czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
2: Wiktoria Małż, zapraszam.
3: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza już w najbliższą sobotę na kolejne warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób sufitowych. Zajęcia poprowadzi Ewa Kraśniewska, która tym razem zaprezentuje technikę wykonywania pająka z wykorzystaniem drewnianych koralików. Wstęp jest bezpłatny, początek warsztatów o godzinie 11. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się tam drugi Regionalny Dzień Folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia o godzinie 11. A teraz przenosimy się do miejscowości Zaraz w gminie Łyse. Tam w najbliższą sobotę odbędzie się 6. Kurpiowskie Grzybobranie. Początek o godzinie 10 przy wiacie rekreacyjnej. W konkursie mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i indywidualni grzybiarze. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych oraz mailowo. Poza zbieraniem grzybów w programie są występy lokalnych artystów i degustacja potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich w Zalasiu. Na koniec zaproszenie do udziału w trzecim biegu Witolda i Marii Pileckich oraz biegu bajki. Wydarzenie odbędzie się 4 października w Ogródku Jordanowskim w Ostrowie Mazowieckiej. Udział jest bezpłatny, a każdy, kto ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy już trwają na stronie dostartu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Gościem audycji Z kulturą na ty jest wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb. Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani, witaj ta do nas.
3: Panie prezesie, zacznijmy od 140. rocznicy urodzin oraz 85. rocznicy śmierci księdza Władysława Skierkowskiego, bo to właśnie 2026 rok jest mu poświęcony, oczywiście w powiecie ostrołęckim. To właśnie ksiądz Skierkowski zebrał i utrwalił ponad 2000 pieśni kurpiowskich, ale znany jest nie tylko z tego.
4: Jest wielką postacią na Kurpiach, w życiu Kurpiów. To, co on zrobił w okresie między I wojną światową a II, to jest zebranie ponad 2000 pieśni, które ocalały, które Związek Kurpiów wydał w postaci trzytomowej publikacji. Przygotowane jest wznowienie. Jest to ogromny skarb, gdyż gdyby nie ksiądz Skierkowski, to prawdopodobnie w znacznej części tych pieśni po prostu nie udałoby się już ocalić po prostu od zapomnienia. A dzięki temu w Kurpiach mają największy zbiór pieśni ludowych w Polsce. On oczywiście jest wykorzystywany przez zespoły ludowe, przez śpiewaków. No i w tym roku przypada 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego. Odbywają się liczne koncerty, niż Związek Kurpiów planuje. W ogóle tak jeszcze powiem, że w tym roku będzie jubileusz 30-lecia Związku Kurpiów i też będzie połączony z pięknym koncertem poświęconym księdzu Władysławowi Skierkowskiemu.
3: Ale oczywiście na kartach historii ksiądz Władysław Skierkowski zapisał się nie tylko właśnie z tych pieśni kurpiowskich, bo jego dorobek jest znacznie szerszy i większy.
4: Pieśni kurpiowskie miały swój dużo szerszy kontekst, dlatego że również spisywał obyczaje kurpiowskie, obrzędy, jakie tutaj były, również upowszechniał kulturę kurpiowską. Sam będąc członkiem Płockiego Towarzystwa Naukowego, organizował spotkania, prezentacje pieśni kurpiowskiej i w zasadzie część tych pieśni wydał w okresie już po I wojnie światowej. Z jego twórczości, tak można powiedzieć, czerpali liczni artyści, znani kompozytorzy, jak Szymanowski, no i jak również to ksiądz Skierkowski po raz pierwszy przeniósł zwyczaje kurpiowskie, obrzędy i śpiew taniec na deski teatrów.
3: Myślę, że można powiedzieć, że również jak kiedyś ksiądz Władysław Skierkowski kultywował tradycję i zapisywał to wszystko, tak teraz wy jako Związek Kurpiów również się o to staracie.
4: No jak najbardziej. Powiem tylko, że my również bardzo się cieszymy, że w tej chwili bardzo wiele organizacji, zespołów obserwujemy, można powiedzieć, w jakimś tam sensie taki renesans naszej rodzimej kultury kurpiowskiej i w dużej mierze ten renesans zawdzięczamy księdzu Skierkowskiemu po prostu, dlatego że to tak to już jest, że często dla nas to była taka codzienność, taka normalność, natomiast jak gdyby, można powiedzieć, ktoś powie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Podobnie kurpie podchodzili do tych swoich pieśni, do tańców, do obyczajów, jako coś normalnego. Dopiero osoba z zewnątrz może to lepiej zobaczyć. Takim był ksiądz Skierkowski, który po prostu to bardzo docenił i pokazał całej Polsce.
3: Panie prezesie, trwa tłumaczenie Pisma Świętego, a dokładnie Nowego Testamentu na dialekt kurpiowski. Na jakim to jest etapie?
4: Pani redaktor, szanowni państwo, więc tak, pracę rozpoczęliśmy wiosną tego roku, to był początek, decyzja w zasadzie była, że tłumaczymy Nowy Testament. Do tego czasu mamy przetłumaczone około 75% już Nowego Testamentu, z tym, że samo przetłumaczenie, już nie będę jakby szerzej wtajemniczał, powiem tylko, że bierze 25 osób udział w zespole tłumaczącym. I ten etap 75% jest już, powiedzmy, wykonany. Natomiast w tej chwili również następuje drugi etap, etap korekty. I też również około 20% mamy już wykonanej korekty. Plan jest taki, żeby wydać po kurpiowsku Pismo Święte w roku, do końca przyszłego roku. Myślę, że to się uda. W tej chwili mamy wrzesień, czyli pół roku naszej pracy. Niecałe nawet pół roku pracy, a ilość tłumaczenie i korekta jak gdyby przekracza nasz taki harmonogram, taki wstępny, który sobie założyliśmy, żeby do końca tego roku uzyskać właśnie tłumaczenia od poszczególnych osób i zacząć korektę. Także jestem optymistą, a już co do tego, że na pewno nam to się uda, to jestem przekonany.
3: A to łatwe zadanie, przetłumaczyć?
4: Nie, to jest trudne zadanie. Przetarliśmy się trochę tłumacząc Małego Księcia i O Krasnoludkach Sierotce Marysi. To jest większe wyzwanie tutaj, znaczy trochę mogę powiedzieć większe, tak, z jednej strony dużo obszerniejsze, to jest tak, trzeba od razu powiedzieć, to jest 10 razy więcej pracy niż przy takiej książce jak O Krasnoludkach Sierotce Marysi, 10, a może 15 razy więcej, czyli to już tak, jeśli chodzi o obszerność, trudniejsze do tłumaczenia, dlatego że wchodzi nam w szereg takich pojęć biblijnych, teologicznych. No, ale to już, jak kiedyś powiedziałem, korzystamy oczywiście również z konsultacji u osób zajmujących się sprawami tym biblijnymi, czyli u księży. I to nam się udaje. Myślę, że wykonamy pracę bardzo dobrze.
3: Także, drodzy państwo, jak słyszymy, już niebawem jeszcze trochę i będziemy mogli taki egzemplarz właśnie nabyć, wyjątkowy egzemplarz, trzeba to podkreślić, ale przejdźmy do kolejnego tematu. Mieszkam nad Narwią to projekt, który będzie realizowany wspólnie z miastem Ostrołęka. Co to za inicjatywa? Opowiedzmy trochę o tym projekcie.
4: Więc tak, jest to część zadań, znaczy tak, Związek Kurpiów zawarł umowę z miastem Ostrołęka na realizację części zadań związanych głównie z promocją miasta, z promocją naszej pięknej rzeki, o to, żeby zachęcić młodzież do pozostawania w naszym mieście, zachęcić inne osoby, które zastanawiają się, gdzie dotrzeć, gdzie osiąść, gdzie znaleźć, poszukać sobie pracy, jednocześnie pokazać i Polsce, ale również czasami również i nam, mieszkańcom, też trzeba coś uświadomić, że macie coś pięknego, że macie piękny gród, że macie piękną rzekę. Także to jest jak gdyby Związek Kurpiów, szereg takich właśnie działań będzie realizował w ramach tego przedsięwzięcia promocyjnych, ale to również będą również albumy, będą to również wydawnictwa.
3: Przed Związkiem Kurpiów także jubileusz 30-lecia, o którym już pan też wspomniał na początku. Kiedy patrzy pan na te 3 dekady, z czego jest pan najbardziej dumny? Jest taka jedna rzecz, którą w tym momencie moglibyśmy tak definitywnie i stanowczo powiedzieć na antenie?
4: Nie ma jednej rzeczy, jest szereg rzeczy.
3: Szereg rzeczy,
4: w których można byłoby po prostu powiedzieć, że jesteśmy dumni. Są to rzeczy takie namacalne, zaraz o nich mogę powiedzieć, ale również jest taka rzecz nienamacalna, z którego my się bardzo cieszymy, mianowicie w ciągu tego 30-lecia bardzo wzrosła świadomość i duma mieszkańców regionu kurpiowskiego z tego, że jest się Kurpiem, również tych mieszkańców, którzy gdzieś tam wyemigrowali, którzy mieszkają w Polsce, którzy mieszkają również poza granicami Polski. Dumę z tego, że jest się Kurpiem. Także to jest też taki, uważam, nasz sukces pośredni, z czego bardzo się cieszymy. To, tak jak mówiłem, to, że jest bardzo dużo zespołów, że dużo osób w czasie uroczystości uczestniczy w strojach ludowych i tak dalej. Także to jest wszystko powoduje to, że my jako Związek Kurpiów również się cieszymy, dlatego że no to też duży to są takie jak gdyby osiągnięcia mniej wymierne, ale bardzo znaczące dla nas Kurpiów, bo przecież nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla regionu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie indywidualne osiągnięcia, no cóż mogę powiedzieć. Jedna rzecz na pewno to początek działalności, początek pierwsze lata po powstaniu Związku Kurpiów, rok 1996 i od razu mogę powiedzieć mrówcza, ale jednocześnie taka romantyczna praca Henryka Lewandowskiego nad uratowaniem z rękopisów księdza, nad uratowaniem rękopisów księdza Skierkowskiego i wydanie jego spuścizny w postaci 3 tomów pod nazwą Puszcza Kurpiowska. Także to jest był pierwszy wielki sukces. No to już mogę powiedzieć, no dużo pracujemy w ostatnich od roku, właściwie od ponad 15 lat bardzo dużo pracujemy nad uratowaniem mowy kurpiowskiej.
3: Ale oczywiście też przygotowujecie się do uroczystej gali jubileuszowej.
4: No tak zawsze było, że powiedzmy jakoś tą rocznicę, najpierw 10, później 20, a obecnie 30. Chcemy sfinalizować jakąś galą, która odbędzie się w Ostrołęckim Centrum Kultury 30 listopada. Połączona będzie z koncertem. Serdecznie już wszystkich zapraszam. Będzie ona poprzedzona mszą świętą w ostrołęckiej farze.
3: A dzisiaj tutaj stawiamy kropkę i bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Słuchajcie Radia Nadzieja.
1: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Maryjo, znałaś ból Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdy wylał krwawy pot i prosił Ojca o oddalenie kielicha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Maryjo, słyszałaś świst biczów i widziałaś, jak Twoje dziecko jest szarpane za nasze grzechy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Maryjo, patrzyłaś, jak na głowę Twojego Syna wkładają koronę z cierni i biją go trzciną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa. Maryjo, szłaś za krzyżem swojego Syna, spotykając Go na drodze, a serce pękało Ci z bólu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś pod krzyżem, gdy Twój Syn oddawał życie za nas. Słyszałaś: niewiasto, oto Syn Twój. Przyjęłaś więc nas wszystkich za dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Za kogo uważają mnie tłumy? A wy za kogo mnie uważacie? Kolejny raz stajemy wobec pytania bardzo ważnego. Kim jest Jezus? Tym razem ma to związek z dwoma pytaniami, które Chrystus kieruje do najbliższych uczniów. Pierwsze pytanie w pewnym sensie jest bardzo proste. Ono nie wymaga osobistego zaangażowania. Można się odwołać do różnych opinii, zdań, nawet powiedzmy plotek krążących na temat Jezusa w gronie ludzi tamtego czasu. Mogą to być opinie życzliwe, albo też opinie przeciwników. Mogą to być słowa prawdziwe czy fałszywe, sprawdzone, albo, jak to nieraz mówimy, słowa całkowicie wyssane z palca. Drugie jednak pytanie jest inne. Tu odpowiadamy w oparciu o własne przekonania. Słyszymy, jak w imieniu 12 odpowiedź dał Szymon Piotr. Nazwał Jezusa Mesjaszem Bożym. A jeśli Jezus to pytanie nam by dziś postawił, jaką dalibyśmy odpowiedź? Właściwie to pytanie ciągle na nowo jest postawione przez Zbawiciela, ale też przez ludzi. Tych, którzy może w nas naprawdę chcą dostrzec chrześcijan, nie tylko z wiary, nie tylko z nazwy, ale ludzi pragnących na co dzień żyć swoją wiarą. Nasze bowiem życie powinno być miejscem naszego świadectwa, naszego dawania odpowiedzi na pytanie o to, kim jest Chrystus Pan. A więc, kim jest dla nas Jezus z Nazaretu?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, meldujemy się w piątek, meldujemy się 25 września o poranku. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy poranka 7-9. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, jesteśmy z Państwem do godziny 9, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Co dziś do 9? Ano, sporo rozmów na sporo, myślę, że ciekawych i ważnych tematów. Za kilka chwil głos z festiwalu filmowego w Gdyni, gdzie zapytamy o lalkę, zapytamy o awanturę, o lalkę i tę serialową, i tę filmową, która w najbliższą środę wejdzie do kin, ale jest też kilka ciekawych filmów polskich, które za chwilę albo za dwie chwile zagoszczą na ekranach kin i o nich też sobie powiemy. Będzie trochę o historii, o rocznicy, 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników, będzie o bezpieczeństwie i o resecie z Białorusią, który na horyzoncie, będzie też wreszcie okienko do dobrej polecajki lekturowej, jak regularnie staramy się to robić w naszym poranku 7-9. Ale zanim to wszystko, zanim rozmowy, to prasa, a zanim prasa, to jeszcze dobra piosenka pełna energii na start. Niech będzie pani Daria Zawiałow z energią na przekór tej już odczuwalnej jesieni o poranku. Rozgrzejemy się nieco, a potem zajrzymy do gazet.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku chwil i sprzed Darii Zawiałow poszeleścimy teraz trochę gazetami. Zaczniemy, drodzy Państwo, od Tygodnika Powszechnego. Tutaj temat okładkowy, myślę, dla wielu nieodgadniony, dla wielu zaskakujący, dla wielu niezrozumiały. Zetki. Wasz świat nie jest nasz. Dlaczego młodzi Polacy wierzą w spiski i fejki, a nie wierzą w demokrację? Tak zatytułował sobie Tygodnik Powszechny tekst Przemysława Wilczyńskiego, ale to ciekawy raport poświęcony temu, co się dzieje, jeśli chodzi o myśl, jeśli chodzi o odruchy, jeśli chodzi o to, jak młodzi Polacy dzisiaj się posługują wszystkimi tymi narzędziami, które mają do dyspozycji, a mają ich przecież więcej niż mieliśmy my, niż mieli nasi rodzice, niż mieli nasi dziadkowie, w zależności też oczywiście od państwa wieku. Warto sięgnąć, żeby zrozumieć na przykład skąd ich miłość do Mentzena i Zandberga, po co im wybory i państwo, dlaczego dają się kiwać algorytmom i teoriom spiskowym, czy rzeczywiście polskie Zetki, czyli to pokolenie Z, można prześwietlić. Przemysław Wilczyński przynajmniej próbuje, może to jakaś furtka, żeby zrozumieć to pokolenie. Innej Rosji nie będzie. Wojciech Konończuk pisze o nowej książce Anny Łabuszewskiej. Bardzo ciekawy tekst, także na kanwie dyskusji o dzisiejszej Rosji i o tym, co się dzieje wokół zagrożeń z tego kierunku. Książka Łabuszewskiej to Rosja, szamani, carowie i tajne agentki wydawnictwa Mando, a Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, pisze, że rozumienie Rosji, kraju niepodobnego do żadnego innego, pozostaje dla Polaków koniecznością i książka Łabuszewskiej może tutaj pomóc. Odsyłamy do tego tekstu, podobnie jak do tekstu Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego o tym, czy humanoidy zadomowią się w naszym świecie, zdecyduje rozwój sztucznej inteligencji. Czym są te humanoidy? Czy mamy się czego obawiać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Też warty uwagi tekst. No i Mateusz Fałkowski, nasz dzisiejszy gość, o 7.40 za gości w naszym poranku, pisze o Komitecie Obrony Robotników. 50. rocznica, pół wieku temu, w czerwcu 76. robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku zaprotestowali przeciw podwyżkom cen ogłoszonym przez władze PRL. No a później we wrześniu, 23 września dokładnie, 76. marszałek Sejmu PRL otrzymał list z apelem do społeczeństwa i władz PRL-u podpisany przez 14 wtedy osób, którzy informowali o powołaniu KOR-u. Właśnie Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Piotr Naimski, Antoni Macierewicz oczywiście, później wiele innych osób. Kawał historii, no i 50 lat. Warto wspomnieć i wspomnimy sobie o 7.40, drodzy Państwo. W tygodniku Polityka awantura o lalkę. Marek Konrad z długim, ciekawym wywiadem poświęconym i tej serialowej, i tej filmowej lalce, i w ogóle dyskusji o Bolesławie Prusie i o tym jego dziele. Ciekaw jestem, czy i jeśli tak, to jak wiele osób sięgnie po lalkę, nie tylko tę Netflixową, nie tylko tę w kinie, nie tylko tę w poprzednich ekranizacjach, ale także w tę książkową, bo przecież od tego wszystko się zaczęło. Gość niedzielny, drodzy Państwo, z papieżem Leonem XIV na okładce. Papież odwiedza kraj, w którym chrześcijaństwo znowu zachwyca i pociąga młode pokolenie. Może to być zaskoczenie, że ten kraj to Francja, drodzy Państwo. I rzeczywiście jest to naprawdę ciekawe zjawisko i społeczne, i religijne. Piękny kościół po przejściach. Tak autorzy gościa niedzielnego opisują wspólnotę katolików, chrześcijan we Francji. No i wraca oczywiście pytanie, to Jacek Dziedzina stawia o tym, po pierwsze, jak to się dzieje, że ten kościół się odradza, no i dwa, jaki przekaz dla tegoż społeczeństwa ma papież Leon XIV. Bardzo, bardzo ciekawa analiza. Podobnie jak wywiad pana profesora Macieja Urbanowskiego, jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej lalkę, o współczesnych ekranizacjach, klasyki, dekonstrukcji, pysze artystów, ale i nudzie. Profesor Urbanowski w wywiadzie z Piotra Legutki o tym, jak dzisiaj wygląda ta dyskusja. I za chwilę pociągniemy tę dyskusję dalej, bo naszym gościem będzie Łukasz Adamski, recenzent, krytyk filmowy, który no, ma to szczęście i przywilej, że widzi filmy i seriale wcześniej niż my wszyscy zjadacze chleba. I widział już i tę lalkę kinową, no serialową też, ale przede wszystkim Oczywiście powiemy też o innych filmach, które nadciągają. Kwartalnik Więź mam przed sobą. Tutaj duży cykl tekstów poświęcony AI, czyli sztucznej inteligencji, ale do Kwartalnika Więź to wrócimy w specjalnym okienku po 8.35. Już teraz serdecznie zapraszam. Domykamy przegląd prasy i ruszamy dalej z naszym porankiem.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszego dzisiejszego gościa zastajemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, recenzent Interi, Plusa Minusa, Rzeczpospolitej i wielu innych tytułów. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Tak, dzięki za zaproszenie. Dzięki. Tak, prosto z Gdyni, prosto z obserwowania, jak to polskie kino się rozwija albo nie rozwija, ale teraz tak, no nie o filmach festiwalowych, paradoksalnie.
1: Chociaż dwa zdania na koniec też chciałem zapytać cię, co polecasz z tego festiwalu, ale zanim to najpierw o tej wielkiej narodowej dyskusji o lalce. Jak tylko w media społecznościowe zajrzę, to albo część osób załamuje ręce, albo część osób wychwala pod niebiosa serial Netflixa. W środę do kin wchodzi inny film, też lalka w tytule. Widziałeś serial, widziałeś film przedpremierowo. Co można powiedzieć, no zwłaszcza o tym drugim, no bo o serialu każdy może kliknąć, ale o filmie, filmu no mało kto widział.
2: No wiesz, ja myślę, że po tej całej awanturze, która też momentami jest no absurdalna, no wiesz, ja słyszałem historię ludzi, którzy wyrzucają się na Facebooku ze znajomych już, bo się komuś podobała na przykład lalka. Naprawdę, dzisiaj mi opowiadała jedna osoba ze środowiska filmowego na festiwalu w prywatnej rozmowie, więc nie będę mówił kto, że została wyrzucona po prostu przez kogoś ze znajomych, tak, bo podobała jej się lalka. Ja się cieszę, że my się kłócimy oczywiście o Prusa, tak, natomiast no jak to w Polsce te kłótnie muszą być bardzo emocjonalne. Słuchaj, no nie będziemy się kłócić na pewno o tą lalkę Macieja Kowalskiego, która wchodzi do kin, lalkę, która kosztowała 65 milionów złotych, co jest też warte zaznaczenia. Tutaj nie ma państwowych pieniędzy w tym wszystkim. Wiesz, ja w ogóle też słyszałem takie różne zarzuty o tej lalce Netflixowej. Niech sobie kręcą filmowcy za własne pieniądze. No, Netflix jest amerykańską korporacją, pieniędzy podatnika tam nie ma, ale w tej wersji też kinowej, wiesz, nie ma ani udziału Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jakiś tam jest udział Ministerstwa Kultury, nie wiem jaki. Natomiast to są głównie prywatne pieniądze, oczywiście też amerykańskiej korporacji, jaką jest Warner Bros., no bo to TVN produkuje. Natomiast no nie będziemy się o to kłócić. To jest taka lalka, która bardzo zadowoli tych wszystkich, którzy nie lubią lalki w tej Netflixowej. Mi się podobają obie lalki. Moje serce jest bardziej przy tej Netflixowej, takiej postmodernistycznej, ale lubię tą lalkę kinową. Uważam, że to jest dobra, zachowawcza, konserwatywna, ale w takim duchu, wiesz, mam na myśli konserwatyzm pod kątem takim filmowym, że jest tak konserwatywnie zrobiona.
1: Ta lalka w kinach to jest na taki film, na który idą wycieczki szkolne, żeby zobaczyć, a czasem niektórzy oglądają film, żeby nie czytać książki. Mhm.
2: Wiesz, ja napisałem w swojej recenzji dla Rzeczpospolitej na stronie, ona jest, że wnuczki wychowane na Tarantino mają lalkę Netflixową, a dziadkowie i babcie mają lalkę kinową. Natomiast ludzie w naszym wieku też mogą spokojnie iść i myślę, że będą dobrze się bawić. Wiesz, to jest w ogóle dobra ekranizacja. Inna sprawa, że poprzeczka jest bardzo nisko zawieszona, bo te ekranizacje z ostatnich lat były albo słabe, albo bardzo słabe. Ostatnią dobrą ekranizacją klasyki to jest Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy, który się broni do dzisiaj. Natomiast wiesz, to jest taki film, który przypomina mi produkcje hollywoodzkie z lat 50., 60., gdzie masz cały gwiazdozbiór. Ja też w swoim tekście napisałem, że to jest taki Galacticos, taki Real Madryt polskiego aktorstwa. Więc no, w każdej scenie jakaś znana twarz jest, tak? I to jest z rozmachem zrobione, z pięknymi zdjęciami. To się po prostu dobrze ogląda. Natomiast no, to jest już film, który ma na przykład zupełnie inną łęcką niż ten serial w Netflixie.
1: No rozumiem, że łęcka w wersji kitowej nie przeklina i nie ma tak dużej dynamiki w sobie, jak zagrała
2: Sandra Drzymalska. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że akurat twórcy Netflixa dosyć inteligentnie zrobili to w ten taki wątek emancypacyjny wdrukowali, bo zauważ, że ja się bardzo bałem tego, że Netflix pójdzie taką drogą właśnie feminizowania Łęckiej w takim stylu, w jakim dzisiaj się feminizuje. Ale oni sięgnęli po emancypatki kogo? Bolesława Prusa. I to jest inteligentny zabieg, bo oni pokazali rodzaj feminizmu, ale tamtego feminizmu, takiego, który już emancypacji, który Prus opisał.
1: A co powiedziałbyś tym, których jednak ta zabawa formą dość mocno razi? To znaczy, no umówmy się, no jak otworzymy Prusa, to możemy interpretować sobie różne opowieści o Łęckiej, Wokulskim i o Warszawie końcówki XIX wieku, ale no jednak nie padają tam tak wulgarne słowa, które wielu osób po prostu odpychają. Zresztą pewnie też widziałeś tę dyskusję u siebie wśród znajomych na Facebooku, bo toczy się to tych dobrych 2 tygodni dość intensywnie.
2: Wiesz, mi aż tak bardzo ten język nie przeszkadza, ale potrafię zrozumieć argumenty tych, którzy mówią, że tego języka jest za dużo. Wiesz, jeżeli spojrzymy na różne ekranizacje Szekspira, Baz Luhrmann zrobił przecież Romeo i Julię z Leonardo DiCaprio już 30 lat temu, to jest 96 rok, 3 dekady temu, i włożył w ręce Romeo karabiny Uzi i był w hawajskich koszulach. Tyle, że tutaj też się zgadzam z tymi krytykami, albo w zasadzie potrafię zrozumieć ich argumentację, gdy oni mówią, no dobrze, okej, tylko że Szekspir ekranizowany w kinie jest Szekspirem, on ma inne szaty, ale to jest wciąż Szekspir. Natomiast tutaj się dzieje coś takiego, co jest w teatrze, co mnie nie dziwi, bo autorem scenariusza jest Demirski, który przecież jest progresywnym jednak dramaturgiem teatralnym. I tutaj mamy zmianę w ogóle wymowy, zmianę finału. To jest coś, co robi teatr bardzo często, a czego kino raczej nie robi. Natomiast wiesz, ja tą lalkę porównuję, widzisz, to jest trochę tak, ja dlatego nie porównuję za bardzo do siebie tej lalki kinowej, lalki Netflixowej, bo lalka Netflixowa to są bękarty wojny, to co Quentin Tarantino zrobił, gdzie pokazał, jak żydowski oddział pod przewodnictwem Brada Pitta po prostu zabija Adolfa Hitlera i całą wierchuszkę nazistów w paryskim kinie. Natomiast ten film, ta lalka kinowa, to jest taki film późnego, w stylu późnego Stevena Spielberga, jak Lincoln, tak? No, a jeżeli miałbym porównywać wojennie, no to powiedzmy lalka jest Szeregowcem Ryanem, tak, a tamta jest bękartami wojny. Nie da się tych rzeczy porównać. Wiesz, ta lalka kinowa jest też wspaniale zagrana przez choćby Marka Kondrata. Wiesz, ja uważam, że warto iść na ten film, żeby zobaczyć, jak wiele straciliśmy, że Marka Kondrata nie było w polskim kinie przez 15 lat. To jest jego pierwszy film od 15 lat i to jest absolutnie, on gra Rzyckiego. To jest wspaniała rola, która w Stanach Zjednoczonych miałaby nominację do Oscara za Best Supporting Actor, tak? Czyli taki właśnie aktor drugoplanowy. On jest takim kompasem moralnym Wokulskiego. On jest kimś, kto pilnuje tego Wokulskiego. Marcin Dorociński też jest bardzo dobry w tej roli, ale on też jest innym Wokulskim. Wiesz, to jest taki biznesmen, wizjoner, to też nie jest do końca takie prusowskie, tak? Bo na przykład ten wątek klasowy nie jest aż tak mocno pociągnięty, tak jak w tej wersji Netflixowej, która jest robiona przez ludzi, którzy mają serce po lewej stronie. I Demirski, i Paweł Maślona, którego bardzo cenię, lubię też osobiście, reżyser, to są twórcy, którzy mają bardzo lewicowe poglądy. Takie bardzo społeczne, tak? I nawet ta lalka Netflixowa moim zdaniem uderza w tych tak zwanych lipków. To znaczy, że to nie prawica powinna się oburzać, tylko to liberałowie powinni się oburzać, nie? Zresztą to samo Demirski zrobił w Anieli. On jest autorem scenariusza do Anieli, gdzie było uderzenie wprost w profesora Matczaka i jego syna, Matę, tak? Więc to jest to. Natomiast wiesz, w tej lalce kinowej to wszystko jest poukładane w inny sposób. Ten Wokulski jest właśnie kapitalistą, on jest kimś takim, kto chce inwestować w naukę, a jednocześnie Łęcka nie tyle jest, ona, jakby Łęcka w interpretacji Kamili Urzędowskiej jest taką prawdziwą lalką, to znaczy ona jest przezroczystą postacią, ona jest takim pionkiem przestawianym na szachownicy, przez też kobiety silne, tutaj Agata Kulesza absolutnie kradnie show, Maria Dębska, może jeszcze dzisiaj powiemy w kontekście innego filmu, o niej też jest znakomita w swojej roli, więc są silne kobiety, ale ona jest taką Łęcką przestawianą na planszy, tak, ten Wokulski, bo jest oczami Wokulskiego powiedziany, tak jak lalka Netflixowa jest oczami Łęckiej, tak tutaj oczami Wokulskiego. To jest zupełnie inna perspektywa, natomiast ja ją też kupuję, to są, wiesz, bardzo przystojny Dorociński, bardzo atrakcyjna Kamila Urzędowska, którzy grają pięknych ludzi, którzy nie potrafią się porozumieć przez pewne konwenanse tamtych czasów, ale jednocześnie to wszystko jest stonowane i zachowane w takich normach, które na pewno spodobają się widzowi.
1: Jeszcze obiecane dwa zdania na temat festiwalu w Gdyni, czy jeśli tak, to które filmy szykują nam się do kin, bo wiemy też, że jakby dla tych, którzy niezbyt uważnie żyją polskim życiem kulturalnym czy kinowym. W Gdyni te filmy mają taką małą prapremierę dla recenzentów, dla ograniczonej widowni. Na przykład Sandra Drzymalska też będzie jeszcze raz podbijała, tym razem już ekrany kin, jako Violetta Villas.
2: No tak, i ona stworzyła dobrą...
1: do tego filmu?
2: Tak, tak. Ja naprawdę podziwiam bardzo Sandrę, bo ona ma naprawdę swój czas w tej chwili. Lubię jej rolę. Nie za bardzo lubię film Violetta Villas. Uważam, że jest nieudanym biopikiem. Tak samo jak nieudany jest film o Lady Punk. W ogóle te biografie nie są zbyt udane. Dużo świetnych debiutów, dużo młodych twórców. Natomiast ja tak króciutko zwrócę uwagę na film z Marią Dębską, Przez ścianę. Nie wiem, kiedy on będzie miał premierę. Podejrzewam, że wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby ten film dostał Złote Lwy. Krzysztof Zanussi jest szefem jury, więc to też jest możliwe. On ten film może do niego trafić. To jest, słuchaj, film bardzo, ale to bardzo antykomunistyczny. Film, który pokazuje stalinizm. W ogóle powiem ci, że ta fala antykomunizmu, czy w biografii o Kuroniach Piotra Domalewskiego, czyli Nasza Rewolucja, czy w innych filmach, ten antykomunizm jest wręcz taki czarno-biały. Znaczy, to też oddzielną rozmowę kiedyś możemy o tym zrobić, że coś się stało w polskim kinie, że polscy filmowcy, których tam prawica odsądza od czci i wiary, że są tacy strasznie lewicowi, robią ostatnio takie bardzo skrajnie antykomunistyczne filmy. Kasia Adamik przecież zrobiła film, który ja bym wręcz nazwał prawicowym filmem. Zima pod znakiem wrony też jest tutaj na festiwalu.
1: Chociaż pewnie sama reżyserka by się na to mocno obraziła.
2: Powiem ci tak, Marcin, powiedziałem to już w Interii, tak? Bo dzisiaj też nagrywałem w Interii, więc mogę też ci powiedzieć. Wczoraj powiedziałem Kasiu, mówię, Kasiu, zrobiłaś najbardziej prawicowy film na tym festiwalu. Śmialiśmy się oboje z tego, ale trochę tak jest. Bardzo, bardzo taki antykomunistyczny film, także nie obrazi się Kasia Adamik.
1: Na dogrywkę tej rozmowy bardziej już szerszą, czy dotyczącą właśnie tych zmian systemowych może nawet w polskim kinie. Na razie odsyłamy do Netflixa, do kin i do recenzji Łukasza Adamskiego, między innymi w Interii i w Rzeczpospolitej. Dzięki serdeczne, Łukaszu. Dobrego
2: dzięki wielkie, dzięki.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość przy telefonie, Mateusz Fałkowski z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapowiadałem naszą rozmowę w kontekście artykułu w Tygodniku Powszechnym i obiecuję, że do tego artykułu za chwilę wrócimy, bo 50. rocznica powołania Komitetu Obrony Robotników zasługuje na nie tylko jedną naszą rozmowę, ale i na cały cykl akademickich dyskusji, nie tylko akademickich, dotyczących tego fenomenu. Natomiast chciałem zapytać o to, co dzieje się i działo w Instytucie Pileckiego w oddziale berlińskim, to znaczy z cyklu to, co napisał pan na Twitterze, bardzo ładnie mi się spodobało, po co nam polityka pamięci i instytucje działające za granicą. Często ten argument wraca, że w sumie to coś tam sobie gadamy, robimy jakieś akademie, pogadanki, wydajemy parę książek, ale czy coś z tego realnego wynika? A tu widziałem wczoraj w mediach społecznościowych, że sporo się wydarzyło.
2: Tak, to trzeba podkreślić, że rzecz jest w budowaniu instytucji i w budowaniu pewnej infrastruktury do dalszych prac, dalszych badań, dalszych debat. Bo nie chodzi o to, że czasami się w taki sposób krytycy polityki historycznej, czasami ją tak definiują, czy tak starają się przedstawić, jako to, że państwo każe coś pisać, nie wiem, na przykład naukowcom. No, tymczasem dobra polityka historyczna to jest taka, po której można powiedzieć, że w zasadzie jej nie ma, bo jej do końca nie widać. Druga z jej zaleta, czy druga jej cecha, to jest taka, że ona buduje pewne instytucje i buduje infrastrukturę. To znaczy na przykład, jeżeli państwu zależy na tym, żeby uczenić, żeby badacze mieli dostęp do jakichś źródeł, to te państwo zapewnia dostęp do tych źródeł. Ale nie każe jakiś tam, nie narzuca jakichś interpretacji. No i tutaj mamy sytuację taką, że bardzo wiele źródeł, na przykład do okupacji, do II wojny światowej, jest w różnych archiwach de facto zamkniętych, ukrytych. I to, co my robimy w Instytucie Pileckiego, między innymi w oddziale w Berlinie, no to jest raz, że staramy się to udostępnić, czyli na przykład od 2019 roku zeskanowaliśmy, czy zdigitalizowaliśmy ponad 6 milionów stron dokumentów dotyczących okupacji z archiwów niemieckich i te dokumenty w tej chwili są dostępne dla badaczy. No i oczywiście intencja tutaj jest jasna, to znaczy Polsce zależy na tym, żeby okupacja była uczciwie opisywana. Uczciwie to znaczy z pokazaniem na przykład całego aparatu represji właśnie ze strony okupanta, a to można uzyskać tylko wtedy, kiedy uwzględnimy źródła właśnie dotyczące właśnie zakresu działań właśnie tych wszystkich formacji policyjnych, wojskowych i tak dalej. No i teraz to, co wczoraj, to co do czego pan redaktor nawiązał, no to była jeszcze inna historia. Mianowicie niemieckie siły okupacyjne po 1939 roku robiły przy pomocy bardzo wykwalifikowanych, bardzo dobrych fotografów bardzo dużo zdjęć takich reportażowych. Nie wszystko było wykorzystywane w propagandzie, bardzo dużo po prostu było po prostu kolekcjonowanych, zachowywanych. No i te zdjęcia z bardzo różnych miejsc, właśnie i z kampanii wrześniowej, i z Powstania Warszawskiego, i z czyszczenia różnych gett, one zostały przejęte po wojnie, po 1945 roku, przejęte przez siły, już nowe siły okupacyjne w Niemczech, to znaczy akurat przez administrację francuską. I francuskie archiwa wojskowe po prostu te zdjęcia przechowały w swoich zbiorach, czyli te niemieckie zdjęcia okupowanej Polski. No i teraz my wspólnie, znaczy Instytut Pileckiego wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, we współpracy właśnie z tymże archiwum właśnie kolekcji audiowizualnych właśnie Wojska Francuskiego, żeśmy w tej chwili podpisali umowę o współpracy, żeby te zdjęcia, te wiele tysięcy zdjęć właśnie z okupowanej Polski zrobionych przez Niemców udostępniać, badać, opisywać.
1: To proszę pozwolić o jedno naiwne, albo niech będzie naiwne, albo głupie pytanie wręcz. Po co Niemcy robili te zdjęcia?
2: No, oni oczywiście częściowo te motywacje są bardzo różne. Częściowo to jest robione dlatego, że na użytek propagandy, tak? To znaczy, że nasza kampania wojskowa ma bardzo duże sukcesy, w związku z tym robimy zdjęcia po to, żeby to pokazać. Drugi element jest zawsze element motywacji osobistej, to znaczy jeżeli przy armii jest dużo bardzo zdolnych fotografów i oni mają sprzęt i oni mogą fotografować, to oni robią różne zdjęcia, które są zdjęciami już, nazwijmy to, wręcz o znaczeniu takim trochę właśnie reportażowo-artystycznym nawet, tak? To znaczy oni dokumentują, ponieważ taką potrzebę twórczą, nazwijmy, mają. Mhm. Trzecia rzecz to jest związana po prostu z pewnym aparatem państwowym, który w Niemczech tradycyjnie był bardzo zawsze silnie rozwinięty. No i każda biurokracja ma potrzebę archiwizowania czy dokumentowania swoich działań. No i tutaj to właśnie oni to robili.
1: No dobrze, to czekamy też na kolejne kroki w tej kwestii, jeśli chodzi o digitalizację, zbieranie, bo to jest coś absolutnie bezcennego, jeśli chodzi o wartość historyczną. A teraz wróćmy do artykułu, który zapowiedziałem już w przeglądzie prasy, czyli tekst poświęcony półwieczo tak naprawdę, chyba dobrego w końcu słowa użyłem, 50 lat. Chodzi o rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Co dziś ta data, co dziś tamto wydarzenie może nam powiedzieć? To znaczy, mam takie poczucie, że KOR, także dlatego, że ludzie tworzący go i na początku i później dołączający do niego, no są dzisiaj po dwóch stronach barykady, totalnie po dwóch stronach barykady w Polsce, no nie mogą się spotkać na wspólnych obchodach, bo wymagałoby to połknięcia pewnie paru własnych języków i wrzucenia ambicji i dumy w buty. Natomiast no, z perspektywy historii i tych młodych ludzi, którzy dzisiaj sięgną po podręczniki do historii, jest w tym coś przerażająco smutnego, że Macierewicz, Naimski, Michnik i kilka jeszcze przynajmniej osób żyjących, którzy tworzyli wtedy KOR i później dołączali też do KOR-u, nie mogą się dzisiaj spotkać na obchodach, by chociaż na godzinę albo dwie zapomnieć o tym, że całe lata 90. i późniejszy czas ich podzielił.
2: No też tak podzielam tutaj taką pesymistyczną diagnozę pana. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście trochę smutne. Myślę, że to jest trochę też niestety naturalne. To znaczy w jakimś sensie, żeśmy się dążyli do tego przyzwyczaić, że z tego wielkiego, bardzo eklektycznego, dużego ruchu Solidarności wyłoniły się bardzo różne obozy i tak naprawdę ci ludzie z różnych środowisk, kiedyś tworzących jeden ruch, po 1989 roku bardzo mocno zaczęli rywalizować. I to jest też do jakiegoś stopnia zrozumiałe, to znaczy, że bardzo często, tak jak nie wiem, jak na listach wyborczych, najmocniejsza rywalizacja, czy najcięższa rywalizacja, czy najbardziej zażarta rywalizacja jest zawsze z kolegami na liście. Tak samo również w obozie solidarnościowym czy postsolidarnościowym zaczęła się od samego początku właśnie taka batalia, częściowo rząd dusz, częściowo interpretacje właśnie tego wcześniejszego wspólnego wysiłku, częściowo pewne właśnie też takie zasoby typu, bo nie tylko zasoby materialne, ale też prestiż, prawda? Znaczy to się po prostu, to nam jakoś towarzyszy już od samego początku lat 90., od czasów Komitetów Obywatelskich i Wojny na Górze. Także ja w tym sensie mnie to nie zdziwiło, natomiast oczywiście też podzielam pana postulat, że uważam, że 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników zasługiwała na to, żeby na moment te spory trochę zawiesić i żeby się po prostu wspólnie spotkać i wspólnie celebrować.
1: No dobrze, to nasze żale i smutki możemy sobie pocelebrować innym razem. Chciałem zapytać już teraz zupełnie poważnie, co nam, zwłaszcza dla młodego pokolenia dzisiaj, tamte wydarzenia sprzed 5 dekad mogą przynieść. Czy to już jest tylko taka historia pod tytułem był sobie czarny PRL i ludzie, którzy z tym powalczyli, czy jednak jest tam jakaś idea, jakiś pomysł, jakiś, no właśnie coś nieuchwytnego, co może być też ważne w rzeczywistości Anno Domini 2026-2027?
2: Znaczy, wydaje mi się, że to jest o tyle uniwersalny problem, bo to jest problem wspólnego działania. Tak? To znaczy, to jest też problem, który nam towarzyszy nawet teraz. To jest, w jaki sposób ludzie różnych bardzo, o różnych światopoglądach, czy różnych też nawet interesach, czy pozycjach takich społecznych, w jakimś momencie mogą wspólnie działać i w jaki sposób odkrywają właśnie ten wspólny cel i wspólną metodę działania. No i oczywiście Komitet Obrony Robotników powstał w sytuacji, w której no mało sprzyjało wspólnemu działaniu, to znaczy w ogóle mało sprzyjało działaniu. Trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy stworzyli komitet, a wcześniej akcję pomocy dla robotników represjonowanych w Radomiu, Ursusie, również w Płocku, w Grudziądzu, to oni byli bardzo nieliczni. Tak? To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, mianowicie to nie było wcale tak, że to było coś łatwego. Wtedy częściowo osoby, które były nawet krytycznie nastawione do komunizmu czy do PRL-u, były trochę straumatyzowane jeszcze po marcu 68 roku, po grudniu 70 roku. Również mało po tej dekadzie, znaczy w czasie dekady Gierka, znaczna część społeczeństwa, również tych takich elit, które się w jakiś sposób dorabiały i uważały, że to jest coś ważnego, że ta substancja, której oni bronią, to było właśnie takie też określenie, że oni przecież muszą dbać, nie wiem, o to, co jest na uniwersytecie, żeby ta nauka polska się rozwijała, oni muszą dbać o ten przemysł, żeby on się rozwijał, nie możemy się w jakiś sposób narażać tego, prawda? Znaczy to były takie argumenty i te argumenty były formułowane w stosunku do tych nielicznych bardzo ludzi, właśnie w sposób taki, że to są ludzie nieroztropni, którzy narażają tą substancję, te ważne rzeczy również dla ogółu, na jakąś porażkę. W związku z tym, no, może nie mówiono o nich wprost w takich konkretnych przyjacielskich kontaktach, że są wykrzycielami czy coś, ale na pewno to było, oni byli narażeni na zarzut, że oni zbyt dużo ryzykują, zbyt dużo stawiają na kartę i rzeczywiście stawiali sporo na kartę. Więc to jest jeden aspekt, tak? To znaczy my, i to jest pierwsza też lekcja z tego, jaką ja odczytuję tutaj właśnie te 50 lat później, mianowicie, że my zarówno w takich systemach autorytarnych, jakim był PRL, jak również w demokracji teraz, potrzebujemy ludzi odważnych. Tak? To znaczy my potrzebujemy jakiejś porcji odwagi. Oczywiście to możemy się kłócić, jakiego typu to ma być odwaga, ile tej odwagi ma być, ale w każdym razie ci ludzie odważni są nam potrzebni. Tak? To znaczy to jest jakby jedna rzecz i ludzie, którzy też potrafią się przeciwstawić pewnemu takiemu ogólnemu poglądowi, jak powinno być. Tak? To znaczy ci, którzy potrafią powiedzieć, że jednak coś jest nie w porządku, w związku z tym takich ludzi odważnych potrzebujemy i to jest dla mnie ta pierwsza, być może najważniejsza lekcja właśnie z KOR-u 50 lat
1: jeszcze
2: temu.
1: Ostatni wątek poruszę, bo czas nas dogania. W tekście wybrzmiewa też z mojej perspektywy najciekawsza rzecz też te 5 dekad po, to znaczy zaangażowanie ówczesnej inteligencji, bo przecież KOR był tworzony przez inteligencję, po stronie ludzi słabszych, tak? To znaczy, oczywiście ta odwaga, o której rozmawiamy, to była podstawowa rzecz, bez której nie udałoby się absolutnie nic. Natomiast zaangażowanie to nie było zaangażowanie tylko albo aż, ale jednak tylko w tej logice ideowe czy wolnościowe, ale też zaangażowanie po stronie ludzi słabszych, wykluczonych, często tych, którzy... o których los się nikt wtedy nie upomniał, a i pewnie dzisiaj trudno by się upomniał. I to było dla mnie...
2: Zdecydowanie. Absolutnie jest właśnie tak, jak pan mówi. To znaczy to było działanie bardzo silnie prospołeczne po stronie słabszych. To jest trochę tak, jak w tej piosence Kelusa, tak, o szosie E7, no, że tą szosą E7 każdy tam powinien potrafić przynajmniej pojechać. No i teraz pytanie jest oczywiście w tym naszej perspektywie, tym naszym świecie transformacji, tego jednak dorabiania się, tych wszystkich SUV-ów, które teraz po obecnej szosie S7 jeżdżą. Czy my potrafimy też właśnie na tym, tą szosą S7 już, tą ekspresówką, w tym naszym SUV-ie, czy tam jakimś innym, bardziej luksusowym samochodzie, też o tych sprawach właśnie słabszych, społecznych pomagać?

0: też tym swoim sukcesem podzielić i też pomóc właśnie tym osobom, które tego potrzebują.
1: To już osobna dyskusja, ale obawiam się, że odpowiedź na to pytanie, czy paradoksalnie dzisiaj nie jest o to trudniej, albo że jest tego mniej, mogłaby być bolesna dla naszego pokolenia, dla dzisiejszego systemu, ale to, tak jak mówię, odpowiedź i temat na zupełnie inną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, odsyłam do Tygodnika Powszechnego, tam ciekawy esej właśnie o 50. rocznicy powstania KOR, autorstwa naszego dzisiejszego gościa, Mateusz Fałkowski, Instytut Pileckiego. Dziękuję pięknie, dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Dobrnęliśmy, drodzy Państwo, dobiegamy do mety, jeśli chodzi o pierwsze okrążenie naszego piątkowego poranka. Za kilka chwil godzina 8:00, a po 8:00 wracamy z kolejną porcją gości, tematów, dobrej muzyki i mam nadzieję ciekawych też dla Państwa i zakulisowych informacji. Proszę pozostać razem z nami, a jeśli ktoś ma życzenie, to na stronie 7:09 w naszych mediach społecznościowych i w serwisie YouTube mogą Państwo znaleźć wszystkie nasze rozmowy do odsłuchania w dowolnym przez Państwa momencie. Wracamy po 8:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia.

0: miałeś zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
2: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Już, drodzy Państwo, po 8, a to znaczy, że zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania i drugie okrążenie naszego piątkowego spotkania w ramach poranka 7-9. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Niezmiennie też jest w nas wielka radość, że możemy Państwu towarzyszyć w tej porannej krzątaninie. Za kilka chwil porozmawiamy z naszym gościem poranka, Stanisławem Żarynem. Wokół pytań, wątpliwości, znaków zapytania, ale też pewnych sugestii i jawnych, i niejawnych dotyczących resetu, albo przynajmniej ocieplenia, normalizowania stosunków z Białorusią. Czy to w ogóle jest możliwe? Jeśli tak, to na jakich warunkach? A jeśli te warunki są do spełnienia i czy są do spełnienia, no to spróbujemy to rozstrzygnąć za chwil kilka. Właśnie z naszym gościem. Zanim jednak rozmowy o polityce, o bezpieczeństwie, a później też okienko lekturowe po 8.40, to dobra piosenka na start. Piosenka, która no już swoje lata ma, bo jak sobie tak szybko teraz liczę, to lat ma 15, a wydaje mi się, że może mieć nawet więcej, jeśli się nie mylę. Tak czy inaczej, budka suflera z przesłaniem, że czasem piąty bieg się przydaje w życiu, w samochodzie i w ogóle na co dzień. To pan Cugowski Krzysztof nam teraz już pośpiewa, a potem gość poranka.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: A przy naszym telefonie pan Stanisław Żaryn, były rzecznik koordynatora służby, jego zastępca, dzisiaj w Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A chciałem porozmawiać o, nie wiem, czy nadciągającym, czy powoli dojrzewającym, czy już kwitnącym resecie z Białorusią, bo dla mnie, powiem szczerze, osobistym zaskoczeniem było to, że pan minister Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Mińska, z reżimowego oczywiście rozdania, szefem tamtejszego MSZ-u. No i jedna i druga strona pisze i mówi o ociepleniu, o ustabilizacji, o normalizacji stosunków. Czy jest tam jakaś szczelina, pana zdaniem, żeby w dzisiejszej rzeczywistości, pomni doświadczeń sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed pięciu lat i tej wojny hybrydowej, którą nam Łukaszenka przy granicy, wystosował, czy jest na to przestrzeń?
1: No niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. To znaczy z jednej strony można by powiedzieć, że przestrzeni być nie powinno, bo w tej chwili mamy do czynienia z krajem, który jest bardzo głęboko zakorzeniony w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Związkowym Państwie, które ma charakterystyczny skrót SBIR. I niestety jest to rzeczywiście takie podsumowanie polityki białoruskiej wobec Zachodu, bo jest to państwo także zbójeckie, które, tak jak pan redaktor wspomniał, prowadzi rodzaj wojny wywiadowczej przeciwko również Polsce, prowadzi działania o charakterze wojennym de facto wobec Ukrainy, chociaż Łukaszenka sam oficjalnie oddziałów na wojnę i na front nie wysłał, ale pomaga w inny sposób. I jest to państwo, które ewidentnie prowadzi wrogą wobec nas również działalność o charakterze propagandowym i politycznym. Więc z punktu widzenia polskich interesów moim zdaniem nie ma tutaj miejsca na jakąś szczelinę i na dialog, szczególnie, że jest to dialog, w którym Białoruś nie wykonuje żadnych gestów normalizacyjnych. Natomiast odpowiedź nie jest prosta, ponieważ nakładają się na to pewne interesy o skali globalnej i dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że jedną z sił, które do takiego resetu dąży, są Amerykanie z uwagi na sprawy gospodarcze. I tutaj pomimo tego, że ja w tej perspektywy polskiej, przywiązany do tej perspektywy polskiej, mówię jednoznacznie, nie powinno tu być żadnego resetu czy nawiązywania normalizacyjnych stosunków z Białorusią, to niestety możemy być tutaj trochę pionkiem w globalnej grze.
0: No właśnie, bo jeśli ta globalna gra, to trochę wezmę pod włos i poszukam dziury w całym tej naszej rozmowie. Skoro ta globalna gra jest taka, jaka jest, a widać wyraźnie, że Waszyngton, no Mińsk próbuje wciągnąć do jakiejś przynajmniej rozmowy, jeśli chodzi o gospodarcze odkręcenie śruby, by przekonać być może przynajmniej część tamtejszych elit do tego, by się od Moskwy na jakimś poziomie odkleiły. No i z drugiej flanki też tej wewnętrznej, naszej, wraca taki argument, który pojawia się regularnie, że czasem trzeba wykorzystywać kanały komunikacji, że trzeba czasem emocje, rany i poczucie realnej krzywdy schować w kieszeń, schować w buty i przyjąć za dobrą monetę to, że na przykład dzisiaj przy granicy polsko-białoruskiej jest względnie spokojnie, że nie ma, że Łukaszenka nie dosyła nam kolejnych sztucznie wywołanych kryzysów migracyjnych. No i że to już jest jakiś gest, na który warto odpowiedzieć innym gestem, żeby za chwilę osiągnąć kolejny gest i na tej drabince powoli zejść z poziomu no niemalże stanu wojna, przynajmniej wojny hybrydowej, do względnie normalnych stosunków, oczywiście no, do rozebrania zapory i swobodnych przejść granicznych to daleko, no ale może przynajmniej jakieś małe nitki warto byłoby zawiązać.
1: No, ta perspektywa, którą pan zarysował, prawdopodobnie będzie Polakom w najbliższych miesiącach opisywana, czy jakoś tłumaczona. Natomiast po pierwsze, musimy pamiętać, że mamy już doświadczenia z tego typu fazy relacji między Zachodem a Białorusią, bo przed rokiem 2020 były już tego typu działania prowadzone, rozmowy, negocjacje, wielkie plany dotyczące współpracy energetycznej, czy różnych także biznesowych relacji między Zachodem a Białorusią. Tu znowu swoją rolę pewną negatywną w pewnym sensie dla polskich interesów odgrywały interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, które dzisiaj też są istotne, bo Amerykanie uznali, że potrzebują chociażby rynku potasowego z białoruskiego po to, żeby importować do siebie różnego rodzaju produkty nawozowe czy inne produkty chemiczne. Natomiast no musimy pamiętać, że my zapłaciliśmy po roku 2020 cenę za pewną naiwność, to znaczy Łukaszenka jednak szybko, kiedy było to dla niego wygodne, uznał, że koniec jest rozmów i pewnej gry z Zachodem, czas w nas uderzyć. I tego typu niestety zwroty myślę, że będą miały również, będziemy mieli do czynienia z tym w przyszłości, jeżeli będziemy zbyt naiwnie podchodzili do tego, co się w tej chwili z Białorusią dzieje, to dostaniemy bardzo mocnym rykoszetem, bo też musimy mieć świadomość, że Białoruś w tej chwili nie jest państwem, które może w sposób dowolny i pivotalny funkcjonować między Zachodem a Rosją. Zbyt mocno te macki rosyjskie na Białorusi są rozlokowane, zbyt mocno wciągnięta jest Białoruś w system również bezpieczeństwa, w związku z czym i armia, i bezpieka białoruska są de facto dzisiaj w rękach rosyjskich, żebyśmy my tego typu resety robili bezkosztowo. One zawsze będą związane z jakimiś interesami, które my musimy położyć na ołtarzu tego typu rozstrzygnięć, jak reset z Białorusią. Absolutnie. I ja się obawiam... Ja się obawiam, że możemy być teraz wciągani w pewną grę, którą będą prowadzili de facto Rosjanie, po to, żebyśmy my właśnie próbując gdzieś tam pozyskać Białoruś, popełnili poważne błędy o charakterze strategicznym i niestety jawi się to też jako element szerszej gry, to znaczy reset z Białorusią, to może być wstęp do resetu z Rosją, a to już byłaby bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nic nie wskazuje na to, żeby Rosja i Białoruś chciały z wrogości wobec Zachodu rezygnować.
0: No ten ostatni scenariusz sugeruje też Adam Eberhardt, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich, który mówi, że no, ta gra z Białorusią podjęta no, może być taką forpocztą do próby też poluzowania sankcji wobec nie tylko Białorusi, Mińska, ale wobec Rosji. Natomiast no, ja wracam cały czas do tej refleksji. Zgoda, że Białoruś jest w rosyjskiej strefie wpływów i tutaj nikt chyba przytomny nie będzie z tym polemizował. No ale też to jest dość specyficzna strefa wpływów, no bo Mińsk potrafi wysłać sygnały, a czasem wręcz, no nie wiem, uprzedzić polskie państwo o tym, że lecą na nas drony, wydawać by się mogło w kompletnie nierosyjskim interesie. No i teraz, żeby było jeszcze trudniej, no jeśli prezydent USA Donald Trump zapowiada wspólne biznesy z Mińskiem, to Bogiem a prawdą, co my tu możemy zrobić? Jak się powinniśmy zachować w całej tej układance? To znaczy nie reagować na te sygnały z Mińska, wzruszać ramionami i cały czas lobbować za tym twardym kursem, wbrew pewnie elitom w Waszyngtonie?
1: Ja myślę, że powinniśmy dbać o nasz interes, a naszym interesem jest w tej chwili uwrażliwianie Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, na to, że możemy mieć do czynienia z pewną fałszywą postawą Mińska, który będzie chciał nas wciągać w pewną grę, również po to, żeby realizować interesy rosyjskie, o czym mówiliśmy, i że to może być pułapka, w którą wpadniemy jako Zachód. Możemy korzystać z doświadczeń, o których mówiłem z poprzednich lat, możemy i powinniśmy korzystać z różnego rodzaju materiałów, które jesteśmy w stanie chociaż przy pomocy wywiadu zdobyć o tym, jak duet białorusko-rosyjski myśli o Zachodzie i jakie są plany związane z również dalszymi fazami agresji wobec Zachodu. I to wszystko myślę, że powinniśmy prezentować naszym zachodnim sojusznikom, a na pewno powinniśmy unikać czegoś, w co możemy zostać wtłoczeni już przez konkretną taktykę polityczną rządu. To znaczy Polska nie powinna na pewno być katalizatorem resetu między Zachodem a Białorusią czy Rosją. Pamiętamy, że w czasie rządów PO-PSL taka rola Polsce przypadła trochę. Byliśmy takim krajem, który w pewnym momencie był głównym i ważnym czynnikiem resetu między Zachodem a Rosją, co skończyło się bardzo też negatywnymi sytuacjami dla polskich interesów związanych także z naszym bezpieczeństwem. Więc tej roli i pozycji musimy unikać, szczególnie, że jesteśmy krajem, który jest coraz mocniej naciskany przez Rosję. Jesteśmy krajem, który jest poddawany także presji wojskowej ze strony Białorusi. Wspomnę chociażby o ćwiczeniach wojskowych, które w ostatnim czasie na Białorusi mają miejsce i służą do tego, żeby nas jednak zastraszać, destabilizować i służą pewnym działaniom agresywnym. Także o tym wszystkim powinniśmy mówić i prezentować to jako pewną z jednej strony naszą perspektywę, ale z drugiej strony też jako pewien lewar związany z naszymi interesami. To znaczy dzisiaj powinniśmy Amerykanom mówić na przykład, że jeżeli wy chcecie prowadzić interesy z Białorusią, to nasza pozycja, jeżeli chodzi o współpracę wojskową, powinna zostać podniesiona nie o jeden poziom, ale o dwa poziomy. To znaczy nie tylko stała baza, ale na przykład jeszcze jakaś mocna infrastruktura czy sprzęt wojskowy powinien do Polski trafić, ponieważ my w tej sytuacji czujemy się zagrożeni. Więc tutaj powinniśmy grać na różnych polach, a na pewno ta sprawa powinna być przez nas adresowana jako pewien błąd, pułapka, którą możemy wpaść.
0: To jeszcze jedno pytanie. Na koniec, a propos tego scenariusza, który premier Tusk bardzo regularnie zgłasza, to znaczy scenariusz, w którym Rosja miałaby wykonać wobec Polski albo krajów bałtyckich, albo innych krajów Zachodu, bo mówi się też nawet o jakimś ataku dronami z południa od Morza Śródziemnego na kraje tej części Europy, to byłoby jeszcze bardziej ciekawe w całej tej układance, ale zostawiam konkrety, bo tu nie ustalimy bez dostępu do niejawnych informacji czy raportów. Natomiast premier w czwartek w Krakowie wieczorem, wspierając swoją kandydatkę w wyborach tamtejszych, mówił o tym, że nie grozi nam inwazja, tak jak sobie wyobrażamy, z frontem, czołgami ze strony Rosji, no ale że te hybrydowe zaczepki mogą być coraz bardziej intensywne i ostre. Z perspektywy funkcjonowania państwa i tego, jak pan też widział, jak to funkcjonuje od wewnątrz, jesteśmy gotowi na tego rodzaju akty nieprzyjazne, nie tylko w postaci przypadkowego dronu, ale regularnie ponawianych prowokacji?
1: No ja mogę tylko liczyć na to jako obywatel, że jesteśmy na to przygotowani, choć uczciwie powiem, że mam pewne wątpliwości, bo takiego przygotowania nie widzę, a te przejawy, które widzę, nie są do końca profesjonalnie prowadzone, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że premier rzeczywiście ma rację, jeżeli chodzi o opis rzeczywistości. Moim zdaniem i tu się z różnymi tezami nie zgadzam, które mówią o tym, że może nadinterpretuje pan premier skalę zagrożeń. Moim zdaniem ona rzeczywiście jest poważna i te scenariusze, które w Sejmie zostały przez premiera przedstawione, moim zdaniem są wiarygodne. Pytanie, co z tym robimy, bo niestety nie widać ani jakiejś systemowej pracy związanej z radykalną zmianą sposobu funkcjonowania państwa polskiego. Nie widać żadnej skokowej zmiany, jeżeli chodzi o potencjał nasz obronny i nie widać też żadnej kampanii takiej uświadamiania Polaków o tym, co się powinno dziać i jak powinniśmy się zachowywać, gdyby te scenariusze rzeczywiście przybrały czarny charakter, czarną wersję. No, ostatnio w jednym z wywiadów minister Kierwiński powiedział, że są szykowane jakieś plany ewakuacyjne na wypadek wojny i inwazji. to niby dobrze, ale pytanie, co to oznacza dla Polaków, jak mamy się zachowywać, kiedy będziemy informowani o tym, jak taka ewakuacja ma zostać przeprowadzona. Wiemy, że były dosyć nieumyślnie, moim zdaniem, stosowane alerty RCB przy okazji różnych zdarzeń na Lubelszczyźnie. Też ludzie nie wiedzieli się, jak się zachować. Niektórzy wręcz zachowywali się, narażając bardziej swoje życie, niż je chroniąc. Więc tutaj jest bardzo duże pole do działań, jeżeli chodzi o edukację, o przygotowanie państwa polskiego na czarne i niebezpieczne scenariusze, a tego nie widzę. Premier trochę tak ad hoc, trochę w celach być może rozgrzewania opinii publicznej. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale te tezy premiera czasami się pojawiają, a nie widać takiej systemowej, codziennej pracy, żebyśmy te zagrożenia jakoś neutralizowali.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem poranka był pan Stanisław Żaren z Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, były zastępca koordynatora służb specjalnych. Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dziękuję bardzo.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, drodzy Państwo, lekturę na coraz dłuższe i coraz ciemniejsze popołudnia i wieczory jesienne, bo Więź wydała jesienną już wersję kwartalnika i naprawdę jest co czytać. Przy telefonie Karol Grabias, redaktor, publicysta i współautor materiałów właśnie w kwartalniku Więź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Temat numeru, i to taki solidny temat numeru w kilku tekstach, to te dwie literki, które dla wielu są nadzieją, dla wielu zagrożeniem, czyli AI, sztuczna inteligencja, która nam coraz odważniej i intensywniej wchodzi w życie codzienne. Dlaczego sięgnęliście akurat po ten temat?
2: To znaczy, trzeba powiedzieć, że jest to numer Więzi o tyle wyjątkowy, że co się zdarza rzadko, poświęciliśmy wszystkie trzy bloki główne tematowi sztucznej inteligencji, bo zarówno w bloku społecznym mówimy o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na nasze społeczne relacje, na to, w jakie są, można powiedzieć, w jaki sposób rachunek społeczno-ekonomicznych sił wpływa na najsłabszych. Poświęciliśmy numer dział również religijny, pytając o to, w jaki sposób AI może być jakiegoś rodzaju, można powiedzieć, doradcą w sprawach wiary, może być jakimś towarzyszem w jakichś kryzysach. No i jednocześnie blok kulturalny, pytając o to, czy AI wspiera czy pomniejsza ludzką twórczość. Tak dużo poświęciliśmy tej tematyce AI, tak naprawdę niemalże cały nasz numer, ponieważ kiedy zaczynaliśmy pracować nad tematyką jednego bloku poświęconego AI, to momentalnie tak szybko nam się rozrosły te pytania, tak szybko nam się rozlały te, jakby można powiedzieć, zmienne, te niepewności związane ze sztuczną inteligencją, że doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem oddania sprawiedliwości tym niepewnościom, jakie wyłaniają się ze świata sztucznej inteligencji, jakiejś rewolucji sztucznej inteligencji, że najlepiej będzie po prostu podzielić to na kilka foremek i w nich po prostu przyjrzeć się, jak ta AI zmienia nasz świat, bo zmienia bez wątpienia.
1: Nie chcę, żeby nasza rozmowa była prostym streszczeniem tych tekstów, rozmów, wywiadów. Dla mnie najciekawszy z tej puli była dyskusja czy rozmowa Cwety Dmitrowej, Mateusza Łabuza i Katarzyny Sroczyńskiej, czyli wokół trochę zmiany perspektywy, bo my często zastanawiamy się, zresztą wy też na łamach Więzi, co do tego, czym jest AI, jak ją zrozumieć, jak ją podkręcić, jak ją ustawić, jeśli chodzi o odpowiednie algorytmy i zaraz też do tego wrócę, ale zapadło mi gdzieś w pamięci ta myśl wymieniana między Cwetą Dmitrową a Mateuszem Łabuzem, czyli to, jak my się zmieniamy pod wpływem AI, to znaczy my ludzie, którzy dotychczas czytaliśmy, dotychczas budowaliśmy relacje bezpośrednie, narażaliśmy się na czasem trudne momenty, czasem ryzyka, czasem smutek i tak dalej, i tak dalej. A AI, na przykład dla mnie to był też dość duży szok, wchodzi coraz mocniej i jest najczęściej, czy bardzo często stosowana właśnie przy okazji psychoterapii albo czegoś na kształt psychoterapii, zrozumienia, że te czaty zaczynają nam towarzyszyć jak ludzie. I tak się zastanawiam, jak to musi zmienić nas wszystkich, naszą perspektywę.
2: Tak, ta rozmowa jest o tyle ciekawa, że tutaj właśnie jest poruszona ta perspektywa, można powiedzieć, terapeutyczna, psychoterapeutyczna i też relacyjna. Przede wszystkim dlatego, że jak pokazują różne badania, coraz więcej osób sięga do AI jako pierwszego miejsca, w którym konsultują się ze swoimi problemami, rozterkami, trudnościami w relacjach, a AI ma tą cechę właśnie tego, o czym mówi tekst, idealnego odzwierciedlenia, to znaczy sprawiania wrażenia, że faktycznie mamy po drugiej stronie z czymś na kształt człowieka, z którego strony możemy liczyć na empatię, zrozumienie, dobre rady. Problem jest taki, na który wskazuje tekst. To jest to, co jest nazwane w tym tekście sykofancją, czyli nadmierną zgodnością. To znaczy, że w relacji z drugim człowiekiem drugi człowiek może się nie zgodzić, może nas źle zrozumieć, może wskazać, że ma jakieś swoje potrzeby, może powiedzieć nie. Cały w ogóle proces kontaktu z drugim człowiekiem rozwija się poprzez pewne negocjowanie, nadużywanie znaczeń, tolerowanie różnicy, budowanie zaufania, z pewną, radzenia sobie z pewną nieprzewidywalnością, jaką ma człowiek. A AI trochę przybiera postać takiego potakiwacza, który w każdej możliwej sytuacji stara się wskazać, że nasz obraz rzeczywistości jest uzasadniony. Nie ma takiej funkcji, można powiedzieć, krytycznej, nie ma takiej funkcji reality check, to znaczy nie pokazuje nam, że czasami mogliśmy się w życiu pogubić, że nasze relacje
1: jasne,
2: również...
1: Jasne, ale to wejdę słowo, czy nie jest trochę tak, że czasem tego oczekujemy od drugiego człowieka, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy, to chcielibyśmy, żeby ten drugi człowiek zrozumiał naszą perspektywę, przytaknął nam, ewentualnie doradził w tym duchu, którym oczekujemy. Nie stawiam tej tezy jakoś bardzo, bardzo na twardo, ale no mam takie poczucie, że często ludzie są na przykład zdołowani po 2-3 wizytach na terapii, bo oczekiwali, że terapeuta przytaknie. Albo po wizycie w spowiedzi, że oczekiwali, że ksiądz pogłaszcze i przytuli, a tego mówię o takim wydźwięku oczywiście duchowym, a tego nie zrobił, dostali jakieś inne, trudniejsze zadania i że nie jest trochę tak, że ten czat wychodzi naprzeciw, czy to AI rozwinięte wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom?
2: Możliwe, że wychodzi takim oczekiwaniom, które nie uwzględniają tego, co jest faktycznym celem, czy psychoterapii, czy spowiedzi, czy w ogóle co jest esencją relacji międzyludzkich, ponieważ jeśli ktoś idzie na psychoterapię oczekując, że wyjdzie po sesji bardziej uśmiechnięty, no to nie jestem przekonany, że terapeuta wykonał poprawnie swoją pracę. Oczywiście to jest bardzo ważne w relacjach międzyludzkich i terapeutycznych i w relacji ze spowiednikiem, żeby osoba, z którą przebywamy, żebyśmy się czuli akceptowani, zrozumieni, szanowani jako podmioty, ale właśnie tak naprawdę w tym byciu uszanowanym jako podmiot również zawiera się to, że jesteśmy traktowani poważnie. I wydaje mi się, że AI nie ma, przynajmniej w większości modeli, nie ma takiej zdolności pokazywania nas samych z jakby perspektywy zewnętrznej. Że ta perspektywa AI, która cały czas jest ukierunkowana na potakiwanie nam, tak naprawdę odbiera tą możliwość tego, co nam daje relacja terapeutyczna, relacja międzyludzka, czy właśnie relacja ze spowiednikiem. To znaczy pomagania nam na naszej drodze. Tak? Jeśli cały czas słyszymy tylko i wyłącznie potakiwanie, jeśli zamykamy się w takim solipsyzmie, to znaczy, że nasz obraz świata jest jakby absolutnie kompletny, to wydaje mi się, że tak naprawdę to uniemożliwia nam rozwój, a nie staje się jego ułatwieniem.
1: No dobrze, to weźmy na warsztat cykl tekstów dotyczących już konkretnych dziedzin życia zmagających się też gdzieś tam wokół AI, to znaczy dla mnie najciekawszy ten spośród tych kilku, które zaproponujecie, to jest wiara. Jak może wiara zmienić się pod wpływem sztucznej inteligencji? No ktoś powie, to są zupełnie dwie różne dziedziny życia, nawet jeśli sobie te algorytmy wymyślimy, nawet jeśli sobie te czaty zaprojektujemy, to przecież wiara przeżywana gdzieś tam jest zupełnie czymś innym.
2: To znaczy sama wiara... Może nie postawiam tak daleko wniosku, że sama wiara może jakoś fundamentalnie się zmienić, ale AI może stać się takim, właśnie tak jak w przypadku tej relacji terapeutycznej, może stać się takim pierwszym interfejsem, w którego stronę kierujemy się z naszymi pytaniami i wątpliwościami, które na tej drodze, powiedzmy właśnie religijnej, się pojawiają. I to jest coś, co pojawia się na przykład w tekście Agaty Kulczyckiej, Chatbot, czyli nowy przyjaciel Hioba, w którym jest pokazane właśnie, w jaki sposób autorka ze swoimi różnymi rozterkami związanymi z wiarą, z pytaniami o niezawinione cierpienie, kierowała się w stronę chatbota. I ten chatbot zachowywał się trochę w taki sposób właśnie jak przyjaciele Hioba. To znaczy, zamiast być takim właśnie obecnym podmiotem, który posiada własne doświadczenie i jest w stanie w jakimś sensie jakby być po prostu obecnym przy tej osobie, która doświadcza kryzysu, stara się przede wszystkim dostarczyć możliwie najszybszych, najbardziej optymalnych odpowiedzi. Tak jak przyjaciele, chyba stara się wszystko wyjaśnić. I widzimy w tym, że przede wszystkim tym zagrożeniem czy trudnością, jaką widzimy w sztucznej inteligencji, szczególnie właśnie w tej sferze religii i konsultowaniu się z AI-em w kwestiach właśnie rozterek różnych egzystencjalnych religijnych, jest zbyt łatwe uwierzenie w to, że mamy po drugiej stronie z podmiotem, ponieważ sprawia on wrażenie kogoś, kto jest odpowiedzialny, kogoś, kto rozumuje, a tak naprawdę ta niedoskonałość, która jest związana z podmiotowością ludzką, ta, która, świadomość ludzka, która nie jest zorientowana wyłącznie na optymalizację, na wykonywanie jak najszybszych zadań, ale świadomość, która jest ucieleśniona, która jest krucha, która nie posiada takiej przejrzystej wizji rzeczywistości, która jest zapośredniczona przez ciało, przez lęk i tak dalej, jest znacznie, można powiedzieć, lepszym doradcą w kwestiach wiary, ale również w kwestiach po prostu wszystkich innych, tak? Także przyglądamy się właśnie w tym dziale religijnym temu, jak AI czasami może być takim właśnie zwodniczym, dobrym przyjacielem, jak przyjaciele Hioba.
1: Dla mnie też ciekawym pytaniem w tym kontekście jest takie zawieszone trochę przez Cwetę Dmitrową gdzieś tam sugestia, że to może być, jakby możemy nad to psioczyć, możemy nad tym się załamywać ręce, ale że może terapeuci powinni tworzyć jakieś modele AI, które byłyby bezpieczne i w miarę nieszkodliwe. Może Kościół powinien wyjść naprzeciw i stworzyć coś na kształt modelu AI, który przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie by, w cudzysłowie, zaopiekował się tymi, którzy szukają tą stroną i tą drogą pomocy. Zastanawiam się głośno, bo to nie są proste odpowiedzi i wydawać by się mogło, że nigdy nie będziemy musieli na nie odpowiadać, no ale czasy są jakie są i w tych tekstach, przyznam szczerze, że jestem gdzieś w połowie tej lektury. Dużo tych znaków zapytania stawiacie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ale jeszcze chciałem dwa zdania poruszyć na temat cyklu też regularnego, po który regularnie sięgam, Popołudnie Wiary. Przeprowadziłeś wywiad z Jean-Luc Marionem o tym, no właśnie, o czym jest ten wywiad? Chciałem zapytać, może tak.
2: To jest wywiad, który nazywa się dosyć nieoczywiście Fenomen religijny mimo wszystko. Jest to rozmowa z jednym z najważniejszych współczesnych francuskich filozofów, takich filozofów, o których można powiedzieć czyta się w książkach historii, od których zaczynają się duże rozdziały tomów historii filozofii. Rozmowa dotyczy tego, w jaki sposób można powiedzieć ostatnie 150-200 lat rozwoju europejskiej filozofii radziło sobie z dopuszczeniem refleksji nad fenomenem religijnym, czyli tym, w jaki sposób religijne sensy są obecne w naszym świecie. Jean-Luc Marion jest dziedzicem szkoły fenomenologii, dziedzicem szkoły, która starała się poszerzyć taki, można powiedzieć, wąsko rozumiany empiryzm, który wyłącznie skupiał się na poznawaniu świata zewnętrznego, starając się również pokazać, w jaki sposób możemy w miarę obiektywnie opisywać doświadczenia muzyki, doświadczenia drugiego człowieka. No i w tym również właśnie Jean-Luc Marion pokazuje doświadczenia religijne. Fundamentalna teza, jaką stawia Jean-Luc Marion w swojej filozofii, którą odtwarza w tym tekście, jest taka, że filozofia europejska, nowożytna filozofia europejska, której takim ukoronowaniem jest Immanuel Kant, była przede wszystkim zorientowana na ugruntowanie naszej wiedzy o przedmiotach. To znaczy taki sposób opracowania naszych fundamentalnych narzędzi, żebyśmy tymi narzędziami byli sobie w stanie poradzić z opisywaniem zjawisk fizycznych, z opisywaniem kosmosu, z opisywaniem gatunków zwierząt, a zasadniczo stwarzała ten przedmiot naszego poznania w taki sposób, że nie były te narzędzia adekwatnie dostosowane do tak ważnych zjawisk naszego życia, jak na przykład to, co nazywa Jean-Luc Marion fenomenem erotycznym, czyli doświadczenie miłości do drugiego człowieka, a również fenomen religijny. Więc Jean-Luc Marion stawia tezę, że musimy tą naszą filozofię, i on to próbuje zrobić, przemyśleć na nowo, tak żeby te nasze narzędzia poznawcze były również dostosowane do tego, do tych ważnych obszarów naszego doświadczenia, które nie mieszczą się w tej kategorii przedmiotu.
1: Trochę się uśmiecham, wypadałoby stworzyć teraz model AI, który by pozwolił tę filozofię przebudować w tym duchu. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałem wokół, czy przy okazji tego numeru więzi dotknąć. Mianowicie ta rozmowa, tu przyznam, że jestem jeszcze przed jej lekturą, ale po tym, jak sobie przejrzałem, to widzę, że ona będzie równie ciekawa, tym bardziej, że temat niestety albo stety, ale cały czas jest poważny. Polski Robinson i ukraiński Piętaszek. Agnieszka Romaszewska-Guzy, Mykoła Jabczuk i ty zastanawiacie się nad tymi relacjami, których napięcie regularnie wraca w debacie publicznej, tak? To znaczy, czy to jest w ogóle do poukładania, czy musimy przez to napięcie po prostu przejść, ustać je jakoś i wytrwać niezależnie od tego, co nam się gdzieś tam w duszy robi.
2: To znaczy, tak, to jest zapis dyskusji, która odbyła się kilka miesięcy temu, którą miałem przyjemność moderować. Mhm. I faktycznie ta osią tej rozmowy jest ten narastający konflikt polsko-ukraiński. Teza, jaką ja stawiam w tekście, z którą gdzieś tam autorzy się, rozmówcy moi się zgadzają, jest to, że ten konflikt, którego teraz świadkami jesteśmy, jakby eskalacji, był tak naprawdę w znacznej mierze odroczony. To znaczy my w 2022 roku ulegliśmy takiemu troszeczkę naiwnemu wrażeniu, że dokonał się pewien cud, który wymazał napięcia historyczne, społeczne pomiędzy Polakami a Ukraińcami, a tak naprawdę to była, ja nazywam to taką formą takiego płytkiego zakopania niewybuchu, na który prędzej czy później ktoś musiał nadepnąć. Ta rozmowa jest próbą pokazania z dwóch stron tego, w jaki sposób na ten konflikt patrzy strona polska i ukraińska, i z zobaczenia właśnie tego, że jest ten bolesny, trudny okres czymś, przez co musimy przejść, nie popadając w skrajności, to znaczy ani nadmierny optymizm, ani taki defetyzm związany z przekonaniem, że jesteśmy skazani wyłącznie na jakiś taki konflikt na tle etnicznym. No i są tutaj po prostu takie próby zdefiniowania, zdiagnozowania przede wszystkim źródeł tego, dlaczego on tak bardzo eskaluje. Można tutaj odnieść wrażenie, że obie strony starają się przede wszystkim, i Polska, i Ukraińska, przede wszystkim pokazać, kto jest bardziej podmiotowy, kto jest bardziej zdolny w stanie bronić swoich racji, nawet jeśli bronienie tych swoich racji czasami odbywa się kosztem ostatecznie narodowego interesu. A kończy się to taką konkluzją, ta rozmowa, że mimo tego konfliktu i mimo tego konfliktu, nawet jeśli on nie patrząc na niego przez perspektywę eskalacji, tylko tego, że on i tak musiał się wydarzyć, ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że wzajemnie siebie potrzebujemy, że z perspektywy czysto geograficznej, historycznej, obecnie politycznej, nawet jeżeli będziemy ten konflikt starali się jakoś dalej w nim uczestniczyć, moderować, nie powinno nam to przekreślić tej szerszej wizji, w którym te dwa narody, Polacy i Ukraińcy, wzajemnie siebie potrzebują i niezależnie od jakichś takich kwestii konfliktowych, które niewątpliwie istnieją, jesteśmy jednak mimo wszystko w pewnej wspólnocie narodów, która ma jeden fundamentalny cel, to znaczy odparcie odradzającego się rosyjskiego imperializmu. To jest kwestia oczywiście, która coraz częściej jest przez wiele osób kwestionowana, ale no cóż, co mogę powiedzieć. Wystarczy po prostu czytać komunikaty z Kremla, czytać rosyjskie media, żeby wiedzieć, że naprawdę mamy do czynienia z potężną wrogością wymierzoną ze strony Rosji w stronę Europy, Polski i Ukrainy, to jest oczywiste.
1: Fioletowa okładka, albo w wersji papierowej, albo w wersji elektronicznej. Kwartalnik Więź, dużo, dużo dobrej lektury na te jesienne wieczory. Karol Grabias opowiadał Państwu, zachęcał, no i też my zachęcamy. Bardzo serdecznie dziękuję, Karolu, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: No i drodzy Państwo, lądujemy, jeśli chodzi o nasze piątkowe spotkanie w ramach poranka siódma, dziewiąta. Bardzo, bardzo się cieszymy, że byli Państwo z nami, że są Państwo z nami. Za każde dobre słowo, za każdą dobrą myśl serdecznie dziękujemy. Odsyłamy do internetu na 7.9.pl, w naszych mediach społecznościowych i w YouTubie naszego kanału. Wszystkie nasze rozmowy i z dziś, i z poprzednich dni mogą Państwo znaleźć, kiedy tylko mają Państwo na to ochotę, czas i życzenie. Bardzo serdecznie dziękujemy za dziś, życzymy dobrego weekendu. Proszę odpocząć w miarę możliwości, proszę się nacieszyć tą już taką złotą, może jeszcze nie złotą, ale już żółtą jesienią. No i cóż, nabieramy sił, no i wracamy z porankiem 7.9. w poniedziałek. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: 7.9. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest piątek, 25 września, minuta po dziewiątej. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Pawle, panie Pawle Majewski, zimno.
2: Zimno, tak. Cześć Aniu, dzień dobry.
1: Nawiązuję oczywiście do rozmowy z gościem dnia.
2: No właśnie, bo zimno to dopiero będzie pewnie i kiedy już te minusowe temperatury przyjdą.
1: W domach zimno. Narzekają ludzie.
2: Tak. Być może, wiesz, zapytam o to pana prezesa, czy bo dostaję, będzie właśnie...
1: Czy dostaję prośbę o to, żeby już włączać ogrzewanie?
2: Właśnie, może najpierw powiem tylko, że będzie prezes MPEC, pan Radosław Żegalski, naszym gościem dnia. No i właśnie o tym ogrzewaniu też porozmawiamy, kiedy się sezon grzewczy tak naprawdę zaczyna, co, jak wysokie będą rachunki w tym sezonie grzewczym, myślę.
1: Wiesz, Paweł, i tak chyba dosyć późno w tym roku się to zacznie, bo ja sobie przypominam, że czy bywały takie września, że to już w połowie ludzie się domagali. Teraz no już mamy prawie październik jednak, tak? W przyszłym tygodniu ten październik. Październik jest.
2: No tak.
1: Więc chyba to nie jest wcale, że to chyba nie jest tak późno.
2: Wiesz,
1: że później w tym roku niż zazwyczaj. Te prośby się pojawiają.
2: To jest ciekawe. Ten wrzesień jest taki trochę zimny w sumie na powietrzu, więc zapytam, od czego to też zależy, kiedy oni ten sezon grzewczy zaczynają. Czy wtedy, może kiedy też, jest zimno, no czy właśnie. Wtedy, kiedy kalendarz pokazuje.
1: Oj, a właśnie, może kiedy ludzie bombardują mailami albo telefonami, że trzeba już grzać. No niestety, taki mamy klimat. Teraz
2: Taki mamy klimat?
1: Taki mamy klimat. Niestety, zaczniemy grzać i skończymy w maju. Oby. No właśnie. To 9:30, rozmowa tak. Z gościem dnia i będziemy to też wyjaśniać, więc ci z państwa, którzy są ciekawi, a myślę, że wielu z nas jest, no to już teraz zapraszamy, żeby oglądać w mediach społecznościowych na naszym profilu na YouTubie i słuchać też oczywiście w radiu tradycyjnie. Konkurs czy zrobimy? Zrobimy, owszem, za 8 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Dobrą książkę chcemy przekazać w Państwa ręce, a będzie to książka Tima Greya i Curtisa Martina Wezwania, trening cnót drogą do męskości. Książka wydana przez wydawnictwo W Drodze, a więc objęliśmy ją jako Radio Nadzieja patronatem. Mężczyzna potrzebuje wyzwań, szans zmierzenia się z tym, co w życiu najważniejsze. A wyzwania Tima Greya i Curtisa Martina to studium biblijne dla mężczyzn. Motywem przewodnim są trening duchowy i wzrastanie w cnotach wierzy, nadziei i miłości oraz roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu. Autorzy czerpią z bogactwa biblijnego nauczania i mądrości chrześcijaństwa, aby pomóc mężczyznom w dążeniu do życia, którego siłą i fundamentem są cnoty. Dzięki kończącym każdy rozdział pytaniom książkę można czytać i podejmować te wyzwania indywidualnie albo też w grupie. Książka trafi do pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503. Proszę dzwonić.

A dziś jest dzień z przewagą chmur, drodzy Państwo. Do tego przelotne opady deszczu mogą występować. 11 stopni teraz na termometrach, więc trochę cieplej się warto ubrać. Temperatura maksymalna dziś to 14 stopni. Jeśli chodzi o weekend, w sobotę maksymalnie do 16. Niedziela za to bardzo ładna, 19 stopni. I na przyszły tydzień pogodowo też mam świetne wiadomości, bo w ciągu dnia temperatura będzie zbliżała się do 20 stopni. Przyszły tydzień także piękna odsłona jesieni, bo bardzo dużo słońca i jak wspomniałam też wysokie temperatury. O 9.30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym piątkowym gościem dnia jest pan Radosław Żegalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie prezesie, na początku zapytam chyba w imieniu wielu mieszkańców, kiedy w ogóle zaczynacie ogrzewanie w tym roku? Kiedy zaczynacie sezon grzewczy?
2: Tak naprawdę my grzejemy przez każdy rok w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
1: Czyli jak ktoś narzeka, że u niego w bloku musi się ogrzewać teraz farelką, to do spółdzielni najpierw i dopiero
2: tak,
1: spółdzielnia do was.
2: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty, czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
1: Czyli spółka jest cały czas właściwie gotowa na sezon grzewczy. Nie ma tak, że...
2: Przez każdy dzień, nie ma żadnych przerw już od wielu lat. Nie ma nawet przerw letnich na remont naszych urządzeń. Ciągłość dostaw ciepła w naszym mieście jest realizowana każdego dnia w roku.
1: A jak to będzie wyglądało z kosztami w tym roku? Taryfy będą droższe?
2: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku. Ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no, chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. I widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen z rębki leśnej. Czy to się przełoży na podwyższenie cen ciepła? Na tą chwilę jeszcze nie wiem. Do tej pory udawało się nam te wszystkie wzrosty opanować w taki sposób, żeby nie podwyższać ceny ciepła dla mieszkańców. Natomiast no, tutaj wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy z rębki, czy też
1: nie. A w tej chwili
2: nie.
1: Jest problem z tym, tak?
2: W tej chwili jest problem. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów, z których korzystamy z gałęzi szczubów i albo z tak zwanych zrzyn na tartakach. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa. No teraz jest ewidentnie widoczny wzrost i ten wzrost nie jest mały, bo my tutaj w ciągu dwóch miesięcy ceny z rębki wzrosły od 20 do 30%. No to jest to bardzo duży wzrost. Nie wiem, czy to jest po prostu taka psychologiczna jakiś psychologiczny taki aspekt, ponieważ tamta zima była bardzo mroźna i każdy po prostu stara się jak najwięcej tego paliwa sprowadzić i magazynować. Czy to jest po prostu tak naprawdę wynik tego, że jest mało przetwórstwa drzewnego obecnie w kraju w realizacji?
1: Czyli dlatego, że obszary jakby te zwolnione z wycinki są coraz większe w kraju, przez to jest coraz mniej surowca drzewnego. No i takie firmy jak wy, które się właśnie na tej zrębce skupiają, no tracą na tym w pewnym sensie.
2: No tak, tak, tak. To jest po prostu wynik tego, że część zasobów leśnych państwowych została wykluczona z wycinki, czy też przecinki, bo tam po prostu czyszczenia nawet lasów, bo często się po prostu to czyści i one są wykluczone. Wprowadzono też sporo tak zwanych lasów społecznych, które też są wykluczone z przetwórstwa, czyli z korzystania z tego drzewostanu i to po prostu w mojej ocenie no, wpływa na podwyższenie cen odpadów drzewnych. Narzekamy nie tylko my jako ciepłownicy, którzy korzystają z biomasy, ale też wszystkie firmy przetwórstwa, które też korzystają z tych zrębek, są to głównie przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją płyt wiórowych i oni też po prostu mają niedobór i to wpływa na cenę surowca.
1: No czyli z jednej strony państwo zachęca do OZE, do tych odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony no właśnie jednak przez politykę państwa takiego surowca jak zrębki, którą można też przecież do OZE zaliczyć, no jest mniej albo jest droższa.
2: Tak, no, i, no taka jest po prostu prawda i nie mamy na to już wpływu. No trzeba też zwrócić uwagę, że tych przedsiębiorstw, to my już mamy już ponad 6 lat nasze urządzenia. Przez te 6 lat też powstało bardzo dużo akurat tutaj w naszym terenie nowych kotłów na biomasę, czyli ten popyt się znacznie zwiększył i wprawdzie też firm, które przerabiają ten materiał drzewny na zrębkę też jest więcej, ale po prostu popyt też robi swoje. No, w Suwałkach już się otworzyło dwukrotnie większa instalacja na biomasę w stosunku do naszej, to jest dwukrotnie wyższa, czyli to już jest też jakiś tam nowy element, który też wpływa na popyt. Zresztą tu i Ełk, Suwałki, Augustów, Hajnówka, jest po prostu sporo. Zambrów teraz się buduje też w Kolnie. Także tych przedsiębiorstw, które weszły w tego typu kotły jest coraz więcej. Do tego dochodzi no, ta blokada 20% zasobów leśnych, która już istnieje chyba drugi rok. I to wszystko wpływa, że te ceny rosną. Plus jeszcze bardzo wysoka cena oleju napędowego, który jest wykorzystywany w produkcji zrębki, czyli wszystkie urządzenia, które produkują zrębkę, są wykorzystywane do tego celu silniki spalinowe. Sam transport, często jest to powyżej 100 kilometrów, też po prostu wpływa potem na cenę zrębki i stąd te wzrosty. No, czy to jest tylko wynik tutaj takiej psychologicznej, jakiejś takiej sytuacji związanej z tym, że ten sezon się zbliża i też każdy wieści, że być może ta zima będzie taka mroźna i czy to ma na to wpływ, czy to się uspokoi, to zobaczymy pod koniec roku. Będę już w stanie stwierdzić, tak, czy wpłynie to na nasze ceny ciepła, czy też nie.
1: No do końca roku to być może olej napędowy przekroczy tą magiczną barierę 10 zł, coraz więcej na to wskazuje, więc no niewiele się zapowiada na to, że będzie taniej jak na razie.
2: No sam pan widzi, że to po prostu jest wszystko takie no dosyć skomplikowane, bo ciężko wróżyć, tak? Ja jeszcze dwa miesiące temu kupowałem cenę, nadal w takich cenach, jak kupowałem rok wcześniej. A tak naprawdę ten kryzys energetyczny już trwa dosyć długo i tego wpływu na cenę zrębki nie widziałem. Ona dopiero po prostu pojawiła się te wzrosty w ostatnich dwóch miesiącach. Czy to jest chwilowe? Nie wiem. Czekam też z niecierpliwością, no, jak to się będzie rozwijało w przyszłych miesiącach i będziemy wtedy w stanie określić, czy jesteśmy w stanie przełknąć te wzrosty cen paliwa i utrzymać ceny ciepła, czy też trzeba będzie je podwyższyć.
1: No bo potem na tym rachunku końcowym to jednak właśnie przeciętny mieszkaniec i tak widzi MPEC, że wasze logo i to jakby wy jesteście w powszechnie potem winni temu, że jest drożej. A jak widać, to jest bardzo skomplikowany proces. Panie prezesie, a ta zrębka u was to już jest chyba jakby większość energii pozyskiwanej jest z tego, tak?
2: Tak, 75% produkcji ciepła u nas tutaj w Łomży jest z procesu spalania zrębki leśnej, tartacznej, tak, 75%.
1: W ciągu tych kilku lat to już tak doszło, tak, do 75%?
2: To już się utrzymuje się dokładnie od 3 lat.
1: Od 3 lat i będziecie jeszcze zwiększali udział zrębki,
2: nie,
1: czy nie ma już planów?
2: Nie.
1: Czyli
2: nie.
1: Tak do 75%?
2: Nie będziemy, mamy cały czas, utrzymujemy w gotowości też kotłownię gazową w szpitalu, którą wykorzystywaliśmy jeszcze kilka lat temu. Natomiast no, wzrosty cen gazu ziemnego w stosunku do tych naszych tutaj wzrostów zrębki są nieporównywalnie większe. W tej chwili cena gazu za megawattogodzinę, spotowa cena gazu sięga 350 zł, gdzie jeszcze z pół roku temu było to 140 zł. Także tutaj widać, że te wzrosty są no, powyżej 200% nawet. Tak? Także cieszę się, że nie mamy tak naprawdę urządzeń, które korzystają z gazu. Ten gaz jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zawirowania na tym rynku energetycznym. I ja to po prostu widzę, dlatego myśmy nie wchodzili nigdy w ten gaz. Mamy tutaj w zapleczu tylko ten szpitalną kotłownię, którą utrzymujemy przez cały czas, licząc na to, że skorzystamy z tego jeszcze w przyszłości. Natomiast no, współczuję tym firmom, które muszą wykorzystywać to paliwo do ogrzewania, czy też do innej jakiejś produkcji w przemyśle, ponieważ no, ceny te biją rekordy.
1: Panie prezesie, a czy łomżyniacy, czy mieszkańcy Łomży są właśnie świadomi, jeśli chodzi o oszczędzanie ciepła? No może takie standardowe pytanie zadam o tej porze roku, skoro zbliża się sezon grzewczy. Jak mieszkańcy Łomży mogą na rachunkach oszczędzić? Niezależnie od tego, czy ta taryfa będzie większa, czy mniejsza, jakie są sposoby na oszczędzanie ciepła?
2: To znaczy, no wydaje mi się, że tak, z naszej strony to myśmy zrobili wszystko, co można, żeby po prostu wykorzystywać jak najmniej ciepła do tego, żeby ogrzewać mieszkańców. Pilotujemy to, monitorujemy, no teraz jeszcze będziemy wprowadzali, mam nadzieję, że uda się też sfinalizować umowę z firmą, która jeszcze nam pomoże wdrożyć rozwiązanie opierające się na sztucznej inteligencji odnośnie prowadzenia sieci cieplnej i węzłów cieplnych, bo jesteśmy właśnie teraz na takim etapie. Tutaj wspomnę, że mamy już to wprowadzone od 2 lat w kotłowni naszej miejskiej, głównej. I to sterowanie też nam tutaj pomogło wprowadzić oszczędności. Natomiast sami mieszkańcy, no tak naprawdę to mają wyjście takie, albo przykręcać zawory na grzejnikach regulacyjne, albo nie. No, ale każdy chyba z nas ten komfort ciepła docenia i każdy mi się wydaje, że lubi to ciepło i to tak trudno jest tak oszczędzać.
1: A spodziewał pan się takiej mroźnej zimy, jak w tamtym roku? Jesteście
2: nie,
1: na to gotowi?
2: Nie spodziewaliśmy się takiej ostrej zimy, tak jak w tamtym roku. No naprawdę ona dała nam trochę w kość. Udało się to wszystko jakoś tam przeprowadzić suchą nogą. Nie było większych awarii. Natomiast no, mieliśmy problem z pozyskaniem zrębki, ponieważ no, w te mrozy uniemożliwiona była i wycinka, i przetwórstwo. Z powodu tych ujemnych temperatur to te urządzenia nie potrafiły sobie poradzić z drewnem, które było zmrożone. Dlatego w tym roku zaczęliśmy już robić zapasy dużo, dużo wcześniej i powiększyliśmy te zapasy. Zapasy mamy przez cały czas praktycznie na 100%, zarówno i jeżeli chodzi o zrębkę i jeśli chodzi o też węgiel kamienny. Także jesteśmy przygotowani, robimy ostatnie przeglądy i w zasadzie jesteśmy w 100% gotowi do tego, żeby zacząć nowy sezon grzewczy.
1: Panie prezesie, niedawno w sierpniu organizowaliście dzień otwarty węzła cieplnego w budynku MOSiR. Tam trochę mieszkańców było, bo też tam byłem robiąc relacje z tego wydarzenia, ale czy takie wydarzenia będą częstsze? Bo ludzie, z którymi rozmawiałem, mówili, no bardzo fajnie, że jest takie coś organizowane, ale dla wielu to była kompletna nowość, jak wygląda właśnie ta instalacja i może właśnie warto mieszkańców częściej uświadamiać.
2: To znaczy tak, na pewno będziemy kontynuowali takie wydarzenia. Zainteresowanie, wprawdzie to były wakacje, także młodzieży dużo nie było, ale byli też starsze osoby, które były zainteresowane i one tutaj brały głównie udział. Chcemy teraz takie spotkania, takie wydarzenia przeprowadzić w roku szkolnym, czyli już niebawem w październiku. Będą dni otwarte na kotłowni naszej. Tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom, czy też uczniom naszych szkół. I rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany. Tutaj dziękuję MOSiR-owi, pani dyrektor, za to, że umożliwiła nam po prostu przeprowadzenie takiej wizytacji, takiego pokazu. Myśmy z naszej strony też się przygotowali. Nasi inżynierowie zrobili takie makiety fajne, bardzo fajne, które pokazują na żywo, jak po prostu przebiega cały proces przekazywania ciepła i sterowania tym ciepłem. No, w jednym z największych węzłów cieplnych właśnie w MOSiR-ze, który zasila zarówno ten cały budynek w ciepło, ale też w ciepłą wodę użytkową, ale też podgrzewa ten kompleks basenowy, czyli baseny plus jeszcze wentylację. Także jest to taki skomplikowany węzeł, który pokazuje wszystkie możliwości, jakie można uzyskać poprzez ciepło systemowe z miejskiego przedsiębiorstwa MPET.
1: Na koniec jeszcze, panie prezesie, zapytam o modernizację stacji uzdatniania wody. Trwa teraz trzeci etap. Prace na jakim są właśnie teraz etapie? Posuwają się naprzód, jak rozumiem.
2: Praktycznie już jest zakończone, prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on tam blisko 2 miliony złotych, ponad 2 miliony złotych. Natomiast no, jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe i Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
1: I tą pozytywną informacją dzisiaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był prezes łomżyńskiego MPEC, pan Radosław Żegalski. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Już za 5 minut o godzinie 10:00 zapraszamy Państwa do wysłuchania wiadomości Radia Nadzieja.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak w klasztorze. Sezon infekcyjny nadchodzi, w przychodniach coraz więcej pacjentów. Cukierku Ty łobuzie to najnowszy spektakl, na który zaprasza Teatr Lalki i aktora w Łomży. Atak nożownika w Jarosławiu powinien spotkać się z jednoznacznym potępieniem, a podkreśla poseł Henryk Kowalczyk. 31-letni obywatel Ukrainy zabił tam wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec i miał się udać na Ukrainę, ale nie przekroczył granicy. Poseł Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że granica polsko-niemiecka podlega niewystarczającej kontroli.
2: Znaczy no, reakcja oczywiście powinna być tu zdecydowanie przeciwna i potępiająca taki akt i wyrazy współczucia dla rodziny tych, którzy zostali ranni, przede wszystkim dla rodziny księdza, który zginął. To jest jedna rzecz, natomiast sama reakcja i zapowiedzi surowych kar to oczywiście jest ważne, ale to nie wszystko, bo pamiętajmy, że on przyjechał z Niemiec i my nie kontrolujemy w ogóle granicy niemiecko-polskiej, tak to nazwijmy.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca ataku zostanie ukarany z całą surowością prawa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar i dodał, że nożownik powinien zostać bezwzględnie ukarany. Sprawca jest w rękach policji i dziś ma zostać przesłuchany.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sezon infekcyjny się rozkręca, coraz więcej osób choruje, a w przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnego rodzaju infekcjami sezonowymi.
4: Początek jesieni jest chłodny i deszczowy, a taka pogoda sprzyja przeziębieniom. Sezon infekcyjny powoli rusza, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Widzimy zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Powoli zaczyna się go u naszego kraju już formułować fala. Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie zarówno zachorowań i hospitalizacji.
4: W gabinetach lekarskich przybywa pacjentów, dodaje dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
6: To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też.
4: Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobom są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już w aptekach.
1: Informacje zebrała Joanna Stankiewicz.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy w Kolnie oficjalnie otwarty. W nowym skrzydle szpitala ogólnego przygotowano miejsce dla 35 pacjentów wymagających całodobowej opieki. Inwestycja ma zwiększyć dostępność opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu. O przygotowaniu placówki i pomocy, na jaką będą mogli liczyć pacjenci, mówiła podczas oficjalnego otwarcia dyrektor szpitala Aneta Długozima.
7: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe.
1: To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie, podkreślał starosta kolneński Tadeusz Klama.
8: Szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko. Ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. I naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy. Być może uda się na drugi rok już po tworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań.
1: Inwestycja obejmowała budowę nowego skrzydła oraz wyposażenie go w sprzęt medyczny i zaplecze techniczne. Całkowity koszt inwestycji to ponad 31 milionów złotych. Jesienny sezon artystyczny w Teatrze Lalki aktora w Łomży. Czas zacząć. Już jutro premiera spektaklu Cukierku Ty łobuzie. Będzie to adaptacja historyjek o pewnym niesfornym kocie, którego postać stworzył Waldemar Cichoń. Dyrektor teatru Jarosław Antoniuk wyjaśnił, na czym polega fabuła spektaklu.
9: No jest to historia przede wszystkim o przyjaźni, historia o poczuciu odpowiedzialności za zwierzątko, a jednocześnie mówi jakby z perspektywy kota, który jest małym kotkiem, ma siostrzeczki, ma braci i trafia z kolei do pewnej rodziny, która go adoptuje czy bierze, no i zaczyna tam w ogóle psocić. Natomiast jest na tyle miły, na tyle sympatyczny, że wszyscy go pokochali, tolerują go.
1: W roli tytułowej wystąpi Magdalena Pawczyńska. Aktorka dziękowała kolegom z zespołu za pomoc w przygotowaniu do roli.
10: Myślę, że jest to bardzo miłe i to bardzo fajne wyróżnienie, że gram rolę tytułową. Natomiast uważam też prywatnie, że było to przeznaczenie, ponieważ premiera spektaklu odbywa się w mojej urodziny. Ja akurat powiem szczerze, że kota nie mam i nigdy nie miałam, więc oczywiście były jakieś trudności na początku i trochę taki strach. Czy ja wiem, jak ten kot będzie się zachowywał? Czy wiemy, jak będzie się naturalnie ruszał, jakie te reakcje będą takie właśnie, no, naturalne. Natomiast tutaj akurat przyszedł mi z pomocą zespół i twórcy, którzy koty posiadają.
1: Premiera spektaklu już jutro. Tych, którzy nie będą mogli pojawić się w teatrze, uspokajamy. Przygody Kota Cukierka będzie można oglądać wielokrotnie podczas rozpoczynającego się sezonu artystycznego w Łomżyńskim Teatrze. I w tych wiadomościach Radia Nadzieja to już wszystko. Kolejne o 11:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Dziś w regionie zachmurzenie duże, na termometrach 12 stopni, teraz 13 stopni to temperatura maksymalna, możliwe są przejaśnienia, ale opady deszczu przelotne również. W nocy 9 stopni, jutro 16 stopni deszczowo, za to niedziela. Piękna ma być 19 stopni i dużo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
11: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
11: Po reklamie.

0: To ćwiczenia, które pokazują, jak prawidłowo zachować się w przypadku zagrożenia w szkołach i przedszkolach w całym kraju. Trwają próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Nauczyciele przypominają drogi ewakuacji, a uczniowie muszą pamiętać, aby bezwzględnie słuchać poleceń.
1: Przypominam, idziemy para za parą. Tutaj zapraszam za mną na miejsce zbiórki, klasa trzecia A, idziemy w moją stronę. Wszyscy mają swoje pary.
2: Szybko, od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy.
3: Trzeba się ustawić szybko w pary i biegać na dół.
4: Wszystko już zostało sprawdzone, czyli wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły ewakuowani na boisko szkolne. W ciągu 4 minut wyszliśmy na boisko, a cała akcja zajęła nam nie więcej niż 10 minut. I wracamy, bo jest chłodno.
0: A zgodnie z przepisami próbne ewakuacje muszą być przeprowadzone w każdej szkole i przedszkolu do 30 listopada.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jesień to czas porządków w ogrodach i sadach, grabienie liści, przecinanie gałęzi czy zbieranie opadłych owoców to są prace, które przygotowują działki do zimy. Nie możemy również podczas prac zapominać o prawidłowej segregacji odpadów, które warto oddać do PSZOK-u. Przypomina specjalista do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Łomży Ewelina Głębocka.
1: Przyjmujemy takie odpady, to są bioodpady. Z tych odpadów jest wytwarzany również łomżyniaczek. Także nie dość, że mieszkańcy mają gdzie za darmo oddać te odpady, to jest jeszcze można coś z tego zrobić, prawda? To też jest recykling, także zapraszamy, bardzo chętnie przyjmiemy. Dużo dostajemy też telefonów, jak to ma wyglądać, czy to ma być pocięte, czy to ma być w workach. My przyjmujemy odpady do kontenera luzem, prawda? Więc jak ktoś przywiezie w worku, trzeba je wysypać, ale to nie jest akurat problem, bo można sobie te worki zabrać z powrotem i po prostu je mieć na inne transporty.
0: PSZOK przypomina, przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb albo też tonerów. A pełną listę można znaleźć na stronie PSZOK-łomża.pl. 23 minuty po godzinie 10. To jest piątek z Radiem Nadzieja. Będziemy teraz wyrzucać z siebie gniew razem z Kasią Kowalską.

0: Polscy biskupi składają kondolencje i wyrażają solidarność z bliskimi ofiar wczorajszego ataku na klasztor w Jarosławiu. 31-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, 3 księży i 2 świeckich. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu, pozostałe osoby są ranne. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda opublikował swoje przesłanie w mediach społecznościowych.
1: Miłosierdziu Bożemu polecam duszę zmarłego kapłana, prosząc dla niego o pokój i dar życia wiecznego. A rodzinie i bliskim zmarłego składam szczere wyrazy współczucia. Otaczam modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia i proszę, aby Pan Bóg, który jest źródłem nadziei i miłosierdzia, przeprowadził ich przez to bolesne doświadczenie.
0: Zastępca przewodniczącego episkopatu arcybiskup Józef Kupny we wpisie na portalu X apeluje: nie pozwólmy, by ból przerodził się w nienawiść i wrogie nastroje. Jako chrześcijanie zwróćmy się w tych chwilach do Jezusa. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak we wpisie na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej prosi o wzajemną odpowiedzialność. Bądźmy solidarni, budujmy jedność. Jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieją się zło i niesprawiedliwość. W Jarosławiu zarządzono żałobę. Potrwa do końca tygodnia.

0: Francuzi udostępnili Polsce ponad 10 tysięcy unikatowych, nieznanych zdjęć z czasów II wojny światowej. To na mocy porozumienia, jakie podpisano w Warszawie między Instytutem Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego, a francuskim wojskowym archiwum audiowizualnym ambasador Francji w Polsce Etienne de Poncin podkreślał, że umowa wpisuje się w zawarty w 2025 roku między Polską a Francją traktat w Nancy o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. Podpisane porozumienie dotyczy naszej wspólnej pamięci. Współpraca z Polską w tym zakresie układa się znakomicie. Przyszłość możemy budować jedynie w oparciu o zrozumienie przeszłości. Bardzo się cieszę, że możemy pomóc naszym polskim przyjaciołom lepiej zrozumieć ich własną historię, a zwłaszcza niezwykle bolesne wydarzenia z czasów II wojny światowej.
1: A mieux connaître leur propre mémoire et notamment les événements extrêmement douloureux qui ont lieu au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Udostępnione zdjęcia dokumentują kampanię wrześniową z 1939 roku, okupowaną Polskę i tereny dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, mówi dyrektor Instytutu Pileckiego Karol Madaj.
2: To, co dzisiaj dostajemy i co będziemy opracowywać i będziemy sukcesywnie udostępniać, to jest przede wszystkim niezwykle ważne dla badaczy, ale też i dla opinii publicznej w ogóle, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W Instytucie Pileckiego już od lat gromadzimy świadectwa osób, które przeżyły te wydarzenia. Jest to taka układanka, która, żeby ją dobrze, skutecznie powiedzieć, wymaga też zdjęć i filmów, które to ilustrują. I dzisiaj właśnie ten brakujący element układanki w jakiś sposób tutaj możemy dopasować.
0: Planowana jest też wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Podpisane porozumienie otwiera dostęp do ogromnych zasobów francuskiego archiwum i rozpoczyna współpracę o dużym znaczeniu dla badań nad polską historią.

Policjanci z Kolna zatrzymali kobietę, która kierowała pojazdem mając 2,5 promila alkoholu. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 11 za 7 minut.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawi jej Katarzyna Polewka.
1: Prokuratura sformułowała zarzuty wobec nożownika z Jarosławia. Kolneńscy policjanci zatrzymali kobietę, która kierowała mając 2,5 promila alkoholu. Już w niedzielę na Starym Rynku w Łomży protest przeciwko niekontrolowanej migracji. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Poinformowała o tym prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni obywatel Ukrainy wczoraj ugodził śmiertelnie duchownego i ranił 4 inne osoby. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu mówi, że nie wiadomo, kiedy uda się przedstawić zarzuty.
2: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
1: Jeśli sprawcy nie uda się postawić dziś zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Ihor M. przebywa teraz w szpitalu. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie. Obrażenia rannych nie zagrażają ich życiu.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Przyjechała na stację benzynową mając 2,5 promila alkoholu. Mowa o 38-letniej kobiecie, którą zatrzymali kolneńscy policjanci na terenie gminy Turośl. Kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy, dlatego że jej samochód stoczył się i wylądował w rowie. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
4: Dyżurny kolneńskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw w gminie Turośl ujęto nietrzeźwą kierującą. Z relacji świadka wynikało, że przyjechał na tą stację, by wyciągnąć z rowu pojazd, który stoczył się z parkingu. Jednak gdy podczas rozmowy poczuł alkohol od kobiety i mężczyzny, którzy podróżowali tym autem, od razu postanowił powiadomić o tym policjantów.
1: Zarówno kobieta, jak i pasażer byli pod wpływem alkoholu.
4: Badanie alkomatem 38-letniej mieszkanki Bielska Podlaskiego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Taką samą ilość alkoholu w organizmie miał również pasażer, który z nią podróżował. W rozmowie z policjantami 38-latka przyznała, że to ona kierowała pojazdem. Po zatrzymaniu na parkingu niewłaściwie go zabezpieczyła, w wyniku czego stoczył się do rowu. Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze potwierdzili, że za kierownicą Hyundai'a, który przyjechał na tą stację, siedziała kobieta.
1: Teraz 38-latka odpowie przed sądem.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zmęczenie, osłabienie, bóle kości i stawów to mogą być objawy nowotworów krwi. Co dziesiąty chory na raka choruje na białaczkę, chłoniaka czy szpiczaka. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów krwi. Aby je wykryć, trzeba wykonać morfologię i podstawowe badania, mówi onkolog profesor Dominik Dytfeld.
5: Powinna niepokoić niedokrwistość, której przyczyn nie jesteśmy w stanie wyjaśnić takimi standardowymi metodami jak niedobór witaminy B12 czy kwasu foliowego czy żelaza. A jeszcze temu towarzyszy na przykład podwyższone OB. Tak samo jakieś nieswoiste bóle kręgosłupa, które są niewspółmierne i którym często towarzyszy na przykład ta niedokrwistość, właśnie powinny przynajmniej wykluczyć szpiczaka plazmocytowego.
1: Pan Leszek na szpiczaka zachorował 9 lat temu i jak mówi, pierwsze objawy nie były charakterystyczne.
6: Że to są objawy szpiczaka, dowiedziałem się o wiele później, jak już tego szpiczaka miałem i zacząłem się interesować chorobą. To są głównie bóle krzyża. Dużo jeździłem samochodem i interpretowałem te bóle jako od długiego siedzenia. I jakichś innych objawów nie było. Dopiero potem właśnie, jak zaczęły być zawroty głowy, że coś jest z sercem, te badania nerek potwierdziły, że coś się dzieje.
1: Lekarze podkreślają, że w leczeniu nowotworów krwi, szczególnie szpiczaka, w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp. Wciąż jednak najważniejsze jest wczesne wykrycie, dlatego ważna jest świadomość choroby i czujność onkologiczna. Nie jesteśmy przeciwko ludziom, ale za odpowiedzialną polityką migracyjną, podkreślają organizatorzy protestu przeciwko niekontrolowanej masowej migracji. Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę na Starym Rynku w Łomży pod hasłem Mądry Polak przed szkodą. Sprzeciwiamy się złej polityce Unii Europejskiej i paktowi migracyjnemu, tłumaczy Dariusz Sernicki, prezes Okręgu Łomżyńskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
7: Protest przeciwko temu, że Unia Europejska, która stworzyła sobie problem, zapraszając w sposób nieograniczony, niekontrolowalny osoby z krajów trzeciego świata, no w tej chwili chcą się podzielić tym problemem i zaimplementować do Polski osoby, których oni sami u siebie nie chcą, czyli bardzo często są to kryminaliści, przestępcy, no chcą ich oddać Polsce jako problem. Sam pomysł przewożenia ludzi wbrew ich woli jest samo w sobie już bardzo negatywnym zjawiskiem. Nie powinno się nawet takiego nielegalnego migranta, wydaje się, zmuszać do tego, żeby układać mu życie.
1: Dariusz Sernicki zwraca też uwagę na problemy z integracją ludzi, których styl życia różni się od europejskiego.
7: Ta nielegalna migracja, szczególnie z krajów Afryki Północnej, to są osoby, które są z innej kultury i cywilizacji i jak już państwa zachodnie same o tym mówią, nawet rządy, które to robi liberalne, że integracja tych nachodźców, tak to nazwijmy, nie udała się i nie udaje się. I stąd w Europie Zachodniej ogromne, ogromne problemy społeczne, socjalne, a przez to też i finansowe. Polska na tle Europy w tej chwili, w związku z tym, że nie mamy tych nielegalnych uchodźców w takiej skali, objawi się dla wszystkich Europejczyków, którzy nas odwiedzają, jak kraj bardzo czysty i przede wszystkim bardzo bezpieczny. Chcielibyśmy, aby nadal tak było.
1: Protest na Starym Rynku w Łomży rozpocznie się o godzinie 13.15.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 13 stopni na termometrach w regionie. Bądźmy przygotowani na występujące dziś przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 14 stopni, w nocy spadnie do 9. Jutro 16 i też z przelotnymi opadami deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
10: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
9: Co?
10: A mleko i śmietanę kupiłeś?
9: Tak, mazurski smak.
10: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
9: Tak, mazurski smak.
10: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
9: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
11: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Po reklamie.

nowość od Teddy'ego Swimsa na antenie Radia Nadzieja. Już 11 minut po godzinie 11, a my ruszamy z nowym cyklem audycji na antenie Radia Nadzieja, zatytułowanym Przystanek Łomża. W tej audycji rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami, pasażerami, praktyczne wskazówki, ważne rozmowa, także o bezpieczeństwie każdego mieszkańca Łomży. Te audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomża, więc Przystanek Łomża, pierwszy odcinek, pierwsza audycja już za 3 minuty.

0: Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. W każdy piątek o godzinie 11.15. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
1: Witamy w pierwszej audycji z cyklu Przystanek Łomża, a moim i Państwa gościem jest Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Jak dzisiaj wygląda komunikacja miejska w Łomży i jakie są jej najważniejsze zadania? Od tego zacznijmy.
2: Chciałbym przede wszystkim, żeby komunikacja miejska odpowiadała na potrzeby mieszkańców Łomży. Dla nich funkcjonujemy, dla nich świadczymy swoje usługi i po prostu chcemy realizować te zadania jak najlepiej. Czyli chcemy przede wszystkim, żeby dzieci dojechały do szkoły na czas, pracownicy do pracy, starsi mogli również korzystać komfortowo z tej komunikacji, tak żeby wszystko funkcjonowało odpowiednio dla ich oczekiwań. Dlatego więc inwestujemy w nowy tabor. Są to autobusy nowoczesne, jak wiemy, elektryczne. Wiąże się to przede wszystkim z większym komfortem, wygodą, no i oczywiście bezpieczeństwem.
1: O autobusach elektrycznych oczywiście jeszcze porozmawiamy i właśnie jednym z nich się teraz też poruszamy.
2: Tak, jest to najnowszy nasz nabytek, autobus Yutong E9, czyli 9-metrowy autobus elektryczny. Jak widać zresztą, jest bardzo komfortowy, dzięki temu, że jest tak cichy, możemy spokojnie rozmawiać i wygodnie jechać.
1: A ilu pasażerów rocznie korzysta z autobusów miejskich i jak to też się zmienia na przestrzeni lat?
2: Cieszy nas fakt, że to zainteresowanie wciąż wzrasta. W zeszłym roku, w 2025, ta liczba wyniosła już prawie 4,5 miliona, więc jest to wzrost o około 800 tysięcy w stosunku do roku 2023, więc w ciągu dwóch lat wzrost o 800 tysięcy pasażerów, więc jest to naprawdę znacząca liczba.
1: To są na pewno zadowalające wyniki. A które linie cieszą się największą popularnością?
2: Największą popularnością cieszą się linie, które do wożą przede wszystkim młodzież do szkół, pracowników. Są to linie między innymi 6, 8, 10 i 18. Tutaj linia numer 18 jest takim bardzo dobrym przykładem linii, która cieszy się bardzo dużą popularnością i wzrost, i cały czas wzrostem zainteresowań. Widzimy tutaj potencjał do rozwoju tej linii, do zwiększenia liczby kursów. Więc widzimy, że jest tych kilka linii, które naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Czy obecna siatka połączeń odpowiada potrzebom rozwijającej się Łomży?
2: Wiemy, że miasto cały czas się zmienia, Łomża się rozwija, więc na pewno nie ma siatki, która by była dobra na wszystkie lata. Musimy to cały czas badać, modyfikować, analizować i w tym celu też prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, słuchamy tych mieszkańców. Spotkaliśmy się chociażby ostatnio z młodzieżą i z seniorami. Też bardzo istotną rzeczą jest to, że w nowych autobusach, które zakupiliśmy, jest zainstalowany system mierzący ilość pasażerów, więc to będzie dla nas naprawdę bardzo dużą pomocą przy opracowywaniu tych siatek, połączeń, przy dostosowaniu tych połączeń do potrzeb mieszkańca, więc nie będziemy się opierać tylko na jakichś domniemaniach, tylko rzeczywiście oprzemy tę analizę na konkretnych danych, no i przede wszystkim bardzo szczegółowych.
1: Na ulicach Łomży możemy zobaczyć już teraz tak naprawdę głównie autobusy elektryczne i dlaczego MPK Łomża postawiło właśnie na elektromobilność?
2: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, autobusy elektryczne są bardzo wygodne dla pasażerów, komfortowe. No i oczywiście ten aspekt ekologiczny. Autobusy elektryczne nie emitują zanieczyszczeń w miejscu, w którym się poruszają, więc to dla Łomży jest na pewno wartość dodana. I oczywiście, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to jest bardzo istotna rzecz, szczególnie przy dzisiejszych cenach paliw. Ten autobus elektryczny jest dużo tańszy, więc te koszta bieżące są dla nas dużo niższe. Więc tych walorów jest i plusów jest bardzo dużo, więc okazuje się, że ta polityka miasta, żeby inwestować w ten zielony transport elektryczny, ta decyzja była bardzo dobra.
1: Rozmawiamy o rozwoju, o tym, że MPK ciągle i stale się rozwija, ale nie możemy zapominać oczywiście o bezpieczeństwie. I tutaj MPK oczywiście wychodzi naprzeciw i również prowadzi akcje edukacyjne.
2: Tak, prowadzimy akcje edukacyjne, informacyjne na naszej stronie i fanpage'u. Co chwilę edukujemy też, informujemy pasażerów, jak mają się zachowywać. Chociażby takie wydawało się błahe sprawy, jak nie wstawanie wcześniej, zanim autobus się zatrzyma. Szczególnie tutaj uczulamy te osoby starsze, bo niestety dochodzi do wypadków, że te osoby za wcześnie wstają, no i niestety potem są upadki i niemiłe sprawy. Więc nie wstajemy za wcześnie, trzymamy się poręczy. Oczywiście jest wiele aspektów, o których informujemy, to zapraszamy na naszą stronę i fanpage. Też planujemy tutaj w tym roku, szczególnie w roku, gdzie została wprowadzona kolej, gdzie spotykamy się z nowymi zagrożeniami, ale prowadzić taką kampanię informacyjną skierowano też głównie do szkół podstawowych, więc tu będzie przeprowadzony też taki konkurs z nagrodami skierowany właśnie do młodzieży szkolnej.
1: Ważne jest również to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, o którym teraz też rozmawiamy. Co jest takim największym wyzwaniem teraz, jeżeli chodzi o ruch na ulicach? Czy to są teraz obecnie hulajnogi i rowery, piesi?
2: Na pewno to jest coraz większym problemem. Oczywiście dla kierowców w ostatnich latach wiemy, że ruch się wciąż zwiększa, tych samochodów jest więcej. No i tutaj wspomniała Pani o tych różnych pojazdach elektrycznych i różnego typu, bo wiemy, że w ostatnim czasie naprawdę pojawiło się sporo tych wynalazków. Najbardziej głośne są te hulajnogi. No i rzeczywiście tu jest problemem kierowców. Co musi bardzo uważać. Musimy pamiętać, że jednocześnie musi kierować pojazdem, obserwować przestrzeń, mieć też kontakt z pasażerem, więc te hulajnogi niewątpliwie są tutaj bardzo niebezpiecznym środkiem komunikacji, na które kierowca musi szczególnie zwracać uwagę.
1: A co mówią pasażerowie, jeżeli chodzi o komunikację miejską w Łomży? Czują się bezpiecznie?
2: Tak, często mamy informacje od pasażerów, którzy są zadowoleni z komunikacji, są zadowoleni z naszych nowych autobusów. Tutaj bardzo pozytywne opinie słyszeliśmy ze strony seniorów, młodzieży, która też coraz częściej korzysta z komunikacji. Niewątpliwie tutaj takim dużym plusem i impulsem do tego rozwoju komunikacji było wprowadzenie karty mieszkańca, która spowodowała zwiększenie popularności komunikacji, bo przypomnę, że daje ona możliwość dla jej posiadaczy korzystania z komunikacji miejskiej nieodpłatnie, więc to jest na pewno bardzo dobry kierunek polityki miasta i z tego się również cieszymy. Oczywiście mamy opinie też negatywne, ale dla nas są one też bardzo potrzebne, ponieważ jako zarząd, ja jako prezes mogę też reagować, dowiedzieć się o pewnych rzeczach i tutaj muszę wszystkich poinformować, że nie pozostawiamy żadnej sprawy bez odpowiedzi. Badamy to, analizujemy. Te autobusy nowe szczególnie wyposażone są w bardzo dobry monitoring. Dokładnie pokazują zarówno na zewnątrz autobusu, ale również w środku, więc możemy analizować te zdarzenia. Również jest nagrywany dźwięk, więc jeżeli dojdzie do jakichś zdarzeń, jesteśmy w stanie to bardzo, bardzo szczegółowo przeanalizować, no i jeżeli jest taka potrzeba, zainterweniować.
1: Panie prezesie, w takim razie już na koniec możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo to priorytet?
2: Oczywiście jak najbardziej bezpieczeństwo dla nas mieszkańców Łomży jest najistotniejszy. No i oczywiście zapewnienie dla niego bezpieczeństwa jest dla nas najważniejszą sprawą.
1: I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i widzów oczywiście.
0: Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

książki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcin pyta, jak wymawiać zwrot spodełba. A właśnie, ja odruchowo powiedziałem spodełba, a nie spodełba. Pan Marcin pyta, gdzie opadać akcent, czy na D, czy na UBA. I dlaczego spodę? Skąd to słowo? No, mnożą się pytania, jak się takie niby zupełnie normalne sformułowanie, wyrażenie spotkamy, a potem nagle wywołuje u nas pewne zdziwienie. Dlaczego spodełba? Co to znaczy? Czy to spod podbródka powinno być? Bo łeb to głowa, a to byłoby pod głową. Łeb, owszem, to głowa, zwłaszcza głowa zwierzęcia, albo głowa człowieka, jeśli o nim nie myślimy zbyt dobrze, albo o własnej głowie mówimy, że łeb mnie na przykład, no powiedzmy, boli. No i ten łeb jest niewątpliwie głową, więc dlaczego spod głowy? Ale to znaczy w niektórych słowiańskich językach także czoło, na przykład po białorusku łop to czoło. I pewnie tu chodzi o to, że ktoś mówi nie tyle spod całej głowy, tylko spod czoła. Może to o to chodzi. Ale jednocześnie, kiedy głowę pochylimy, to co mówimy, też spod tej głowy się dobywa. Albo patrzymy na kogoś, tak, kiedy pochylimy głowę i w ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie jesteśmy specjalnie mu życzliwi, to patrzymy spod tej pochylonej głowy i oczy czy usta znajdują się niejako pod. Może tak należałoby to tłumaczyć, ten przyimek. Dlaczego spodę? Bo spod łba byłoby dziwne do wymówienia. Wtedy, kiedy mamy takie połączenie z półgłosek w następnym wyrazie, to często do tego podę dodajemy e, żeby było wygodniej nam wymówić. A gdzie ma padać akcent? Chyba to już jest tak bardzo połączone ze sobą, że częściej słyszymy spodełba niż spodełba. Spod łba już byśmy mogli łatwiej zresztą wymówić. Ja mówię, rzadko zresztą tego używam, bo to nie jest przyjemne akurat określenie i gdybym mówił, to bym powiedział spod łba.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Papież rozpoczął czterodniową podróż apostolską do Francji. Na lotnisku w Paryżu Leona XIV przywitał prezydent Emmanuel Macron. To pierwsza wizyta głowy kościoła w stolicy Francji od 18 lat. W chwili lądowania samolotu papieża w całej Francji przez 7 minut biły dzwony kościelne na lotnisku. Oprócz przedstawicieli władz Leona XIV powitało kilkudziesięciu młodych mieszkańców Paryża. Następnie odbyła się krótka ceremonia powitania z udziałem Gwardii Republikańskiej na życzenie Watykanu. Uroczystość miała skromniejszy charakter niż planował to Pałac Elizejski. Francuski prezydent chciał powitać papieża z honorami, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom przywódców. Watykan odmówił, tłumacząc, że papież przyjeżdża do Francji jako głowa kościoła w ramach podróży apostolskiej. Z tego samego powodu nie przewidziano państwowego przyjęcia w Pałacu Elizejskim ani odznaczenia Leona XIV orderem Legii Honorowej. Pierwszym punktem oficjalnego programu wizyty jest spotkanie w Pałacu Elizejskim. Papież oprócz rozmowy z prezydentem Francji będzie rozmawiał także z przedstawicielami władz, innymi przedstawicielami władz. Część oficjalną dopełni wizyta w siedzibie UNESCO. Po południu papież przejedzie Papa Mobile ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu na stadionie Stade de France, gdzie zgromadzi się 80 tysięcy młodych Francuzów.
1: Yes! It is not that funny.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego. Od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla niego, dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

0: Niezwykły gość zawitał wczoraj do łomżyńskiego ratusza. Prezydent Mariusz Chrzanowski spotkał się z Tomaszem Pawłowskim, znanym jako Tomek Wędrowniczek. Pan Tomasz od ponad 30 lat jeździ po Polsce, odwiedzając samorządowców różnych szczebli i prowadząc poświęcone im kroniki. Jak wyliczył w rozmowie z Radiem Nadzieja pan Tomasz, Mariusz Chrzanowski jest 512 prezydentem któregokolwiek z polskich miast, z którym się oficjalnie spotkał.
1: I przyszedł mi pomysł w roku 90, żeby założyć pewne kroniki, odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwałk, sił świętej pamięci Grzegorza Wągiewicza. To był numer jeden. No i z biegiem czasu, miesięcy, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać. Wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodu i marszałku. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam. Wójtu mam 960 w księgach. Starostów 446. Burmistrzu ponad 770.
0: Włodarz Łomży nie ukrywał zadowolenia z wizyty Tomka Wędrowniczka.
2: Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat po polskich samorządach i cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu, wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i dla nas też samorząd bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do działania.
0: To z pewnością nie koniec samorządowych wojaży tego turysty. Pan Tomasz podkreślił, że w najbliższym czasie planuje odwiedzić Kolno i burmistrza Andrzeja Dudę. Obaj panowie odbyli już w tym celu rozmowę telefoniczną.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniana przez samorządy. Od dziś można się z nią zapoznać na stronach MSWiA. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Magdalena Roguska podkreśla, że instrukcja nie straszy, ale pomaga z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualność zagrożenia z powietrza.
1: Intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku. Ta instrukcja będzie także umieszczona w mObywatelu, tam także będzie można ją znaleźć.
0: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych, podkreślając, że warto sprawdzić, jakie obiekty ochrony znajdują się w naszej okolicy. Na stronie gdziesieukryć.pl można też sprawdzić, jak chronić się w budynku mieszkalnym.
1: Przede wszystkim wybieramy kondygnację, która jest najniżej położona. Jeśli mamy piwnicę, która już jest przygotowana do tego, by tam się schronić, wybieramy takie miejsce, jeśli ona jest bezpieczna. Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
0: A instrukcje reagowania można pobrać bezpośrednio ze strony gov.pl. Instrukcja reagowania.

0: Bohaterstwo książek.
1: Co nas podnosi, kiedy wali się życie? Co daje nam siłę, żeby wstać i iść dalej? Żeby mierzyć się z tym, co najtrudniejsze? Co nas wzmacnia i buduje? Jak nie przestać wierzyć w dobro, kiedy to, co nas spotyka, wydaje się końcem świata? O tym jest najnowsza powieść Agnieszki Krawczyk, zatytułowana Lekcje szycia dla niestarannych, wydana przez wydawnictwo literackie w serii Klub Dobrych Przyjaciół. Bohaterką jest Iga, 30-latka pracująca w korporacji na stanowisku analityka finansowego, coś jak księgowa, planująca budżety, analizująca je i znajdująca receptę finansową na kłopoty swoich klientów. Kiedy poznajemy Igę, jest w bardzo trudnym położeniu. Podczas wyprawy górskiej, w której bierze udział, dochodzi do wypadku, w którym ucierpiała jedna z najbliższych jej osób. Iga czuje się winna, przecież to ona była tą doświadczoną, która schodziła setki kilometrów w górach, zna zasady bezpieczeństwa i to ona proponowała wycieczkę. Po wypadku nasza bohaterka nie potrafi się pozbierać. Terapia pomaga, ale nie na tyle, żeby Iga wróciła do pracy. Wyszła do ludzi i znów była sobą. Wyrzuty sumienia i poczucie winy potrafią zmiażdżyć największych twardzieli, zwłaszcza gdy chodzi o osoby nam najbliższe. No więc taką rozbitą Igę poznajemy, kończy się zwolnienie lekarskie, które wzięła w pracę i musi decydować, co dalej. Nie czuje się na siłach wrócić do korporacji, ale przecież musi z czegoś żyć. Tuż pod jej kamienicą powstaje sklep z ubraniami w stylu vintage. Iga natrafia na niego przypadkiem. Przypadkiem poznaje też właścicielki, dwie siostry, owszem zmagające się ze swoimi problemami, ale przekonane, że antidotum na wiele naszych problemów to bliskość. Dawniej ludzie ze sobą rozmawiali, spotykali się na ławkach pod domami, na kawkach, na imieninach, na grze w karty, przystawali na klatkach schodowych, żeby zamienić ze sobą kilka zdań. Znali się, sporo o sobie wiedzieli, a problem rozłożony na kilka głów wydawał się mniejszy. Dziś mijamy się ze zdawkowym dzień dobry albo i nie, udajemy, że nie widzimy się w sklepie, a pytanie jak się masz, traktujemy jak wścibstwo i okazję do wbicia nam szpilki. Aleksandria i Klara lubią, kiedy okolica, w której działają, żyje wspólnym sąsiedzkim życiem. Zaczynają organizować sąsiedzkie wymianki niepotrzebnych przedmiotów i kurs szycia. Szycie staje się znów modne, potrzebne i bywa interesującym hobby. Dlatego na kurs szycia przychodzą bardzo różni ludzie. Licealistki, pani na emeryturze, kobiety w średnim wieku, a nawet mężczyzna towarzyszący swojej dziewczynie. Każdy ze swoimi trudnościami, poszukujący oddechu od codzienności, ucieczki od samotności, rozrywki albo jak Iga sami nie wiedzą czego. Ale szycie zaczyna jej przypominać o babci, która zostawiła kobiecie nie tylko maszynę, ale też zeszyt z wykrojami na różne życiowe okazje, na przeprosiny, randkę, smutek czy podziękowania. Czy Idze uda się na nowo poszywać życie, które ma sporo naderwanych miejsc? Czy w naszym świecie dobra jest więcej niż zła? Czy z dobrem jest jak z kostką domina, jedna uruchamia cały ciąg? Skoro nieszczęścia chodzą parami, to może szczęście też? To jest opowieść o poszukiwaniu bliskości i ciepła w świecie, który bywa coraz bardziej zimny. Lekcje szycia dla niestarannych to nowa powieść Agnieszki Krawczyk od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Matt Haig napisał kolejną poruszającą książkę. Zatytułowana jest Pociąg o północy, a wydało ją wydawnictwo Zyski Spółka. Matt Haig to człowiek, który stworzył Chłopca zwanego Gwiazdką i ja poznałam go jako autora literatury dziecięcej. Ale prawdziwy pisarski kunszt autora poznajemy w jego kolejnych powieściach Bibliotece o północy czy Niemożliwym życiu. Haig pisze o relacjach, o żalu, o rozliczaniu się z życiem, niespełnionych marzeniach, a w Pociągu o północy o śmierci i to w bardzo różnych wydaniach. Nie tylko tej fizycznej, która przychodzi nam do głowy, ale też śmierci miłości, młodzieńczego idealizmu i zapału, śmierci wrażliwości na ludzką krzywdę, co przychodzi niepostrzeżenie wraz z dorosłością, która potrafi nas dopaść i wepchnąć w wir zarabiania, pięcia się po szczeblach kariery i stopniowego zatracania siebie. Wilber ma 80 lat i właśnie kończy życie. Umiera fizycznie i ostatecznie. I w tym momencie zawieszenia na granicy podjeżdża pociąg, zabiera go w podróż w przeszłość. Wilber znów jest dzieckiem, chłopakiem z Sheffield, z północy Anglii. Jego ojciec zginął w czasie wojny, był pilotem. Matka, brat i on ledwo wiążą koniec z końcem, pełni żalu, pretensji do losu, uwikłani w walkę o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wilber kocha książki. Wierzy, że może studiować, nawet na Oksfordzie, że może się wyrwać, że jest kimś więcej niż skazanym na pracę w miejscowej hucie lub w fabryce noży i widelców. Ta chęć pokazania, że może osiągnąć więcej niż się od niego oczekuje, determinuje całe jego życie. I obserwuje to, wysiadając z pociągu na poszczególnych stacjach. Widzi najszczęśliwszą wersję siebie, niespełna 30-letniego, właśnie ożenionego, początkującego księgarza. Jego żona Maggie to miłość od pierwszego wejrzenia, nawet jeśli nie zdawali sobie z tego oboje sprawy. To przy niej Wilbur był sobą. Najważniejsze, że mieli siebie, będąc razem, stawali się lepsi. Wtedy w Wenecji podczas podróży poślubnej Wilbur przeżył najważniejsze i najlepsze chwile swojego życia. A potem cóż, jak wspomniałam, dorosłość, ambicje, kompleksy, pieniądze, docenienie przez ludzi z tak zwanej elity tworzą mieszankę prowadzącą do tego, że chłopak z Sheffield z głową pełną marzeń staje się bogatym, wiecznie zajętym i zapracowanym szefem korporacji. Ostatnie chwile życia dają mu nie tylko szansę na przyjrzenie się sobie i temu, kiedy jego wybory zniszczyły wszystko, co kochał i co sprawiało mu radość, ale też, no właśnie, czy coś zmienić? Za jaką cenę? Znamy już taką jedną literacką podróż w czasie. Napisał ją Dickens i miała bohatera o imieniu Ebenezer. To nie jest uwspółcześniona opowieść wigilijna. Matt Haig sięga do klasyki. Literatury, muzyki, filozofii. Nasze życie zawsze toczy się w określonym kontekście społeczno-kulturowym i tu mamy wyraźne nawiązania. Sięga i tworzy kolejną powieść zostawiającą w człowieku ślad. A co jeśli jakieś rzeczy zrobiłem źle? Pytał Wilbur swojej przewodniczki w pociągowej podróży. To oznacza, że naprawdę żyłeś? Odpowiada stara księgarka. Może nie mamy szansy cofnąć czasu, ale mamy czas, żeby pogodzić się ze sobą, z przeszłością, z tymi, których zraniliśmy. Nazwać świństwa, które zrobiliśmy po imieniu. Przypomnieć sobie, co nas cieszyło i dlaczego to zatraciliśmy. Docenić tych, którzy nas kochali. Piękna opowieść. Pociąg o północy. Od wydawnictwa Zyski Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Bój o Monte Cassino jest jedną z najbardziej obecnych w naszej narodowej świadomości bitew i to nie tylko z okresu II wojny światowej. Mamy pieśni, książki, komiksy o Monte Cassino. Bohaterowie spod Monte Cassino mają swoje ulice w naszych miastach. Walki trwały 5 miesięcy, były bardzo krwawe i ważne, bo chodziło o otwarcie aliantom drogi na Rzym. W armii generała Andersa byli zesłańcy, którzy doświadczyli syberyjskiej katorgi, a potem chcieli w boju pokazać, czym jest Polska. To wiemy. Mniej skupiamy się na wątkach amerykańskich czy brytyjskich i naszym miejscu w tej układance. Tymczasem po polsku ukazała się książka Jamesa Hollanda, zatytułowana Monte Cassino 1944, wydana przez wydawnictwo literackie. Holland jest jednym z czołowych brytyjskich historyków, publicystów i autorów książek. Tworzy scenariusze programów i seriali telewizyjnych, prowadzi bardzo popularny podcast o II wojnie światowej. Mamy więc doskonałą okazję do przeczytania o tej ważnej dla nas bitwie z brytyjskiej perspektywy. A Howland pisze o wątkach, na które być może nie zwracaliśmy uwagi, czyli temat determinacji i mobilizacji żołnierzy amerykańskich, bo na przykład taki chłopak ze środkowego zachodu USA nagle trafia do Włoch i ma bić się w górskiej scenerii o wolność Europy. Zdarzały się przypadki dezercji. Dezerterzy mówili, że wolą odsiedzieć swoje, ale żyć. Bój o Monte Cassino nie był łatwą przeprawą. Był za to krwawą bitwą i częścią wyniszczającej włoskiej kampanii, bronionej przez Niemców do ostatniego skrawka. Dla aliantów to lądowanie w Normandii miało priorytet. Dowodzący na odcinku włoskim obawiali się pozbawienia środków na froncie włoskim właśnie. O tym też pisze James Holland. Walki we Włoszech stanowiły jedną wielką udrękę, tak to nazywa. Spodziewano się łatwego zwycięstwa, wycofania się Niemców i otwartej drogi na Rzym. Problemem nie okazał się brak żołnierzy czy sprzętu, ale środków do ich przetransportowania. Trwała prawdziwie globalna wojna na odcinku azjatyckim, chińskim i japońskim. Zaopatrywano Armię Czerwoną. Zbliżało się podstawowe przedsięwzięcie w Europie, czyli wspomniane lądowanie w Normandii. Takie były okoliczności rozpoczęcia zdobywania wzgórza Monte Cassino. O okolicznościach podjęcia się przez żołnierzy generała Andersa zdobywania Monte Cassino autor pisze tak. Generał Lee wyczuwał w Polakach żarliwość i dumę, co sugerowało, że mogliby podjąć się najtrudniejszych zadań z większą chęcią niż inne jednostki 8 Armii. Odwiedziwszy generała Andersa, dowódcę Korpusu Polskiego, Lee przedstawił swoje stanowisko w sposób bardzo jasny. To, co proponuje, jest niezwykle ryzykowne, lecz także zaszczytne i świadczy o szacunku, jakim brytyjski generał darzy jego podkomendnych. Anders doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że w ciągu 2 miesięcy zażartych walk nie udało się zdobyć opactwa, które opierało się wysiłkom zahartowanych w bojach i bardzo doświadczonych żołnierzy. Zdawałem sobie jednak sprawę, zanotował generał Anders, że korpus i na innym odcinku miałby duże straty. Natomiast wykonanie tego zadania ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas w świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy polskiej. Zwycięstwo umocniłoby determinację ruchu oporu w Polsce, okryło chwałą jego korpus i wszystkich polskich żołnierzy walczących u boku aliantów. James Holland opisuje, jak to nazywa 4-letnią odyseję żołnierzy Andersa. Przywołuje słowa polskiego generała. Wszyscy w 100-200% uważaliśmy to za zaszczyt, że idziemy walczyć za Polskę. To ważne słowa. Dziś możemy dyskutować, czy potraktowano Polaków instrumentalnie, wiedząc, że wielu z nich straci życie. Nie możemy jednak negować przeświadczenia ludzi, którzy w tym uczestniczyli, że było to dla nich ważne i czuli dumę z powierzonego im zadania. I jak pisze Holland, stracili domy, rodzinę, ojczyznę. Ich zwycięstwo na Monte Cassino było triumfem, który znaczył o wiele więcej niż zdobycie jednej zbroczonej krwią góry. 700 stron. Tyle liczy ta książka i naprawdę ją Państwu polecam. Monte Cassino 1944 od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13.40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
2: Po reklamie.

0: Prawie 13:00, czas na wiadomości, a przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Jeśli u sprawcy ataku w Jarosławiu stwierdzona zostanie choroba psychiczna, nie będzie mógł ponieść odpowiedzialności za zabójstwo księdza. MSWiA wydaje nową broszurę dotyczącą tego, jak zachować się w przypadku zagrożenia. Trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi przed nami. Jeśli u sprawcy ataku w Jarosławiu stwierdzona zostanie choroba psychiczna, nie będzie mógł ponieść odpowiedzialności karnej, podkreśla były już policjant Dariusz Loranty. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zabił wczoraj księdza i ranił nożem 4 inne osoby. Były policjant zaznacza, że historia problemów psychicznych sprawcy lub intensywne emocje w chwili ataku nie stanowią okoliczności łagodzących.
2: Jeżeli jest chory psychicznie, to wyklucza jego się odpowiedzialność karną. Natomiast stan wzburzenia czy wcześniejsze problemy psychiczne nie wyłączają z odpowiedzialności. One jakby uzasadniają motyw jego działania, który nie powinien być okolicznością łagodzącą.
1: Ihor M. przebywa w tym momencie w szpitalu, a ze względu na jego stan psychiczny nie wiadomo, czy uda się przeprowadzić z nim czynności. Jeśli sprawcy nie uda się postawić dziś zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Za popełnione czyny Ihorowi M. grozi dożywocie.

0: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Premier zapewnia, że zrobi wszystko, by uniknąć wojny. Donald Tusk mówił, że paradoksalnie właśnie temu służy dozbrajanie kraju. Dlatego, jak dodał, nie grożą nam masywne zdarzenia.
2: Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym większa szansa uniknięcia konfliktu. Ja robię wszystko naprawdę od A do Z. 100% tego, co robimy dzisiaj w Polsce, ma służyć temu, żeby uniknąć konfliktu. Żeby wojna do Polski w żaden sposób nie zawitała. Polska musi być najlepiej przygotowana, jak to jest tylko możliwe, na różne scenariusze. I dzisiaj chyba nikomu do głowy by nie przyszło, żeby zaatakować Polskę. Szkody robić tak, to każdy potrafi. Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o takie masywne zdarzenia. A za chwilę będziemy bezpieczni, jeśli chodzi o te bardziej wyrafinowane techniki.
1: Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniana przez samorządy, a od dziś można się z nią zapoznać na stronach MSWiA. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska podkreśla, że instrukcja nie straszy, ale pomaga z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualność zagrożenia z powietrza.
3: Intuicyjna ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku. Ta instrukcja będzie także umieszczona w mObywatelu, tam także będzie można ją znaleźć.
1: MSWiA podkreśla także, że warto sprawdzić, jakie obiekty ochrony znajdują się w naszej okolicy na stronie gdziesieukryć.pl.
0: Najnowsze informacje z regionu.
1: Rozstrzygnięcie konkursu Łomżynianka Roku, wręczenie odznak honorowych województwa podlaskiego, panele dyskusyjne czy bezpłatne badania raka jajnika. Tak będzie wyglądać trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, która już 9 października odbędzie się w Filharmonii Kameralnej. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok poinformowała, że hasłem tegorocznej edycji forum będzie zmiana.
4: Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Dlatego, że zmiana dotyczy tak naprawdę każdego obszaru naszego życia. I zawodowego, i relacji. Zmieniają się także technologie, zmienia się medycyna. Zmienia się świat, w którym żyjemy. Przygotowałyśmy panele dyskusyjne dotyczące właśnie zmiany, dotyczące relacji między kobietą a mężczyzną, ponieważ role społeczne także się zmieniają. O tym też chcemy podyskutować, ale chcemy też zachęcić do odwagi podejmowania tych zmian, a całość dnia zwieńczymy koncertem zespołu Poparzeni Kawą 3.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że samorząd po raz kolejny jest partnerem strategicznym wydarzenia.
5: Jedno z większych przedsięwzięć zorganizowanych przez kobiety dotyczące spraw kobiet w województwie podlaskim. Samorząd województwa podlaskiego, jak każde dobre przedsięwzięcie w Łomży, wspiera ten event i wierzymy, że jak najwięcej państwa tutaj przybędzie, bo program jest niezwykle interesujący, począwszy od zdrowia, skończywszy na przedsiębiorczości, ale też przez całe życie społeczne. Do tego przedsięwzięcie kulturalne o godzinie 19 w postaci koncertu. Piękny dzień nie tylko dla kobiet w Łomży 9 października.
1: Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze rejestracje na stronie kobiecedrogi.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
6: Czas na prognozę pogoda. Dziś w regionie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach 13 stopni to już temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 9, jutro z przelotnymi opadami deszczu od 16 do 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
9: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Po reklamie.

0: Pieśń sezon artystyczny w Teatrze Lalki, aktora w Łomży. Czas zacząć. Już jutro premiera spektaklu Cukierku ty łobuzie, a będzie to adaptacja historyjek o pewnym niesfornym kocie, mówi dyrektor Teatru Lalki, aktora Jarosław Antoniuk, który wyjaśniał też, na czym polega fabuła spektaklu.
1: No jest to historia przede wszystkim o przyjaźni, historia o poczuciu odpowiedzialności za zwierzątko, a jednocześnie mówi jakby z perspektywy kota, który jest małym kotkiem, ma siostrzeczki, ma braci i trafia z kolei do pewnej rodziny, która go adoptuje czy bierze. No i zaczyna tam w ogóle psocić. Natomiast jest na tyle miły, na tyle sympatyczny, że wszyscy go pokochali, tolerują go.
0: Reżyser przedstawienia Dariusz Wiktorowicz chwalił profesjonalizm siódemki aktorów, którzy wystąpią w tym spektaklu.
2: Nie słuchają, więc mogę powiedzieć. Ja jestem zachwycony współpracą, bo naprawdę kończyliśmy próbę o wiele wcześniej, bo oni przychodzili przygotowani. Myśmy już po 3 tygodniach robili całość, graliśmy całościami i szlifowaliśmy. Jestem zachwycony zespołem, zwłaszcza nowymi osobami, które poznałem, bo przy Nońku już z częścią zespołu współpracowałem. Teraz jest młoda aktorka Magda i Marzenę, którą po poprzedniej realizacji nie poznałem. Jestem bardzo wdzięczny im za taką współpracę, owocną współpracę.
0: Jak już wspomniałam, premiera spektaklu 26 września, a tych, którzy tego dnia nie będą mogli pojawić się w teatrze, uspokajamy. Przygody Kota Cukierka będzie można oglądać wielokrotnie podczas rozpoczynającego się sezonu artystycznego w Łomżyńskim Teatrze.

0: Nasza piłkarska reprezentacja Polski zagra w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu. Na zapleczu elity Ligi Narodów biało-czerwoni walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że celem jest zwycięstwo, ale również to, aby wypróbować nowych piłkarzy.
1: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni i czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
0: Rywalami biało-czerwonych w grupie B4 będą też Szwecja i Rumunia. Trener Urban dodał, że każdy mecz w grupie B4 może być inny.
1: Wydaje mi się, że różnie one będą wyglądały. Różne cele przed każdym trenerem, różne myśli, jak zarządzać kadrą, w jaki sposób przygotować zespół do eliminacji do Mistrzostw Europy, jednocześnie osiągając dobry wynik w samej Lidze Narodów. Także trudno mi powiedzieć, co myśli każdy z trenerów, ale wiem jedno, że każdy z nich mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać, bo wydaje się, że to jedna z najbardziej wyrównanych grup.
0: A początek meczu o godzinie 20:45.

0: Zakład opiekuńczo-leczniczy w Kolnie oficjalnie otwarty. W nowym skrzydle Szpitala Ogólnego przygotowano miejsce dla 35 pacjentów wymagających całodobowej opieki. Inwestycja ma zwiększyć dostępność opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu. O przygotowaniu placówki i pomocy, na jaką będą mogli liczyć pacjenci, mówi dyrektor szpitala Aneta Długozima.
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej. Też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe.
0: To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie, podkreślał starosta kolneński Tadeusz Klama.
2: Szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko. Ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. I naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy. Być może uda się na drugi rok już po otworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań.
0: Środki na budowę pochodziły m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, mówił członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
3: Oczywiście no, to są środki niezwykle ważne. Zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia, tutaj w szczególności w Kolnie.
0: Inwestycja obejmowała budowę nowego skrzydła oraz wyposażenie go w sprzęt medyczny i zaplecze techniczne. Całkowity koszt inwestycji to 31, nawet ponad 31 milionów złotych. 13.30 na radiowym zegarze, przed nami audycja Co słychać na Mazowszu. Zapraszam za niecałe 10 minut.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: W Płocku obradowali marszałkowie województw z całej Polski. Ponad 1 000 000 zł na sport, wsparcie z budżetu Mazowsza trafi do Warszawy i okolicznych gmin. Zajrzymy też do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który kończy swoją 2-letnią kadencję. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. To jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w naszym kraju. W tym półroczu prezydencję w konwencie pełni województwo mazowieckie. Z okazji rocznicy włączenia Mazowsza do korony na miejsce obrad wybrano Płock, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Cieszę się, bardzo liczne grono. Większość województw jest reprezentowane przez marszałków, wicemarszałków, członków zarządu. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Płocku, 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Dobra okoliczność, żeby też pokazać naszą wystawę Mazowsze w koronie.
1: Zebrani dyskutowali nad głównymi problemami dla regionów, a najważniejsze postulaty zostały przekazane władzom państwowym, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
3: Bardzo ważne tematy, bo sprawy dotyczące odzyskiwania środków w ramach gospodarki odpadami, ale też przede wszystkim całej procedury, jak to powinno się odbywać. Również rozmawialiśmy o finansowaniu parków krajobrazowych. Przyjęliśmy 6 stanowisk, które zostały uzgodnione ze wszystkimi województwami.
1: Konwent apeluje o wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących programów ochrony powietrza. Dodaje Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
4: Prezydent zawetował ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która dawała możliwość samorządom uchwalenia w taki uproszczony sposób programów ochrony powietrza, po to, żeby nie ponosić dużych kosztów, zanim zaimplementujemy dyrektywę unijną właśnie odnoszącą się do jakości powietrza. Tej ustawy nie ma, w związku z tym istnieje bardzo realne ryzyko, że województwa będą musiały wyłożyć bardzo duże pieniądze, nawet do kilku milionów złotych na uchwalenie programów ochrony powietrza, które będą obowiązywały tylko kilka miesięcy.
1: Przedstawiciele województw zajęli się również tematem środków unijnych, zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
5: Polskie regiony wciąż potrzebują tego bodźca do tego, żeby dogonić Europę, dogonić wszystkie regiony unijne. Krok po kroku nam się to udaje. Coraz to nowe regiony wchodzą do tej fazy regionów tak zwanych przejściowych, żeby dojść do tej fazy regionów rozwiniętych.
1: Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada.
0: Inwestycje w przyszłość.
1: Kolejne ważne wsparcie dla stolicy i okolicznych samorządów. Warszawa oraz powiaty Pruszkowski, Nowodworski i Wołomiński otrzymały w sumie ponad 1 000 000 zł na realizację 5 inwestycji. Nowoczesna infrastruktura sportowa to szansa na rozwój młodych talentów i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
6: Sport na Mazowszu się rozwija dzięki dofinansowaniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To ważne jest, żebyśmy wspierali infrastrukturę sportową, żebyśmy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a to na pewno przyczyni się do tego celu.
1: Ze wsparcia skorzysta m.in. dzielnica Rembertów, wyjaśnia burmistrz Maciej Iwanicki.
7: Tym razem pozyskaliśmy na modernizację budynku szatniowo-sanitarnego przy naszej szkole podstawowej 217. Tam głównie chcielibyśmy w ramach tego dofinansowania i projektu naprawić dach i zmodernizować elewację zewnętrzną, obróbki blacharskie.
1: Ze zmodernizowanych boisk skorzystają też mieszkańcy Pruszkowa, mówi zastępca prezydenta Pruszkowa Michał Landowski.
8: Wymiana nawierzchni na boiskach do gry w koszykówkę, wymiana całej infrastruktury sportowej w Parku Anielin w mieście Pruszków. Całość inwestycji to blisko 500 000 zł i ogromne dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
1: Łącznie dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu wyniosło 1 200 000 zł.
0: Warto wiedzieć.
1: Hejt może ranić równie mocno jak przemoc fizyczna, a jego skutki często pozostają niewidoczne przez długi czas. Samorząd województwa mazowieckiego mówi stanowcze nie i sprzeciwia się temu zjawisku. Kwestie związane z hejtem to jedna z kluczowych debat publicznych, mówi Ewa Albert, lektorka, producentka akcji Hejt nie jest okej. Okay.
9: Mam nieodparte wrażenie, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, darmowy i anonimowy, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Dlatego walka z hejtem to jest walka każdego dnia na każdym poziomie.
1: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem Nie hejtuje, reaguje. Więcej o działaniach można przeczytać na mcps.com.pl.
0: Czy wiesz, że...
1: Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym czasie młodzi radni przedstawiali swoje pomysły i opinie dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Doradzali także władzom Mazowsza i zgłaszali propozycje nowych działań. Mówi przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kamila Wnuk.
10: To były 2 lata intensywnej pracy 51 młodych radnych z całego Mazowsza, którzy wypracowali różne projekty, od raportów, ustaw, statystyk, po projekty namacalne w szkołach, na przykład wyjazdy do szkół, czy nawet założenie młodzieżowych rad gmin małych miejscowości.
1: Niebawem poznamy nowych młodzieżowych radnych. Obecnie trwa głosowanie. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego działa 51 radnych wybranych w 7 okręgach. To uczniowie szkół z całego regionu, którzy reprezentują swoich rówieśników i ich sprawy.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14, czas na wiadomości, a przedstawię je Katarzyna Polewko.
1: Dolny Śląsk przygotowuje mieszkańców na zagrożenia. Polscy siatkarze powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Brak planów na weekend. Skansen w Nowogrodzie zaprasza na warsztaty. Mieszkańcy Dolnego Śląska mają wiedzieć, jak reagować w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. W regionie rozpoczyna się dystrybucja instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zawiera ona m.in. informacje o tym, gdzie szukać schronienia i jakich miejsc unikać. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że chodzi o przygotowanie mieszkańców, a nie wywoływanie niepokoju.
2: W ciągu jednej godziny mogą przebyć 600 kilometrów. To jak pomyślimy, jaką odległość ma województwo dolnośląskie od granicy, to wiemy, że tak naprawdę w ciągu pół godziny taki dron może znaleźć się nawet na naszym terytorium. Ważne, by tutaj nikogo nie straszyć. Ważne jest to, żeby

0: żebyśmy wiedzieli, jak reagować na tego typu zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, jak zareagujemy, jak dostaniemy takiego SMS-a.
1: Wojewoda zwraca uwagę, że zagrożeniem są nie tylko możliwe incydenty w przestrzeni powietrznej, ale także działania sabotażowe i dywersyjne.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polscy siatkarze powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będzie w Mediolanie niewygodna reprezentacja Słowenii. Rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda mówi, co jest siłą biało-czerwonych i dlaczego są faworytami.
3: Ja myślę, że nie ma co tutaj mówić o stresie. Tutaj po prostu trzeba się skupić na swojej robocie, która jest do wykonania. Stres może się zawsze jakiś tam pojawić, natomiast myślę, że naszą siłą jest to, że kiedy wychodzimy na boisko, to skupiamy się na każdej kolejnej akcji i na tym, co można zrobić najlepiej w danym momencie i myślę, że to za nami przemawia i to może być bardzo ważne też w tych meczach tutaj, które będą rozgrywane w Mediolanie. Na pewno jesteśmy faworytem, mamy doświadczenie, mamy co imprezę medal, więc na pewno inne zespoły nas cenią i szanują, natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś się dostał do tej najlepszej czwórki, to wykonał świetną robotę. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami, tym bardziej, że tutaj jeden mecz decyduje o tym, kto będzie dalej.
1: Komenda wymienia też zalety rywali.
3: No, oni są bardzo ofensywnym zespołem fizycznym, bardzo dobrzy w bloku, więc trzeba to będzie się troszeczkę natrudzić, żeby ten blok oszukać. Świetni środkowi, bardzo dobre skrzydła. Na pewno musimy zagrać dobrze w zagrywce. Myślę, że to będzie kluczowe, bo odrzucając ich od siatki będzie się grało łatwiej, a jeżeli nie będą mieli dobre przyjęcie, to na pewno to może być bardzo trudny przeciwnik, więc ja się spodziewam tego, że no, będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami i po naszej stronie będzie musiała wyjść taka mądrość i cierpliwość w ataku.
1: Początek półfinału Polska-Słowenia o 17.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gmina Kolno pamięta o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej. W niedzielę w Janowie mieszkańcy upamiętnią kolejną już 87. rocznicę rozformowania 110. Pułku Ułanów. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski przypomniał na antenie Radia Nadzieja, że uroczystości upamiętniające to wydarzenie, które odbywa się już od kilkunastu lat.
4: Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110 zapasowy punkt Ułanów jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji w Warszawy żołnierze 110 zapasowego pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13 od mszy świętej polowej. To będzie wyjątkowo intensywny weekend w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. W programie wydarzeń zaplanowanych na sobotę i niedzielę znajdziemy poznawanie kurpiowskiej tradycji bartniczej czy wspólne tworzenie karmników. Do odwiedzenia muzeum w weekend zaprasza jego dyrektor Anna Szynkiewicz.
5: W sobotę o godzinie 12 zapraszamy na dziedzictwo zaklęte w Barci, czyli spotkanie z dawną tradycją bartniczą kurpiowszczyzny. Tego samego dnia od 14 odbędą się warsztaty wycinkankarskie z Elżbietą Kasz. W niedzielę zapraszamy na warsztaty Ptaki pod kurpiowskim dachem, już od godziny 12. Podczas tych warsztatów będziemy tworzyć karmniki, a po południu ponownie zapraszamy na spotkanie z tradycyjną kurpiowską wycinanką. To będzie weekend, podczas którego o dziedzictwie nie tylko będziemy mówić, ale też będziemy w praktyce je poznawać.
1: Na każde z tych wydarzeń obowiązują zapisy i w tych wiadomościach Radia Nadzieja to już wszystko. Żegnam się życząc dobrego popołudnia i weekendu. Do usłyszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
6: A w drugiej części dnia w regionie będą występowały opady deszczu na termometrach. 13 stopni w nocy, temperatura spadnie do 9. Jutro trochę cieplej, bo 16 stopni, ale wciąż deszczowo. Za to niedziela ma być ładna i słoneczna, nawet do 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
7: Po reklamie.

0: Kościół przypomina wiernym, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowców jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej, a to reakcja na tragedię w Jarosławiu. Kościół obawia się, że może spotęgować wrogość między Polakami i Ukraińcami. Biskup Krzysztof Zadargo, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, mówi, że taka postawa jest naganna.
1: Nie do pogodzenia nie tylko z Ewangelią, ale również nie do pogodzenia z jakimkolwiek traktowaniem siebie, ludzi nawzajem. To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców. Jest nadużyciem i to jest skandalem, wręcz wydaje mi się kryminalnym przestępstwem.
0: W niedzielę w kościele obchodzony będzie Dzień Migrantów i Uchodźców. Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z narastającą atmosferą niechęci wobec przybyszów. Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców podkreśla, że obrona podstawowych praw uchodźców i migrantów i troska o ich sytuację jest dla Kościoła katolickiego oczywistą konsekwencją ewangelicznego nakazu: byłem przybyszem, a przyjęliście mnie.

0: Wczoraj odbyła się beatyfikacja, uroczystości beatyfikacyjne arcybiskupa Fultona Sheena. To amerykański duchowny, biskup pomocniczy Nowego Jorku, następnie biskup Rochesteru, żyjący w latach 1895-1979. Hierarcha zasłynął dużą aktywnością medialną w amerykańskim radiu i telewizji. Prowadził programy ewangelizacyjne, ściągając przed radioodbiorniki czy telewizory miliony słuchaczy i widzów. Fulton Sheen był uznawany za jednego z najskuteczniejszych amerykańskich duszpasterzy, doprowadził do nawrócenia tysięcy osób. Kościół długo bał się telewizji, a arcybiskup Sheen to przełamał. Tak mówi ksiądz dr Janusz Stańczyk z Akademii Katolickiej w Warszawie.
1: Sheen był pierwszym człowiekiem, pierwszym wielkim chrześcijaninem, hierarchą Kościoła, który potrafił to przełamać. Potrafił stanąć i nie będę powtarzał tego wszystkiego, co wiemy. Potrafił być, jak mówimy dzisiaj, wielką gwiazdą telewizji, był słuchany. To jest jego wielka zasługa, bo wraz z takimi ludźmi właśnie jak Fulton Sheen Kościół zaczął się oswajać, zaczął przyswajać niektóre wynalazki techniczne i wykorzystywać je do ewangelizacji.
0: Ważną częścią działalności arcybiskupa Sheena była apologetyka, dodaje ksiądz Janusz Stańczuk.
1: Obrona wiary, tłumaczenie wiary. To jest słowo, które po II Soborze Watykańskim troszeczkę umarło, to znaczy sama apologetyka. Wydawało się, że jest już niepotrzebna. Teraz wraca, szczególnie na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych, w krajach Zachodu pojawiają się znowu wielcy apologetycy właśnie na miarę Fultona Sheena.
0: Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w St. Louis, a przewodniczył im przedstawiciel Ojca Świętego, kardynał Luis Antonio Tagle, prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji. Już 18 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Radia Nadzieja o godzinie 14.30, jak co piątek, felieton ku trzeźwości narodu biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, obecność mediów cyfrowych w naszym życiu jest faktem. Współcześnie trudno wyobrazić sobie codzienność bez telefonów komórkowych, bez komputera i dostępu do internetu, bez różnych przydatnych aplikacji. Media cyfrowe zmieniły nasze zwyczaje, formy aktywności i relacje społeczne. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, chociaż w różnym zakresie i w różnej formie. Jesteśmy świadomi niezaprzeczalnych dobrodziejstw płynących z rozwoju mediów cyfrowych, a jednocześnie widzimy ogromne zagrożenie, których źródłem jest nasz udział w świecie wirtualnym. Jeden z badaczy nazwał komputer i internet ogromnymi wehikułami anonimowości, gdyż nigdzie indziej nie ma tylu awatarów, fikcyjnych adresów czy fałszywych tożsamości. Stąd bierze się przekonanie, że można robić, co się chce, bez żadnej odpowiedzialności. W ten sposób tworzy się rzeczywistość tak często opartą na kłamstwie, na agresji, na poniżeniu, wyśmiewaniu innych. Problemem jest także to, że nadmierne zaangażowanie w świat wirtualny ogranicza nasz kontakt ze światem naturalnym, z żywymi ludźmi, a przecież realne więzi są tak bardzo istotne w prawidłowym rozwoju człowieka. Jesteśmy też bardziej narażeni na różne manipulacje i uzależnienia. Te i wiele innych zagrożeń czynią poważne szkody psychiczne i duchowe, zwłaszcza w młodym pokoleniu. W niedawnym raporcie z monitoringu obecności dzieci i młodzieży w internecie można przeczytać, że w Polsce 2,6 miliona dzieci w wieku od 7 do 14 lat korzysta z internetu, a średni dzienny czas spędzany przez nich w internecie wynosi 4 godziny i 25 minut i jest najwyższy spośród wszystkich grup wiekowych. 1,2 miliona dzieci w tym przedziale wiekowym miało kontakt z reklamami piwa alkoholowego w czołowych aplikacjach społecznościowych, a 32% dzieci miało kontakt ze stronami i aplikacjami zawierającymi treści erotyczne. 69% zagląda do serwisów edukacyjnych, ale poświęca im średnio tylko 6 minut dziennie. Udział treści edukacyjnych w całym czasie online to 1%. Eksperci zwracają uwagę, że wielkie firmy technologiczne świadomie projektują aplikacje i serwisy w sposób wykorzystujący podatność rozwojową dzieci. Niesie to ogromne ryzyko dla prawidłowego rozwoju młodego pokolenia. Kochani, wobec ekspansji świata wirtualnego, jego tak wielkiej obecności w życiu młodych, nie możemy pozostać bierni. Nie możemy lekceważyć zagrożeń i dopuścić, aby to ludzie, dla których najważniejszy jest zysk, a nie dobro dzieci, wychowywali tych, za których jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Najpierw samemu trzeba właściwie korzystać z mediów cyfrowych i dawać dobry przykład dzieciom. Przez miłość, przez silne więzi trzeba mieć realny wpływ na to, jak podchodzą one do siebie samych, do innych ludzi, do świata i spraw duchowych. Nie powinno być tak, jak to kiedyś trafnie nazwał ksiądz profesor Pawlina, że mentalność współczesnej młodzieży kształtowana jest przez memy, a nie mamy. Nie może być tak, że nawet w czasie spacerów czy wspólnych posiłków z dziećmi rodzice prawie stale korzystają ze smartfonów, niewiele interesując się sobą nawzajem i dziećmi. Jakże łatwo jest wtedy przeoczyć, że ktoś może przeżywać jakiś problem, że konieczna jest pomoc. Jakże łatwo jest wtedy przekonać dziecko, że to, co przeżywa, nie jest ważne dla mamy i taty. Papież Leon XIV zachęca rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem spójności, zachowując się tak, jak chcą, aby one się zachowywały, wychowując je do wolności poprzez posłuszeństwo, zawsze szukając w nich dobra i środków, aby je pomnażać. To niezwykle ważne słowa, które przypominają, że nie może być rozdźwięku między wymaganiami stawianymi dzieciom a swoją postawą. Wychowanie do wolności poprzez posłuszeństwo musi odbywać się w atmosferze mądrej miłości, wzajemnej życzliwości i wielkiego zaangażowania w budowanie mocnych więzi. Ojciec Święty powiedział też, że wszystko jest trudniejsze bez miłości i rodziny. Nie żałujmy, kochani, wysiłku, aby polskie rodziny były zjednoczone chrześcijańską miłością. Wtedy wszystko stanie się łatwiejsze, a realny świat stanie się piękniejszy. Wtedy młodzi nie będą szukać schronienia w wirtualnej rzeczywistości. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Już za 13 minut, godzina 15, za niecałe 5 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 koronka do Miłosierdzia Bożego z udziałem naszych słuchaczy, więc zapraszam, aby od 15 łączyć się ze studiem Radia Nadzieja, dzwoniąc pod numer 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś poszłyśmy z matką przełożoną do pewnego pana, gdzie były w druku i malowały się małe obrazeczki Miłosierdzia Bożego. Także wezwania i koroneczka, które już otrzymały aprobatę i także miałyśmy zobaczyć większy obraz poprawiony. Bardzo jest zbliżony, ucieszyłam się tym niezmiernie. Kiedy spojrzałam na ten obraz, przeszła mnie miłość Boża tak żywa, że przez pewien moment nie wiedziałam, gdzie jestem. Kiedyśmy załatwiły tę całą sprawę, poszłyśmy do kościoła Najświętszej Panny Marii. Wysłuchałyśmy mszy świętej, podczas której dał mi Pan poznać, jak wielka liczba dusz znajdzie zbawienie przez dzieło to. Potem weszłam w rozmowę wewnętrzną z Panem, dziękując Mu, że raczył mi dać tę łaskę, że mogę widzieć cześć, jaka się szerzy niezgłębionego miłosierdzia Jego. Weszłam w głęboką modlitwę dziękczynną. O, jak wielka jest hojność Boża! Niech będzie błogosławiony Pan, który wierny jest w obietnicach swoich.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę, tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani i Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysi, Pani Marii i jej męża Mariana, doktora Tomasza i wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom oraz rodzeństwu. Odar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Kobolska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, Witolda, Zbigniewa, Dorota, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O Boże, błogosławieństwo w domu i pracy dla mojej rodziny. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i opiekę Bożą dla Pauliny, Arka, Daniela i Miłosza. O opiekę Bożą dla Pauliny i jej dzieciątka, które nosi pod sercem.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Trwamy w godzinie Miłosierdzia. Oprócz tych wszystkich intencji, które przed chwilą zostały wyczytane, włączmy również nasze intencje. Włączmy tych, którzy niosą miłosierdzie drugiemu człowiekowi, choćby swoim najbliższym. Módlmy się za mężów, którzy niosą miłosierdzie dla swoich dzieci i dla swoich żon. Módlmy się za żony, które niosą miłosierdzie swoim najbliższym. Módlmy się za wszystkich naszych najbliższych, za całą naszą diecezję, za wszystkich, których spotykamy na naszej drodze, aby właśnie doświadczać tego miłosierdzia każdego dnia, aby każdy dla każdego był miłosierny. Tak jak uczy nas Jezus Chrystus i święta siostra Faustyna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzech.

0: grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo.
1: Duszę i bóstwo najmilszego Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

to dziś przed tobą stoją ci, miłość swą wyznają.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Czas modlitwy, refleksji i odnowy wiary. W najbliższą niedzielę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży rozpoczną się misje święte. Tygodniowe spotkania poprowadzą księża Andrzej Surdykowski i Marek Żmijewski z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowie Mazowieckiej. Do wspólnej modlitwy zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz parafii.
2: Misje święte odbywają się w kościele co mniej więcej 10 lat. Tym razem takim szczególnym powodem jest jubileusz diecezji, stulecie diecezji łomżyńskiej. Misje święte właśnie są po to, aby parafia jeszcze bardziej radykalnie niż kolekcje parafialne, adwentowe czy wielkopostne, mogła spojrzeć na siebie okiem Boga i przemienić swoje życie.
1: Od poniedziałku 28 września do soboty 3 października spotkania misyjne będą odbywać się o godzinie 9, 15 i 19. Misje zakończą się 4 października w dniu parafialnego odpustu ku czci świętej Faustyny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież Leon XIV nawiązał do odbywających się obecnie pielgrzymek na Jasną Górę.
3: Leon XIV przypomniał, że obecnie na Jasnej Górze pod hasłem Małżeństwo rodzi życie na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Papież poświęcił katechezę Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes. Przestrzegł, że odrzucenie relacji z Bogiem prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Poznawanie liturgii, krótkie katechezy, kursy, modlitwa, a nawet edukacyjne gry. To wszystko można znaleźć w nowej aplikacji projektu Z Pasji do Liturgii. Aplikacja powstała z myślą o tych, którzy chcą lepiej zrozumieć liturgię i bardziej świadomie w niej uczestniczyć. Jak mówi związany z projektem ksiądz Mateusz Kopa, aplikacja odpowiada także na potrzeby formacji liturgicznej wiernych.
4: Jak w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną powiedział Dawid Makowski, który jest naszym tutaj głównym koordynatorem projektu Z Pasji do Liturgii, aplikacja jest wyjściem naprzeciw życzeniu papieża Leona XIV odnośnie do formacji liturgicznej wiernych. Chcemy poprzez nią dotrzeć do wszystkich, którzy tylko mają pod ręką telefon czy tablet. Przez szeroką ofertę naszej aplikacji pragniemy przedstawić każdemu misterium liturgii, tak aby jeszcze świadomiej, pełniej i czynniej w niej uczestniczyć.
1: Jak zaznacza ksiądz Mateusz Kopa, poznawanie liturgii może mieć również formę zabawy. Aplikacja oferuje m.in. gry edukacyjne.
4: Oprócz tego, że mamy kompletne drzewko wiedzy i umiejętności, oprócz tego, że jest cała masa naprawdę dobrze przygotowanej wiedzy formacyjnej, mamy także gry. Możemy tutaj pograć sobie w dzwon. Kiedy otworzymy sobie tę ostatnią część, czy znasz te liturgiczne terminy, zaczynamy grać w grę trochę przypominającą wisielca. Zgadujemy literki, pojawia się pewne konkretne hasło, z czasem dochodzimy do tego, jakie to hasło jest i na koniec otrzymujemy jego definicję. Więc naprawdę jest to świetna aplikacja do tego, żeby poznawać liturgię. Moi drodzy, jeśli chcielibyście poznawać liturgię lepiej, jeśli podobają Wam się poniedziałkowe katechezy dotyczące liturgii, bardzo serdecznie zapraszam, aby pobrać tę aplikację.
1: Z Pasji do Liturgii to propozycja zarówno dla osób, które dopiero zaczynają zagłębiać liturgię, jak i dla tych, którzy chcą przeżywać ją jeszcze pełniej i bardziej świadomie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Za kogo uważają mnie tłumy? A wy za kogo mnie uważacie? Kolejny raz stajemy wobec pytania bardzo ważnego. Kim jest Jezus? Tym razem ma to związek z dwoma pytaniami, które Chrystus kieruje do najbliższych uczniów. Pierwsze pytanie w pewnym sensie jest bardzo proste. Ono nie wymaga osobistego zaangażowania. Można się odwołać do różnych opinii, zdań, nawet powiedzmy plotek krążących na temat Jezusa w gronie ludzi tamtego czasu. Mogą to być opinie życzliwe, albo też opinie przeciwników. Mogą to być słowa prawdziwe czy fałszywe, sprawdzone, albo, jak to nieraz mówimy, słowa całkowicie wyssane z palca. Drugie jednak pytanie jest inne. Tu odpowiadamy w oparciu o własne przekonania. Słyszymy, jak w imieniu 12 odpowiedź dał Szymon Piotr. Nazwał Jezusa Mesjaszem Bożym. A jeśli Jezus to pytanie nam by dziś postawił, jaką dalibyśmy odpowiedź? Właściwie to pytanie ciągle na nowo jest postawione przez Zbawiciela, ale też przez ludzi, tych, którzy może w nas naprawdę chcą dostrzec chrześcijan, nie tylko z wiary, nie tylko z nazwy, ale ludzi pragnących na co dzień żyć swoją wiarą. Nasze bowiem życie powinno być miejscem naszego świadectwa, naszego dawania odpowiedzi na pytanie o to, kim jest Chrystus Pan. A więc, kim jest dla nas Jezus z Nazaretu?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: mamo. Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przyjechała na stację benzynową mając 2,5 promila alkoholu. Mowa o 38-letniej kobiecie, którą zatrzymali kolnejscy policjanci na terenie gminy Turośl. Kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy, dlatego że jej samochód stoczył się i wylądował w rowie. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Dyżurny kolnejskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw w gminie Turośl ujęto nietrzeźwą kierującą. Z relacji świadka wynikało, że przyjechał na tą stację, by wyciągnąć z rowu pojazd, który stoczył się z parkingu. Jednak gdy podczas rozmowy poczuł alkohol od kobiety i mężczyzny, którzy podróżowali tym autem, od razu postanowił powiadomić o tym policjantów.
1: Zarówno kobieta, jak i pasażer byli pod wpływem alkoholu.
2: Badanie alkomatem 38-letniej mieszkanki Bielska Podlaskiego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Taką samą ilość alkoholu w organizmie miał również pasażer, który z nią podróżował. W rozmowie z policjantami 38-latka przyznała, że to ona kierowała pojazdem. Po zatrzymaniu na parkingu niewłaściwie go zabezpieczyła, w wyniku czego stoczył się do rowu. Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze potwierdzili, że za kierownicą Hyundai'a, który przyjechał na tą stację, siedziała kobieta.
1: Teraz kobieta odpowie przed sądem. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży przypomina mieszkańcom, nie trzeba czekać do zimy, cały czas można wnioskować o włączenie.

0: włączenie ogrzewania. Ci, którzy mieszkają w blokach, muszą jednak najpierw powiadomić organ zarządzający budynkiem. Prezes MPC Radosław Żegalski wyjaśnił dziś w Radiu Nadzieja, że jeśli ktoś uważa, że w jego mieszkaniu lub domu robi się już za zimno, nie musi czekać do umownego rozpoczęcia sezonu grzewczego.
1: Tak naprawdę my grzejemy w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
0: Dla osób mieszkających w blokach prezes MPEC ma jedną krótką radę.
1: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
0: W polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak sztywne terminy sezonu grzewczego. Zgodnie z prawem jest to okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła. Rozstrzygnięcie konkursu Łomżynianka Roku, wręczenie odznak honorowych województwa podlaskiego, panele dyskusyjne czy bezpłatne badania raka jajnika. Tak będzie wyglądać trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, która już 9 października odbędzie się w Filharmonii Kameralnej. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok poinformowała, że hasłem tegorocznej edycji forum będzie zmiana.
2: Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Dlatego, że zmiana dotyczy tak naprawdę każdego obszaru naszego życia i zawodowego, i relacji. Zmieniają się także technologie, zmienia się medycyna, zmienia się świat, w którym żyjemy. Przygotowałyśmy panele dyskusyjne dotyczące właśnie zmiany, dotyczące relacji między kobietą a mężczyzną, ponieważ role społeczne także się zmieniają. O tym też chcemy podyskutować, ale chcemy też zachęcić do odwagi podejmowania tych zmian. A całość dnia zwieńczymy koncertem zespołu Poparzeni Kawą 3.
0: Wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński podkreślił, że organizacja forum to kolejny przykład dobrej współpracy z Łomżyńską Radą Kobiet.
3: Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że samorząd po raz kolejny jest partnerem strategicznym wydarzenia.
4: Jedno z większych przedsięwzięć zorganizowanych przez kobiety dotyczące spraw kobiet w województwie podlaskim. Samorząd województwa podlaskiego, jak każde dobre przedsięwzięcie w Łomży, wspiera ten event i wierzymy, że jak najwięcej państwa tutaj przybędzie, bo program jest niezwykle interesujący, począwszy od zdrowia, skończywszy na przedsiębiorczości, ale też przez całe życie społeczne. Do tego przedsięwzięcie kulturalne o godzinie 19 w postaci koncertu. Piękny dzień nie tylko dla kobiet w Łomży 9 października.
0: Udział w forum jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze rejestracje na stronie kobiecedrogi.pl. Gmina Kolno pamięta o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej. W niedzielę w Janowie mieszkańcy upamiętnią kolejną 87. już rocznicę rozformowania 110. Pułku Ułanów. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski przypomniał, że uroczystości upamiętniające to wydarzenie, które odbywa się już od kilkunastu lat.
5: Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110. zapasowy punkt Ułanów, jest okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji Warszawy żołnierze 110. zapasowego pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza.
0: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13 od mszy świętej polowej. Więcej o wydarzeniu piszemy na radionadzieja.pl. To będzie wyjątkowo intensywny weekend w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. W programie wydarzeń zaplanowanych na sobotę i niedzielę znajdziemy poznawanie kurpiowskiej tradycji bartniczej czy wspólne tworzenie karmników. Do odwiedzenia muzeum zaprasza dyrektor Anna Szynkiewicz.
6: W sobotę o godzinie 12 zapraszamy na dziedzictwo zaklęte w Barci, czyli spotkanie z dawną tradycją bartniczą kurpiowszczyzny. Tego samego dnia od 14 odbędą się warsztaty wycinkankarskie z Elżbietą Kasznią. W niedzielę zapraszamy na warsztaty Ptaki pod kurpiowskim dachem już od godziny 12. Podczas tych warsztatów będziemy tworzyć karmniki, a po południu ponownie zapraszamy na spotkanie z tradycyjną kurpiowską wycinanką. To będzie weekend, podczas którego o dziedzictwie nie tylko będziemy mówić, ale też będziemy w praktyce je poznawać.
0: Na każde z tych wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy.
7: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym piątkowym gościem dnia jest pan Radosław Żegalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie prezesie, na początku zapytam chyba w imieniu wielu mieszkańców, kiedy w ogóle zaczynacie ogrzewanie w tym roku? Kiedy zaczynacie sezon grzewczy?
2: Tak naprawdę my grzejemy przez każdy rok w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
1: Czyli jak ktoś narzeka, że u niego w bloku musi się ogrzewać teraz farelką, to do spółdzielni najpierw i dopiero
2: tak,
1: spółdzielnia
2: trzeba,
1: do was.
2: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty, czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
1: Czyli spółka jest cały czas właściwie gotowa na sezon grzewczy, nie ma tak, że...
2: Przez każdy dzień, nie ma żadnych przerw, już od wielu lat nie ma nawet przerw letnich na remont naszych urządzeń. Ciągłość dostaw ciepła w naszym mieście jest realizowana każdego dnia w roku.
1: A jak to będzie wyglądało z kosztami w tym roku? Taryfy będą droższe?
2: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku. Ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no, chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. I widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen z rębki leśnej. Czy to się przełoży na podwyższenie cen ciepła? Na tą chwilę jeszcze nie wiem. Do tej pory udawało się nam te wszystkie wzrosty opanować w taki sposób, żeby nie podwyższać ceny ciepła dla mieszkańców. Natomiast no, tutaj wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy z rębki.
1: A w tej chwili jest problem z tym, tak?
2: W tej chwili jest problem. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów, z których korzystamy z gałęzi szczubów i albo z tak zwanych zrzyn na tartakach. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa. No teraz jest ewidentnie widoczny wzrost i ten wzrost nie jest mały, bo my tutaj w ciągu dwóch miesięcy ceny z rębki wzrosły od 20 do 30%. No to jest to bardzo duży wzrost. Nie wiem, czy to jest po prostu taka psychologiczna jakiś psychologiczny taki aspekt, ponieważ tamta zima była bardzo mroźna i każdy po prostu stara się jak najwięcej tego paliwa sprowadzić i magazynować. Czy to jest po prostu tak naprawdę wynik tego, że jest mało przetwórstwa drzewnego obecnie w kraju w realizacji?
1: Czyli dlatego, że obszary jakby te zwolnione z wycinki są coraz większe w kraju, przez to jest coraz mniej surowca drzewnego. No i takie firmy jak wy, które się właśnie na tej zrębce skupiają, no tracą na tym w pewnym sensie.
2: No tak, tak, tak. To jest po prostu wynik tego, że część zasobów leśnych państwowych została wykluczona z wycinki, czy też przecinki, bo tam po prostu czyszczenia nawet lasów, bo często się po prostu to czyści i one są wykluczone. Wprowadzono też sporo tak zwanych lasów społecznych, które też są wykluczone z przetwórstwa, czyli z korzystania z tego drzewostanu i to po prostu w mojej ocenie no, wpływa na podwyższenie cen odpadów drzewnych. Narzekamy nie tylko my jako ciepłownicy, którzy korzystają z biomasy, ale też wszystkie firmy przetwórstwa, które też korzystają z tych zrębek. Są to głównie przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją płyt wiórowych i oni też po prostu mają niedobór i to wpływa na cenę surowca.
1: No czyli z jednej strony plus, państwo tak, plus, zachęca do OZE, do tych odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony no właśnie jednak przez politykę państwa takiego surowca jak zrębki, którą można też przecież do OZE zaliczyć, no jest mniej albo jest droższa.
2: Tak, no, taka jest po prostu prawda i nie mamy na to już wpływu. No, trzeba też zwrócić uwagę, że tych przedsiębiorstw, no, my już mamy już ponad 6 lat nasze urządzenia. Przez te 6 lat też powstało bardzo dużo akurat tutaj w naszym terenie nowych kotłów na biomasę, czyli ten popyt się znacznie zwiększył i wprawdzie też firm, które przerabiają ten materiał drzewny na zrębkę też jest więcej, ale po prostu popyt też robi swoje. No, w Suwałkach już się otworzyło dwukrotnie większa instalacja na biomasę w stosunku do naszej, to jest dwukrotnie wyższa, czyli to już jest też jakiś tam nowy element, który też wpływa na popyt. Zresztą tu i Ełk, Suwałki, Augustów, Hajnówka, jest po prostu sporo. Zambrów teraz się buduje też w Kolnie. Także tych przedsiębiorstw, które weszły w tego typu kotły jest coraz więcej. Do tego dochodzi no, ta blokada 20% zasobów leśnych, która już istnieje chyba drugi rok. I to wszystko wpływa, że te ceny rosną. Plus jeszcze bardzo wysoka cena oleju napędowego, który jest wykorzystywany w produkcji zrębki, czyli wszystkie urządzenia, które produkują zrębkę, są wykorzystywane do tego celu silniki spalinowe. Sam transport, często jest to powyżej 100 kilometrów, też po prostu wpływa potem na cenę zrębki i stąd te wzrosty. No, czy to jest tylko wynik tutaj takiej psychologicznej, jakiejś takiej sytuacji związanej z tym, że ten sezon się zbliża i też każdy wieści, że być może ta zima będzie taka mroźna i czy to ma na to wpływ, czy to się uspokoi, zobaczymy pod koniec roku. Będę już w stanie stwierdzić, tak, czy wpłynie to na nasze ceny ciepła, czy też nie.
1: No do końca roku to być może olej napędowy przekroczy tą magiczną barierę 10 zł, coraz więcej na to wskazuje, więc no niewiele się zapowiada na to, że będzie taniej jak na razie.
2: No sam pan widzi, że to po prostu jest wszystko takie no, dosyć skomplikowane, bo ciężko wróżyć, tak? Ja jeszcze dwa miesiące temu kupowałem cenę, nadal w takich cenach, jak kupowałem rok wcześniej, a tak naprawdę ten kryzys energetyczny już trwa dosyć długo i tego wpływu na cenę zrębki nie widziałem. Ona dopiero po prostu pojawiła się te wzrosty w ostatnich dwóch miesiącach. Czy to jest chwilowe? Nie wiem. Czekam też z niecierpliwością, no, jak to się będzie rozwijało w przyszłych miesiącach i będziemy wtedy w stanie określić, czy jesteśmy w stanie przełknąć te wzrosty cen paliwa i utrzymać ceny ciepła, czy też trzeba będzie je podwyższyć.
1: No bo potem na tym rachunku końcowym to jednak właśnie przeciętny mieszkaniec i tak widzi MPEC, że wasze logo i to jakby wy jesteście w powszechnie potem winni temu, że jest drożej. A jak widać, to jest bardzo skomplikowany proces. Panie prezesie, no a ta zrębka u was to już jest chyba jakby większość energii pozyskiwanej jest z tego, tak?
2: Tak, 75% produkcji ciepła u nas tutaj w Łomży jest z procesu spalania zrębki leśnej, tartacznej. Tak, 75%.
1: W ciągu tych kilku lat to już tak doszło, tak? Do 75%?
2: To już się utrzymuje się dokładnie od 3 lat.
1: Od 3 lat. I będziecie jeszcze zwiększali udział zrębki?
2: Nie,
1: czy nie ma już planów?
2: Nie.
1: Czyli
2: nie.
1: Tak do 75%?
2: Nie będziemy. Mamy cały czas, utrzymujemy w gotowości też kotłownię gazową w szpitalu, którą wykorzystywaliśmy jeszcze kilka lat temu. Natomiast no, wzrosty cen gazu ziemnego w stosunku do tych naszych tutaj wzrostów zrębki są nieporównywalnie większe. W tej chwili cena gazu za megawattogodzinę, spotowa cena gazu sięga 350 zł, gdzie jeszcze z pół roku temu było to 140 zł. Także tutaj widać, że te wzrosty są no, powyżej 200% nawet. Tak? Także cieszę się, że nie mamy tak naprawdę urządzeń, które korzystają z gazu. Ten gaz jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zawirowania na tym rynku energetycznym. I ja to po prostu widzę, dlatego myśmy nie wchodzili nigdy w ten gaz. Mamy tutaj w zapleczu tylko ten szpitalną kotłownię, którą utrzymujemy przez cały czas, licząc na to, że skorzystamy z tego jeszcze w przyszłości. Natomiast no, współczuję tym firmom, które muszą wykorzystywać to paliwo do ogrzewania, czy też do innej jakiejś produkcji w przemyśle, ponieważ no, ceny te biją rekordy.
1: Panie prezesie, a czy Łomżyniacy, czy mieszkańcy Łomży są właśnie świadomi, jeśli chodzi o oszczędzanie ciepła? No może takie standardowe pytanie zadam o tej porze roku, skoro zbliża się sezon grzewczy. Jak mieszkańcy Łomży mogą na rachunkach oszczędzić? Niezależnie od tego, czy ta taryfa będzie większa, czy mniejsza, jakie są sposoby na oszczędzanie ciepła?
2: To znaczy, no wydaje mi się, że tak. Z naszej strony to myśmy zrobili wszystko, co można, żeby po prostu wykorzystywać jak najmniej ciepła do tego, żeby ogrzewać mieszkańców. Pilotujemy to, monitorujemy. No teraz jeszcze będziemy wprowadzali, mam nadzieję, że uda się też sfinalizować umowę z firmą, która jeszcze nam pomoże wdrożyć rozwiązanie opierające się na sztucznej inteligencji odnośnie prowadzenia sieci cieplnej i węzłów cieplnych, bo jesteśmy właśnie teraz na takim etapie. Tutaj wspomnę, że mamy już to wprowadzone od 2 lat w kotłowni naszej miejskiej, głównej. i to sterowanie też nam tutaj pomogło wprowadzić oszczędności. Natomiast sami mieszkańcy, no tak naprawdę to mają wyjście takie, albo przykręcać zawory na grzejnikach regulacyjne, albo nie. No i, ale każdy chyba z nas ten komfort ciepła docenia i każdy mi się wydaje, że lubi to ciepło i to tak trudno jest tak oszczędzać.
1: A spodziewał pan się takiej mroźnej zimy, jak w tamtym roku? Jesteście
2: nie,
1: na to gotowi?
2: Nie spodziewaliśmy się takiej ostrej zimy, tak jak w tamtym roku. No naprawdę ona dała nam trochę w kość. Udało się to wszystko jakoś tam przeprowadzić suchą nogą. Nie było większych awarii. Natomiast no, mieliśmy problem z pozyskaniem zrębki, ponieważ no, w te mrozy uniemożliwiona była i wycinka, i przetwórstwo. Z powodu tych ujemnych temperatur to te urządzenia nie potrafiły sobie poradzić z drewnem, które było zmrożone. Dlatego w tym roku zaczęliśmy już robić zapasy dużo, dużo wcześniej i powiększyliśmy te zapasy. Zapasy mamy przez cały czas praktycznie na 100%, zarówno i jeżeli chodzi o zrębkę i jeśli chodzi o też węgiel kamienny. Także jesteśmy przygotowani, robimy ostatnie przeglądy i w zasadzie jesteśmy w 100% gotowi do tego, żeby zacząć nowy sezon grzewczy.
1: Panie prezesie, niedawno w sierpniu organizowaliście dzień otwarty węzła cieplnego w budynku MOSiR. Tam trochę mieszkańców było, bo też tam byłem robiąc relacje z tego wydarzenia, ale czy takie wydarzenia będą częstsze? Bo ludzie, z którymi rozmawiałem, mówili, no bardzo fajnie, że jest takie coś organizowane, ale dla wielu to była kompletna nowość, jak wygląda właśnie ta instalacja i może właśnie warto mieszkańców częściej uświadamiać.
2: To znaczy tak, na pewno będziemy kontynuowali takie wydarzenia. Zainteresowanie, wprawdzie to były wakacje, także młodzieży dużo nie było, ale byli też starsze osoby, które były zainteresowane i one tutaj brały głównie udział. Chcemy teraz takie spotkania, takie wydarzenia przeprowadzić w roku szkolnym, czyli już niebawem w październiku. Będą dni otwarte na kotłowni naszej. Tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom, czy też uczniom naszych szkół i rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany. Tutaj dziękuję MOSiR-owi, pani dyrektor, za to, że umożliwiła nam po prostu przeprowadzenie takiej wizytacji, takiego pokazu. Myśmy z naszej strony też się przygotowali. Nasi inżynierowie zrobili takie makiety fajne, bardzo fajne, które pokazują na żywo, jak po prostu przebiega cały proces przekazywania ciepła i sterowania tym ciepłem. No, w jednym z największych węzłów cieplnych właśnie w MOSiR-ze, który zasila zarówno ten cały budynek w ciepło, ale też w ciepłą wodę użytkową, ale też podgrzewa ten kompleks basenowy, czyli baseny plus jeszcze wentylację. Także jest to taki skomplikowany węzeł, który pokazuje wszystkie możliwości, jakie można uzyskać poprzez ciepło systemowe z miejskiego przedsiębiorstwa MPC.
1: Na koniec jeszcze, panie prezesie, zapytam o modernizację stacji uzdatniania wody. Trwa teraz trzeci etap. Prace na jakim są właśnie teraz etapie? Posuwają się naprzód, jak rozumiem.
2: Praktycznie już jest zakończone. Prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ kosztował on tam blisko 2 miliony złotych, ponad 2 miliony złotych. Natomiast no, jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe i bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
1: I tą pozytywną informacją dzisiaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był prezes łomżyńskiego MPEC, pan Radosław Żegalski. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przyjechała na stację benzynową mając 2,5 promila alkoholu. Mowa o 38-letniej kobiecie, którą zatrzymali kolnejscy policjanci na terenie gminy Turośl. Kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy, dlatego że jej samochód stoczył się i wylądował w rowie. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Dyżurny kolnejskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw w gminie Turośl ujęto nietrzeźwą kierującą. Z relacji świadka wynikało, że przyjechał na tą stację, by wyciągnąć z rowu pojazd, który stoczył się z parkingu. Jednak gdy podczas rozmowy poczuł alkohol od kobiety i mężczyzny, którzy podróżowali tym autem, od razu postanowił powiadomić o tym policjantów.
1: Zarówno kobieta, jak i pasażer byli pod wpływem alkoholu.
2: Badanie alkomatem 38-letniej mieszkanki Bielska Podlaskiego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Taką samą ilość alkoholu w organizmie miał również pasażer, który z nią podróżował. W rozmowie z policjantami 38-latka przyznała, że to ona kierowała pojazdem. Po zatrzymaniu na parkingu niewłaściwie go zabezpieczyła, w wyniku czego stoczył się do rowu. Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze potwierdzili, że za kierownicą Hyundai'a, który przyjechał na tą stację, siedziała kobieta.
1: Teraz kobieta odpowie przed sądem. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży przypomina mieszkańcom, nie trzeba czekać do zimy, cały czas można wnioskować o włączenie ogrzewania. Ci, którzy mieszkają w blokach, muszą jednak najpierw powiadomić organ zarządzający budynkiem. Prezes MPC Radosław Żegalski wyjaśnił dziś w Radiu Nadzieja, że jeśli ktoś uważa, że w jego mieszkaniu lub domu robi się już za zimno, nie musi czekać do umownego rozpoczęcia sezonu grzewczego.
3: Tak naprawdę my grzejemy w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
1: Dla osób mieszkających w blokach prezes MPEC ma jedną krótką radę.
3: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
1: W polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak sztywne terminy sezonu grzewczego. Zgodnie z prawem jest to okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła. Rozstrzygnięcie konkursu Łomżynianka Roku, wręczenie odznak honorowych województwa podlaskiego, panele dyskusyjne czy bezpłatne badania raka jajnika. Tak będzie wyglądać trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, która już 9 października odbędzie się w Filharmonii Kameralnej. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok poinformowała, że hasłem tegorocznej edycji forum będzie zmiana.
4: Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Dlatego, że zmiana dotyczy tak naprawdę każdego obszaru naszego życia i zawodowego, i relacji. Zmieniają się także technologie, zmienia się medycyna, zmienia się świat, w którym żyjemy. Przygotowałyśmy panele dyskusyjne dotyczące właśnie zmiany, dotyczące relacji między kobietą a mężczyzną, ponieważ role społeczne także się zmieniają. O tym też chcemy podyskutować, ale chcemy też zachęcić do odwagi podejmowania tych zmian. A całość dnia zwieńczymy koncertem zespołu Poparzenia.

0: Żani Kawą 3.
1: Wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński podkreślił, że organizacja forum to kolejny przykład dobrej współpracy z Łomżyńską Radą Kobiet.
2: Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że samorząd po raz kolejny jest partnerem strategicznym wydarzenia.
3: Jedno z większych przedsięwzięć zorganizowanych przez kobiety dotyczące spraw kobiet w województwie podlaskim. Samorząd Województwa Podlaskiego, jak każde dobre przedsięwzięcie w Łomży, wspiera ten event i wierzymy, że jak najwięcej Państwa tutaj przybędzie, bo program jest niezwykle interesujący, począwszy od zdrowia, skończywszy na przedsiębiorczości, ale też przez całe życie społeczne. Do tego przedsięwzięcie kulturalne o godzinie 19 w postaci koncertu. Piękny dzień nie tylko dla kobiet w Łomży 9 października.
1: Udział w forum jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze rejestracje na stronie kobiecedrogi.pl. Gmina Kolno pamięta o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej. W niedzielę w Janowie mieszkańcy upamiętnią kolejną 87. już rocznicę rozformowania 110. Pułku Ułanów. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski przypomniał, że uroczystości upamiętniające to wydarzenie, które odbywa się już od kilkunastu lat.
4: Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110. zapasowy punkt Ułanów, jest okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji Warszawy żołnierze 110. Zapasowego Pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13 od mszy świętej polowej. Więcej o wydarzeniu piszemy na radionadzieja.pl. To będzie wyjątkowo intensywny weekend w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. W programie wydarzeń zaplanowanych na sobotę i niedzielę znajdziemy poznawanie kurpiowskiej tradycji bartniczej czy wspólne tworzenie karmników. Do odwiedzenia muzeum zaprasza dyrektor Anna Szynkiewicz.
5: W sobotę o godzinie 12 zapraszamy na dziedzictwo zaklęte w Barci, czyli spotkanie z dawną tradycją bartniczą Kurpiowszczyzny. Tego samego dnia od 14 odbędą się warsztaty wycinkankarskie z Elżbietą Kasznią. W niedzielę zapraszamy na warsztaty Ptaki pod kurpiowskim dachem już od godziny 12. Podczas tych warsztatów będziemy tworzyć karmniki, a po południu ponownie zapraszamy na spotkanie z tradycyjną kurpiowską wycinanką. To będzie weekend, podczas którego o dziedzictwie nie tylko będziemy mówić, ale też będziemy w praktyce je poznawać.
1: Na każde z tych wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy.
6: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: przy naszym telefonie pan Stanisław Żaryn, były rzecznik koordynatora służb i jego zastępca, dzisiaj w Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A chciałem porozmawiać o, nie wiem, czy nadciągającym, czy powoli dojrzewającym, czy już kwitnącym resecie z Białorusią, bo dla mnie, powiem szczerze, osobistym zaskoczeniem było to, że pan minister Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Mińska, z reżimowego oczywiście rozdania, szefem tamtejszego MSZ-u. No i jedna i druga strona pisze i mówi o ociepleniu, o ustabilizacji, o normalizacji stosunków. Czy jest tam jakaś szczelina, pana zdaniem, żeby w dzisiejszej rzeczywistości, pomni doświadczeń sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed pięciu lat i tej wojny hybrydowej, którą nam Łukaszenka przy granicy, wystosował, czy jest na to przestrzeń?
1: No niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. To znaczy z jednej strony można by powiedzieć, że przestrzeni być nie powinno, bo w tej chwili mamy do czynienia z krajem, który jest bardzo głęboko zakorzeniony w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Związkowym Państwie, które ma charakterystyczny skrót ZBIR. I niestety jest to rzeczywiście takie podsumowanie polityki białoruskiej wobec Zachodu, bo jest to państwo także zbójeckie, które, tak jak pan redaktor wspomniał, prowadzi rodzaj wojny wywiadowczej przeciwko również Polsce, prowadzi działania o charakterze wojennym de facto wobec Ukrainy, chociaż Łukaszenka sam oficjalnie oddziałów na wojnę i na front nie wysłał, ale pomaga w inny sposób. I jest to państwo, które ewidentnie prowadzi wrogą wobec nas również działalność o charakterze propagandowym i politycznym. Więc z punktu widzenia polskich interesów moim zdaniem nie ma tutaj miejsca na jakąś szczelinę i na dialog, szczególnie, że jest to dialog, w którym Białoruś nie wykonuje żadnych gestów normalizacyjnych. Natomiast odpowiedź nie jest prosta, ponieważ nakładają się na to pewne interesy o skali globalnej i dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że jedną z sił, które do takiego resetu dąży, są Amerykanie z uwagi na sprawy gospodarcze. I tutaj pomimo tego, że ja w tej perspektywy polskiej, przywiązany do tej perspektywy polskiej, mówię jednoznacznie, nie powinno tu być żadnego resetu czy nawiązywania normalizacyjnych stosunków z Białorusią, to niestety możemy być tutaj trochę pionkiem w globalnej grze.
0: No właśnie, bo jeśli ta globalna gra, to trochę wezmę pod włos i poszukam dziury w całym tej naszej rozmowie. Skoro ta globalna gra jest taka, jaka jest, a widać wyraźnie, że Waszyngton, no Mińsk próbuje wciągnąć do jakiejś przynajmniej rozmowy, jeśli chodzi o gospodarcze odkręcenie śruby, by przekonać być może przynajmniej część tamtejszych elit do tego, by się od Moskwy na jakimś poziomie odkleiły. No i z drugiej flanki też tej wewnętrznej, naszej, wraca taki argument, który pojawia się regularnie, że czasem trzeba wykorzystywać kanały komunikacji, że trzeba czasem emocje, rany i poczucie realnej krzywdy schować w kieszeń, schować w buty i przyjąć za dobrą monetę to, że na przykład dzisiaj przy granicy polsko-białoruskiej jest względnie spokojnie, że nie ma, że Łukaszenka nie dosyła nam kolejnych sztucznie wywołanych kryzysów migracyjnych. No i że to już jest jakiś gest, na który warto odpowiedzieć innym gestem, żeby za chwilę osiągnąć kolejny gest i na tej drabince powoli zejść z poziomu no niemalże stanu wojny, a przynajmniej wojny hybrydowej, do względnie normalnych stosunków, oczywiście no, do rozebrania zapory i swobodnych przejść granicznych to daleko, no ale może przynajmniej jakieś małe nitki warto byłoby zawiązać.
1: No, ta perspektywa, którą pan zarysował, prawdopodobnie będzie Polakom w najbliższych miesiącach opisywana, czy jakoś tłumaczona. Natomiast po pierwsze, musimy pamiętać, że mamy już doświadczenia z tego typu fazy relacji między Zachodem a Białorusią, bo przed rokiem 2020 były już tego typu działania prowadzone, rozmowy, negocjacje, wielkie plany dotyczące współpracy energetycznej, czy różnych także biznesowych relacji między Zachodem a Białorusią. Tu znowu swoją rolę pewną negatywną w pewnym sensie dla polskich interesów odgrywały interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, które dzisiaj też są istotne, bo Amerykanie uznali, że potrzebują chociażby rynku potasowego z białoruskiego po to, żeby importować do siebie różnego rodzaju produkty nawozowe czy inne produkty chemiczne. Natomiast no, musimy pamiętać, że my zapłaciliśmy po roku 20 cenę za pewną naiwność, to znaczy Łukaszenka jednak szybko, kiedy było to dla niego wygodne, uznał, że koniec jest rozmów i pewnej gry z Zachodem, czas w nas uderzyć. I tego typu niestety zwroty myślę, że będą miały również, będziemy mieli do czynienia z tym w przyszłości, jeżeli będziemy zbyt naiwnie podchodzili do tego, co się w tej chwili z Białorusią dzieje, to dostaniemy bardzo mocnym rykoszetem, bo też musimy mieć świadomość, że Białoruś w tej chwili nie jest państwem, które może w sposób dowolny i pivotalny funkcjonować między Zachodem a Rosją. Zbyt mocno te macki rosyjskie na Białorusi są rozlokowane, zbyt mocno wciągnięta jest Białoruś w system również bezpieczeństwa, w związku z czym i armia, i bezpieka białoruska są de facto dzisiaj w rękach rosyjskich, żebyśmy my tego typu resety robili bezkosztowo. One zawsze będą związane z jakimiś interesami, które my musimy położyć na ołtarzu tego typu rozstrzygnięć, jak reset z Białorusią. Absolutnie. I ja się obawiam... Ja się obawiam, że możemy być teraz wciągani w pewną grę, którą będą prowadzili de facto Rosjanie, po to, żebyśmy my właśnie próbując gdzieś tam pozyskać Białoruś, popełnili poważne błędy o charakterze strategicznym i niestety jawi się to też jako element szerszej gry, to znaczy reset z Białorusią, to może być wstęp do resetu z Rosją, a to już byłaby bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nic nie wskazuje na to, żeby Rosja i Białoruś chciały z wrogości wobec Zachodu rezygnować.
0: No ten ostatni scenariusz sugeruje też Adam Eberhardt, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich, który mówi, że no, ta gra z Białorusią podjęta no, może być taką forpocztą do próby też poluzowania sankcji wobec nie tylko Białorusi, Mińska, ale wobec Rosji. Natomiast ja wracam cały czas do tej refleksji. Zgoda, że Białoruś jest w rosyjskiej strefie wpływów i tutaj nikt chyba przytomny nie będzie z tym polemizował, no ale też... To jest dość specyficzna strefa wpływów, no bo Mińsk potrafi wysłać sygnały, a czasem wręcz, no nie wiem, uprzedzić polskie państwo o tym, że lecą na nas drony. Wydawać by się mogło w kompletnie nierosyjskim interesie. No i teraz, żeby było jeszcze trudniej, no jeśli prezydent USA Donald Trump zapowiada wspólne biznesy z Mińskiem, to Bogiem a prawdą, co my tu możemy zrobić? Jak się powinniśmy zachować w całej tej układance? To znaczy... Nie reagować na te sygnały z Mińska, wzruszać ramionami i cały czas lobbować za tym twardym kursem, wbrew pewnie elitom w Waszyngtonie?
1: Ja myślę, że powinniśmy dbać o nasz interes, a naszym interesem jest w tej chwili uwrażliwianie Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, na to, że możemy mieć do czynienia z pewną fałszywą postawą Mińska, który będzie chciał nas wciągać w pewną grę, również po to, żeby realizować interesy rosyjskie, o czym mówiliśmy, i że to może być pułapka, w którą wpadniemy jako Zachód. Możemy korzystać z doświadczeń, o których mówiłem z poprzednich lat, możemy i powinniśmy korzystać z różnego rodzaju materiałów, które jesteśmy w stanie chociaż przy pomocy wywiadu zdobyć o tym, jak duet białorusko-rosyjski myśli o Zachodzie i jakie są plany związane z również dalszymi fazami agresji wobec Zachodu. I to wszystko myślę, że powinniśmy prezentować naszym zachodnim sojusznikom, a na pewno powinniśmy unikać czegoś, w co możemy zostać wtłoczeni już przez konkretną taktykę polityczną rządu. To znaczy Polska nie powinna na pewno być katalizatorem resetu między Zachodem a Białorusią czy Rosją. Pamiętamy, że w czasie rządów PO-PSL taka rola Polsce przypadła trochę. Byliśmy takim krajem, który w pewnym momencie był głównym i ważnym czynnikiem resetu między Zachodem a Rosją, co skończyło się bardzo też negatywnymi sytuacjami dla polskich interesów związanych także z naszym bezpieczeństwem. Więc tej roli i pozycji musimy unikać, szczególnie, że jesteśmy krajem, który jest coraz mocniej naciskany przez Rosję. Jesteśmy krajem, który jest poddawany także presji wojskowej ze strony Białorusi. Wspomnę chociażby o ćwiczeniach wojskowych, które w ostatnim czasie na Białorusi mają miejsce i służą do tego, żeby nas jednak zastraszać, destabilizować i służą pewnym działaniom agresywnym. Także o tym wszystkim powinniśmy mówić i prezentować to jako pewną z jednej strony naszą perspektywę, ale z drugiej strony też jako pewien lewar związany z naszymi interesami. To znaczy dzisiaj powinniśmy Amerykanom mówić na przykład, że jeżeli wy chcecie prowadzić interesy z Białorusią, to nasza pozycja, jeżeli chodzi o współpracę wojskową, powinna zostać podniesiona nie o jeden poziom, ale o dwa poziomy. To znaczy nie tylko stała baza, ale na przykład jeszcze jakaś mocna infrastruktura czy sprzęt wojskowy powinien do Polski trafić, ponieważ my w tej sytuacji czujemy się zagrożeni. Więc tutaj powinniśmy grać na różnych polach, a na pewno ta sprawa powinna być przez nas adresowana jako pewien błąd, pułapka, którą możemy wpaść.
0: To jeszcze jedno pytanie. Na koniec, a propos tego scenariusza, który premier Tusk bardzo regularnie zgłasza, to znaczy scenariusz, w którym Rosja miałaby wykonać wobec Polski albo krajów bałtyckich, albo innych krajów Zachodu, bo mówi się też nawet o jakimś ataku dronami z południa od Morza Śródziemnego na kraje tej części Europy, to byłoby jeszcze bardziej ciekawe w całej tej układance, ale zostawiam konkrety, bo tu nie ustalimy bez dostępu do niejawnych informacji czy raportów. Natomiast premier w czwartek w Krakowie wieczorem, wspierając swoją kandydatkę w wyborach tamtejszych, mówił o tym, że nie grozi nam inwazja, tak jak sobie wyobrażamy, z frontem, czołgami ze strony Rosji, no ale że te hybrydowe zaczepki mogą być coraz bardziej intensywne i ostre. Z perspektywy funkcjonowania państwa i tego, jak pan też widział, jak to funkcjonuje od wewnątrz, jesteśmy gotowi na tego rodzaju akty nieprzyjazne, już nie tylko w postaci przypadkowego dronu, ale regularnie ponawianych prowokacji?
1: No ja mogę tylko liczyć na to jako obywatel, że jesteśmy na to przygotowani, choć uczciwie powiem, że mam pewne wątpliwości, bo takiego przygotowania nie widzę, a te przejawy, które widzę, nie są do końca profesjonalnie prowadzone, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że premier rzeczywiście ma rację, jeżeli chodzi o opis rzeczywistości. Moim zdaniem, i tu się z różnymi tezami nie zgadzam, które mówią o tym, że może nadinterpretuje pan premier skalę zagrożeń. Moim zdaniem ona rzeczywiście jest poważna i te scenariusze, które w Sejmie zostały przez premiera przedstawione, moim zdaniem są wiarygodne. Pytanie, co z tym robimy, bo niestety nie widać ani jakiejś systemowej pracy związanej z radykalną zmianą sposobu funkcjonowania państwa polskiego, nie widać żadnej skokowej zmiany, jeżeli chodzi o potencjał nasz obronny i nie widać też żadnej kampanii takiej uświadamiania Polaków o tym, co się powinno dziać i jak powinniśmy się zachowywać, gdyby te scenariusze rzeczywiście przybrały czarny charakter, czarną wersję. No, ostatnio w jednym z wywiadów minister Kierwiński powiedział, że są szykowane jakieś plany ewakuacyjne na wypadek wojny i inwazji. to niby dobrze, ale pytanie, co to oznacza dla Polaków, jak mamy się zachowywać, kiedy będziemy informowani o tym, jak taka ewakuacja ma zostać przeprowadzona. Wiemy, że były dosyć nieumyślnie, moim zdaniem, stosowane alerty RCB przy okazji różnych zdarzeń na Lubelszczyźnie. Też ludzie nie wiedzieli się, jak się zachować. Niektórzy wręcz zachowywali się, narażając bardziej swoje życie niż je chroniąc. Więc tutaj jest bardzo duże pole do działań, jeżeli chodzi o edukację, o przygotowanie państwa polskiego na czarne i niebezpieczne scenariusze, a tego nie widzę. Premier trochę tak ad hoc, trochę w celach być może rozgrzewania opinii publicznej. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale te tezy premiera czasami się pojawiają, a nie widać takiej systemowej, codziennej pracy, żebyśmy te zagrożenia jakoś neutralizowali.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem poranka był pan Stanisław Żaryn z Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, były zastępca koordynatora służb specjalnych. Dziękuję pięknie.
1: Wszystkim dziękuję bardzo.
2: 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszego dzisiejszego gościa zostajemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, recenzent Inter i Plusa Minusa Rzeczpospolitej i wielu innych tytułów. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Tak, dzięki za zaproszenie. Dzięki. Tak, prosto z Gdyni, prosto z obserwowania, jak to polskie kino się rozwija albo nie rozwija, ale teraz tak, no nie o filmach festiwalowych paradoksalnie.
1: Chociaż dwa zdania na koniec też chciałem zapytać cię, co polecasz z tego festiwalu, ale zanim to najpierw o tej wielkiej narodowej dyskusji o lalce. Jak tylko w media społecznościowe zajrzę, to albo część osób załamuje ręce, albo część osób wychwala pod niebiosa serial Netflixa. W środę do kin wchodzi inny film, też lalka w tytule. Widziałeś serial, widziałeś film przedpremierowo. Co można powiedzieć, no zwłaszcza o tym drugim, no bo o serialu każdy może kliknąć, ale o filmie, filmu no mało kto widział.
2: No wiesz, ja myślę, że po tej całej awanturze, która też momentami jest no absurdalna, no wiesz, ja słyszałem historię ludzi, którzy wyrzucają się na Facebooku ze znajomych już, bo się komuś podobała na przykład lalka. Naprawdę, dzisiaj mi opowiadała jedna osoba ze środowiska filmowego na festiwalu w prywatnej rozmowie, więc nie będę mówił kto, że została wyrzucona po prostu przez kogoś ze znajomych, tak, bo podobała jej się lalka. Ja się cieszę, że my się kłócimy oczywiście o Prusa, tak, natomiast no jak to w Polsce te kłótnie muszą być bardzo emocjonalne. Słuchaj, no nie będziemy się kłócić na pewno o tą lalkę Macieja Kawalskiego, która wchodzi do kin, lalkę, która kosztowała 65 milionów złotych, co jest też warte zaznaczenia. Tutaj nie ma państwowych pieniędzy w tym wszystkim. Wiesz, ja w ogóle też słyszałem takie różne zarzuty o tej lalce Netflixowej. Niech sobie kręcą filmowcy za własne pieniądze. No Netflix jest amerykańską korporacją, pieniędzy podatnika tam nie ma, ale w tej wersji też kinowej, wiesz, nie ma ani udziału Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jakiś tam jest udział Ministerstwa Kultury, nie wiem jaki. Natomiast to są głównie prywatne pieniądze, oczywiście też amerykańskiej korporacji, jaką jest Warner Bros., no bo to TVN produkuje. Natomiast no, nie będziemy się o to kłócić. To jest taka lalka, która bardzo zadowoli tych wszystkich, którzy nie lubią lalki w tej Netflixowej. Mi się podobają obie lalki. Moje serce jest bardziej przy tej Netflixowej, takiej postmodernistycznej, ale lubię tą lalkę kinową. Uważam, że to jest dobra, zachowawcza, konserwatywna, ale w takim duchu, wiesz, mam na myśli konserwatyzm pod kątem takim filmowym, że jest tak konserwatywnie zrobiona.
1: Ta lalka w kinach to jest na taki film, na który idą wycieczki szkolne, żeby zobaczyć, a czasem niektórzy oglądają film, żeby nie czytać książki. Mhm.
2: Wiesz, ja napisałem w swojej recenzji dla Rzeczpospolitej na stronie, ona jest, że wnuczki wychowane na Tarantino mają lalkę Netflixową, a dziadkowie i babcie mają lalkę kinową. Natomiast ludzie w naszym wieku też mogą spokojnie iść i myślę, że będą dobrze się bawić. Wiesz, to jest w ogóle dobra ekranizacja. Inna sprawa, że poprzeczka jest bardzo nisko zawieszona, bo te ekranizacje z ostatnich lat były albo słabe, albo bardzo słabe. Ostatnią dobrą ekranizacją klasyki to jest Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy, który się broni do dzisiaj. Natomiast wiesz, to jest taki film, który przypomina mi produkcje hollywoodzkie z lat 50., 60., gdzie masz cały gwiazdozbiór. Ja też w swoim tekście napisałem, że to jest taki Galacticos, taki Real Madryt polskiego aktorstwa. Więc no, w każdej scenie jakaś znana twarz jest, tak? I to jest z rozmachem zrobione, z pięknymi zdjęciami. To się po prostu dobrze ogląda. Natomiast no, to jest już film, który ma na przykład zupełnie inną łęcką niż ten serial w Netflixie.
1: No rozumiem, że łęcka w wersji kinowej nie przeklina i nie ma tak dużej dynamiki w sobie, jak zagrała
2: Sandra Grzymalska. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że akurat twórcy Netflixa dosyć inteligentnie zrobili ten taki wątek emancypacyjny wdrukowali, bo zauważ, że ja się bardzo bałem tego, że Netflix pójdzie taką drogą właśnie feminizowania Łęckiej w takim stylu, w jakim dzisiaj się feminizuje. Ale oni sięgnęli po emancypatki kogo? Bolesława Prusa. I to jest inteligentny zabieg, bo oni pokazali rodzaj feminizmu, ale tamtego feminizmu, takiego, który już emancypacji,
1: który
2: Prus opisał.
1: Których jednak ta zabawa formą dość mocno razi. To znaczy, no umówmy się, no jak otworzymy Prusa, to możemy interpretować sobie różne opowieści o Łęckiej, Wokulskim i o Warszawie końcówki XIX wieku, ale no jednak nie padają tam tak wulgarne słowa, które wielu osób po prostu odpychają. Zresztą pewnie też widziałeś tę dyskusję u siebie wśród znajomych na Facebooku, bo toczy się to od tych dobrych 2 tygodni dość intensywnie.
2: Wiesz, mi aż tak bardzo ten język nie przeszkadza, ale potrafię zrozumieć argumenty tych, którzy mówią, że tego języka jest za dużo. Wiesz, jeżeli spojrzymy na różne ekranizacje Szekspira, Baz Luhrmann zrobił przecież Romeo i Julię z Leonardo DiCaprio już 30 lat temu, to jest 96 rok, 3 dekady temu, i włożył w ręce Romeo karabiny Uzi i był w hawajskich koszulach. Tyle, że tutaj też się zgadzam z tymi krytykami, albo w zasadzie potrafię zrozumieć ich argumentację, gdy oni mówią, no dobrze, okej, tylko że Szekspir ekranizowany w kinie jest Szekspirem, on ma inne szaty, ale to jest wciąż Szekspir. Natomiast tutaj się dzieje coś takiego, co jest w teatrze, co mnie nie dziwi, bo autorem scenariusza jest Demirski, który przecież jest progresywnym jednak dramaturgiem teatralnym. I tutaj mamy zmianę w ogóle wymowy, zmianę finału. To jest coś, co robi teatr bardzo często, a czego kino raczej nie robi. Natomiast wiesz, ja tą lalkę porównuję, widzisz, to jest trochę tak, ja dlatego nie porównuję za bardzo do siebie tej lalki kinowej, lalki Netflixowej, bo lalka Netflixowa to są Bękarty wojny, to co Quentin Tarantino zrobił, gdzie pokazał, jak żydowski oddział pod przewodnictwem Brada Pitta po prostu zabija Adolfa Hitlera i całą wierchuszkę nazistów w paryskim kinie. Natomiast ten film, ta lalka kinowa, to jest taki film późnego, w stylu późnego Stevena Spielberga, jak Lincoln, tak? A jeżeli miałbym porównywać wojennie, no to powiedzmy lalka jest Szeregowcem Ryanem, tak, a tamta jest Bękartami wojny. Nie da się tych rzeczy porównać. Więc ta lalka kinowa jest też wspaniale zagrana przez choćby Marka Konrada. Wiesz, ja uważam, że warto iść na ten film, żeby zobaczyć, jak wiele straciliśmy, że Marka Konrada nie było w polskim kinie przez 15 lat. To jest jego pierwszy film od 15 lat i to jest absolutnie, on gra Rzyckiego. To jest wspaniała rola, która w Stanach Zjednoczonych miałaby nominację do Oscara za Best Supporting Actor, tak? Czyli taki właśnie aktor drugoplanowy. On jest takim kompasem moralnym Wokulskiego. On jest kimś, kto pilnuje tego Wokulskiego. Marcin Dorociński też jest bardzo dobry w tej roli, ale on też jest innym Wokulskim. Wiesz, to jest taki biznesmen, wizjoner, to też nie jest do końca takie prusowskie, tak? Bo na przykład ten wątek klasowy nie jest aż tak mocno pociągnięty, tak jak w tej wersji Netflixowej, która jest robiona przez ludzi, którzy mają serce po lewej stronie. I Demirski, i Paweł Maślona, którego bardzo cenię, lubię też osobiście, reżyser, to są twórcy, którzy mają bardzo lewicowe poglądy. Takie bardzo społeczne, tak? I nawet ta lalka Netflixowa moim zdaniem uderza w tych tak zwanych lipków. To znaczy, że to nie prawica powinna się oburzać, tylko to liberałowie powinni się oburzać, nie? Zresztą to samo Demirski zrobił w Anieli. On jest autorem scenariusza do Anieli, gdzie było uderzenie wprost w profesora Matczaka i jego syna Matę, tak? Więc to jest to. Natomiast wiesz, w tej lalce kinowej to wszystko jest poukładane w inny sposób. No ten Wokulski jest właśnie kapitalistą, on jest kimś takim, kto chce inwestować w naukę, a jednocześnie Łęcka nie tyle jest, ona, jakby Łęcka w interpretacji Kamili Urzędowskiej jest taką prawdziwą lalką, to znaczy ona jest przezroczystą postacią, ona jest takim pionkiem przestawianym na szachownicy, przez też kobiety silne, tutaj Agata Kulesza absolutnie kradnie show, Maria Dębska, może jeszcze dzisiaj powiemy w kontekście innego filmu, o niej też jest znakomita w swojej roli, więc są silne kobiety, ale ona jest taką Łęcką przestawianą na planszy, tak? Ten Wokulski, bo jest oczami Wokulskiego powiedziany, tak jak lalka Netflixowa jest oczami Łęckiej, tak tutaj oczami Wokulskiego. To jest zupełnie inna perspektywa, natomiast ja ją też kupuję, no to są, wiesz, bardzo przystojny Dorociński, bardzo atrakcyjna Kamila Urzędowska, którzy grają pięknych ludzi, którzy nie potrafią się porozumieć przez pewne konwenanse tamtych czasów, ale jednocześnie to wszystko jest stonowane i zachowane w takich normach, które na pewno spodobają się widzowi.
1: Obiecane dwa zdania na temat festiwalu w Gdyni, czy jeśli tak, to które filmy szykują nam się do kin, no bo wiemy też, że jakby dla tych, którzy niezbyt uważnie żyją polskim życiem kulturalnym czy kinowym. W Gdyni te filmy mają taką małą prapremierę dla recenzentów, dla ograniczonej widowni. No na przykład Sandra Drzymalska też będzie jeszcze raz podbijała tym razem już ekrany kin jako Violetta Villas.
2: No tak, i ona stworzyła dobrą... Tak, tak. Ja naprawdę podziwiam bardzo Sandrę, bo ona ma naprawdę swój czas w tej chwili. Lubię jej rolę. Nie za bardzo lubię film Violetta Villas. Uważam, że jest nieudanym biopikiem. Tak samo jak nieudany jest film o Lady Punk. W ogóle te biografie nie są zbyt udane. Dużo świetnych debiutów, dużo młodych twórców. Natomiast ja tak króciutko zwrócę uwagę na film z Marią Dębską, Przez ścianę. Nie wiem, kiedy on będzie miał premierę. Podejrzewam, że wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby ten film dostał Złote Lwy. Krzysztof Zanussi jest szefem jury, więc to też jest możliwe. On ten film może do niego trafić. To jest, słuchaj, film bardzo, ale to bardzo antykomunistyczny. Film, który pokazuje stalinizm. W ogóle powiem ci, że ta fala antykomunizmu, czy w biografii o Kuroniach Piotra Domalewskiego, czyli Nasza rewolucja, czy w innych filmach, ten antykomunizm jest wręcz taki czarno-biały. Znaczy, to też oddzielną rozmowę kiedyś możemy o tym zrobić, że coś się stało w polskim kinie, że polscy filmowcy, których tam prawica odsądza od czci i wiary, że są tacy strasznie lewicowi, robią ostatnio takie bardzo skrajnie antykomunistyczne filmy. Kasia Adamik przecież zrobiła film, który ja bym wręcz nazwał prawicowym filmem. Zima pod znakiem Wrony też jest tutaj na festiwalu.
1: Chociaż pewnie
2: filmowym.
1: Sama reżyserka by się na to mocno obraziła.
2: Powiem ci tak, Marcin, powiedziałem to już w Interii, tak? Bo dzisiaj też nagrywałem w Interii, więc mogę też ci powiedzieć. Wczoraj powiedziałem Kasiu, mówię, Kasiu, zrobiłaś najbardziej prawicowy film na tym festiwalu. Śmialiśmy się oboje z tego, ale trochę tak jest. Bardzo, bardzo taki antykomunistyczny film, także nie obrazi się Kasia Adamik.
1: Na dogrywkę tej rozmowy bardziej już szerszą, czy dotyczącą właśnie tych zmian systemowych może nawet w polskim kinie. Na razie odsyłamy do Netflixa, do kin i do recenzji Łukasza Adamskiego, między innymi w Interii i w Rzeczpospolitej. Dzięki serdeczne, Łukaszu. Dobrego
2: dzięki wielkie, dzięki.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Nadzieja. Wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka 7.09 są na portalu 7.09.pl. Rozmowę dzisiaj przeprowadził tradycyjnie Marcin Fiołek. 17.57 tymczasem. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za kilka chwil przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Za kogo mnie uważasz? To pytanie Pana Jezusa kieruje każdego. Pan Jezus kieruje każdego dnia do każdego z nas. Od odpowiedzi zależy bardzo wiele. Zależy nasze szczęście. I nawet jeśli wczoraj czy tydzień temu mówiliśmy: Panie, jesteś moim mistrzem, przyjacielem, zbawicielem, sensem, trzeba to wyznanie powtórzyć także dziś. Wypowiedzieć też jutro, pojutrze, zawsze. Przychodząc do Jezusa, dajemy świadectwo. Przychodząc na mszę świętą, dajemy świadectwo, że przyznaje się do Niego. Przyznaje się do Jezusa, że Bóg jest moim sensem. Często obciążony cierpieniem, chorobą, troską, przychodzę albo łączę się przez radio. Przychodzę, by prosić o uzdrowienie mojego teraz, mojej duszy, mojego ciała. Przychodzę, by prosić o szczęście dla bliskich, o szczęście wieczne. Przychodzę, by być przed Panem. Jerzy Libert w swoim wierszu mówi: uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. I właśnie msza święta jest ucztą miłości. To czas, gdy każdy Jezusowi mówi: kocham Cię. Stajemy z naszymi intencjami. Każde w swoim sercu nosi intencje.

0: Dzisiaj chcę prosić. Niech każdy w swoim sercu wzbudzi tę intencję. My kapłani otaczając intencje was wszystkich, modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Michał modli się za świętej pamięci Macieja Chojnowskiego. Ksiądz Szymon za świętej pamięci Janinę i Jana Jastrzębskich. Ja w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej za świętej pamięci Karolinę Borawską. Aby w tej najświętszej ofierze trwać i godnie uczestniczyć, spójrzmy w nasze serca i za wszelką nieprawość przepraszajmy dobrego Boga. Panie, który stawiasz nam wymagające pytania, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjmujesz nasze odpowiedzi, nasze nieporadne odpowiedzi, zmiłuj się nad nami. Panie, który obdarzasz nas nieustannie swoimi łaskami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przekazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas szywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela. Inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.
2: Chwała Panu Chrystusowi.

Czy znasz się na czasie? Czy znasz się na czasie? Pewnie na takie pytanie nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć. Niektórzy mogą powiedzieć, znam się na zegarkach. Ale na czasie? Każdy z nas uważa, że czas jest nam dany, ale jaki jest ten czas? Jak on biegnie? Jak przebiega nasze życie? Jesteśmy tylko obserwatorami, a jednocześnie jesteśmy uczestnikami i jesteśmy w tym czasie zakorzenieni. Ale nie znamy się na czasie. Dlatego bardzo często mówimy sobie, że to jest ten czas, albo nie, to nie jest ten czas. Może trzeba poczekać, a może trzeba było wcześniej. Może inaczej, a może tak. Wtedy musimy uznać, że my nad naszym czasem nic nie potrafimy zrobić z naszym czasem. Poza zmarnowaniem, ale to też tylko jakieś takie opisywanie rzeczywistości. Bo czas to rzeczywistość, do której zaprasza nas Bóg. Rzeczywistość, do której zaprasza nas Bóg czasami przez wydarzenia albo przez może nawet proste, a zarazem trudne słowa. I tak jak uczniowie odpowiadamy na pytania bardzo prosto, kiedy dotyczą innych, za kogo ludzie mnie uważają. Jaki jest ich czas? Czy oni coś dobrze zrobili? Wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie. Ale kiedy przychodzi pytanie konkretnie do nas, czy potrafimy za świętym Piotrem powtórzyć, ty jesteś Mesjasz Boży? Ty jesteś tym, który przyszedł i jest, który jest ponad czasem i Panem czasu. Ty jesteś tym, który ten czas przemienia, który ten czas daje i zabiera. Ty jesteś Bogiem. Przedziwnie. Ten czas dotyka naszego serca. Przedziwnie, ten czas wchodzi w nas, bo Chrystus, usłyszawszy odpowiedź Piotra, mówi dość kategorycznie, żeby nikomu o tym nie mówić. Aby zrozumieć to, czego dokonał Jezus i co dokonuje się każdego dnia na ołtarzu. By zrozumieć cierpienie Chrystusa, który umiera tam na Golgocie i na ołtarzu. By zrozumieć cierpienie człowieka. I miłość, która objawia się w Bogu, który na ołtarzu zmartwychwstaje, by nam dać siebie, by nam dać czas. Amen.

0: świadomi, że w Bogu jest nasze oparcie i siła, skierujmy ku Niemu swoje błagania. Wspomagaj swój święty Kościół w dziele nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Daj zwaśnionym narodom skuteczną pomoc na drodze do pojednania i pokoju. Ciebie prosimy. Udziel łaski, cierpliwości i nadziei wszystkim chorym i cierpiącym w naszych domach, w naszej parafii, obecnych przy radioodbiornikach i obecnych tutaj w świątyni. Ciebie prosimy. Błogosław osobom, które przyjęły sakrament bierzmowania. Ciebie prosimy. Wybacz wszystkim wiernym ich przewinienia, a zmarłym pozwól wejść do Twojego domu. Prosimy o to szczególnie dla Macieja Chojnowskiego, Janiny Jana Jastrzębskich, Karoliny Borawskiej. Ciebie prosimy. Uzdalnij nas do szczerego i mężnego wyznawania Twojemu Synowi: Jezu, jesteś moją miłością. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który w swoim jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie ukazujesz nam wzór dobrego postępowania, spraw, abyśmy do Niego upodobnili się w życiu i w śmierci i w wieczności, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dar swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary.
1: Ogłosimy śmierć
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać:

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. W liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy kapłan znaczy paschał, wypowiadane są słowa: Twój jest czas i wieczność. Uciekajmy się do tego, do którego należy czas i wieczność. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: piątkowy, wrześniowy, już jesienny wieczór, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej, byliśmy tradycyjnie w Śniadowie, w tamtejszym kościele parafialnym. Jest godzina 18.40, tak jak mówiłem, za chwilę Kacperczyk i Mrozu. No ale jeszcze zanim utwór, to wybiegniemy nieco w przód, wybiegniemy do zbliżającej się niedzieli i do gminy Kolno, która upamiętnia polskich bohaterów z czasów II wojny światowej. Właśnie w najbliższą niedzielę w Janowie mieszkańcy upamiętnią kolejną 87. już rocznicę rozformowania 110. Pułku Ułanów, którego żołnierze podzielili się na 3 oddziały i kontynuowali walkę o wolną Polskę. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski przypomniał na antenie Radia Nadzieja, że uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbywają się już od kilkunastu lat. Posłuchajmy.
1: Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110 zapasowy punkt Ułanów, jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji Warszawy żołnierze 110 zapasowego pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza.
0: Wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, ale Ułani nie porzucili marzeń o wolnej ojczyźnie, ocenił wójt.
1: Zostaliśmy zaatakowani przez Niemców 17 września przez Rosjan, gdzie Warszawa skapitulowała. Wydawałoby się, że już nie ma żadnej nadziei, a jednak te decyzje zapadły i to jest niesamowicie ważne. I to chcemy podkreślać, że właśnie ta specyfika narodu polskiego, gdzie nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości, nawet w sytuacjach najbardziej beznadziejnych, podejmujemy jednak tą walkę po to, aby walczyć o ojczyznę. I my to również w tym roku kontynuujemy.
0: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13 od mszy świętej polowej. Następnie zaplanowano okolicznościowe przemówienia, złożenie przez delegację kwiatów i zniczy pod pomnikiem oraz pokaz ułański, który zaprezentuje Stowarzyszenie Zagończycy. To wszystko w najbliższą niedzielę. Powtórzmy, godzina 13. Msza święta polowa właśnie od tej Eucharystii uroczystości się rozpoczną.

0: Jak się Państwu ten utwór podoba? Mrozu, zespół Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest o godzinie 18.49. To nowy utwór i ten utwór jeszcze niejednokrotnie zagości w trakcie chociażby wieczorów z Radiem Nadzieja. No ale teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, które przypomina mieszkańcom, nie trzeba czekać do zimy. Cały czas można wnioskować o włączenie ogrzewania. Ci, którzy mieszkają w blokach, muszą jednak najpierw powiadomić organ zarządczy budynku. Prezes MPC Radosław Żegalski wyjaśnił w Radiu Nadzieja, że jeśli ktoś uważa, iż w jego mieszkaniu lub domu robi się już za zimno, nie musi czekać do umownego rozpoczęcia sezonu grzewczego.
1: Tak naprawdę my grzejemy w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
0: Dla osób mieszkających w blokach prezes MPEC ma jedną krótką radę.
1: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
0: W polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak sztywne terminy sezonu grzewczego. Zgodnie z prawem jest to okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła.

0: Muszę znać.
1: Janusz Radek wyśpiewał piosenkę Czesława Niemena. 3 minuty do 19. Brakuje w całej Polsce nadal sporo chmur i przelotnych opadów, ale od jutra zacznie się stopniowe ocieplenie. Najbliższej nocy zachmurzenie będzie jeszcze duże, ale na północy i południu kraju pogoda zacznie się poprawiać, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
2: Tam nastąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia, natomiast nadal na północnym wschodzie będą występowały opady deszczu. Na zachodzie i południu w obszarach przejaśnień i rozpogodzeń będą tworzyły się mgły. Te mgły miejscami będą gęste, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni w zachodniej części kraju i na południu do 11 na północnym wschodzie.
1: W niedzielę synoptycy prognozują wyraźną poprawę pogody, a w przyszłym tygodniu temperatura może wzrosnąć nawet do 22 stopni na zachodzie kraju. Nocami zdecydowanie chłodniej, do 10 stopni Celsjusza. Miejscami mogą występować poranne, gęste mgły. Na chwilę sięgniemy na półkę z muzyką zagraniczną, grupa The Connells, no a następnie Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, 7 minut po 19 i ten piątkowy, wrześniowy, jesienny wieczór spędzają Państwo z radiem Nadzieja. Pogoda się popsuła, jest zimno, pada i coraz więcej osób choruje. Przy pochodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Posłuchajmy.
1: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy, anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. To jest też charakterystyczne, że w momencie testów wiemy, że przebiegający jak choroba przeziębieniowa COVID też nas jest w stanie dopaść. Nie ma jeszcze grypy. Są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
0: Doktor Sutkowski dodaje, że najczęściej chorują dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore.
1: W przypadku chorych przewlekłych z wielochorobowością, z różnymi objawami, no to jest ważne, żeby leczyli właściwie swoje choroby przewlekłe, bo to jest warunek, żeby w ogóle rzadziej chorować, albo jeśli już się zachoruje, chorować szybciej i skutecznie walczyć o zdrowie.
0: Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia, szczepionki przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach. Ponownie Sylwia Grzeszczak. Tym razem utwór, który przypomni o minionym już lecie. Mango. Posłuchajmy. Yeah.

0: Przed momentem o zdrowiu mówiliśmy o tym, że rozkręca się sezon infekcyjny, coraz więcej osób choruje. No a teraz o tym, że będzie jeden zabieg zamiast dwóch, a więc jeszcze przy temacie i w obszarze zdrowia przez parę chwil pozostańmy. Od 1 października wchodzą zmiany w życie w leczeniu obustronnej przepukliny pachwinowej. Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł wycenę tego zabiegu, by rozwiązać wieloletni problem organizacyjny polegający na leczeniu obustronnej przepukliny podczas dwóch zabiegów. Wyższa wycena leczenia jest lepsza dla pacjenta, zapewnia rzecznik NFZ Jakub Gołąb. Według niego leczenie przepukliny podczas jednego zabiegu wpłynie na komfort i bezpieczeństwo pacjentów.
1: Bo dotychczasowe wyceny procedur powodowały, że szpitalom bardziej opłacało się rozbijać operację obustronną na dwa osobne zabiegi, które były wykonywane w odstępie kilku miesięcy, a dla chorego oznaczało to dwukrotny pobyt w szpitalu, dwukrotne znieczulenie, no i podwójny okres rekonwalescencji. Będzie jedna operacja i jedno znieczulenie. Wyższa stawka motywuje oddziały do zaopatrywania obu stron podczas jednego zabiegu operacyjnego.
0: Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne i urologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Ma to zmienić praktyki szpitali, które korzystają z usług tzw. lekarzy walizkowych. Weszło w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie. James Blunt, nowy utwór po raz pierwszy na antenie Radia Nadzieja. 17 minut po 19. Posłuchajmy.

0: James Blunt, a to już kilka taktów poezji śpiewanej. Stare, dobre małżeństwo. 24 minuty po 19 na antenie Radia Nadzieja. Teraz o rozstrzygnięciu konkursu Łomżynianka Roku. Wręczenie odznak honorowych województwa podlaskiego, panele dyskusyjne, motywacyjne czy bezpłatne badania raka jajnika oraz raka prostaty. Tak będzie wyglądać trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, które już 9 października odbędzie się w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok poinformowała, że hasłem tegorocznej edycji forum będzie zmiana. Posłuchajmy.
1: Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Dlatego, że zmiana dotyczy tak naprawdę każdego obszaru naszego życia. I zawodowego, i relacji. Zmieniają się także technologie, zmienia się medycyna. Zmienia się świat, w którym żyjemy. Przygotowałyśmy panele dyskusyjne dotyczące właśnie zmiany, dotyczące relacji między kobietą a mężczyzną, ponieważ role społeczne także się zmieniają. O tym też chcemy podyskutować, ale chcemy też zachęcić do odwagi podejmowania tych zmian. A całość dnia zwieńczymy koncertem zespołu Poparzenia Kawą 3.
0: Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński podkreślił, że organizacja forum to kolejny przykład dobrej współpracy z Łomżyńską Radą Kobiet.
2: Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna.
0: Z kolei członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że samorząd województwa po raz kolejny jest partnerem strategicznym wydarzenia.
3: Jedno z większych przedsięwzięć zorganizowanych przez kobiety dotyczące spraw kobiet w województwie podlaskim. Samorząd województwa podlaskiego, jak każde dobre przedsięwzięcie w Łomży, wspiera ten event i wierzymy, że jak najwięcej państwa tutaj przybędzie, bo program jest niezwykle interesujący, począwszy od zdrowia, skończywszy na przedsiębiorczości, ale też przez całe życie społeczne. Do tego przedsięwzięcie kulturalne o godzinie 19 w postaci koncertu. Piękny dzień nie tylko dla kobiet w Łomży, 9 października.
0: Od piątku ruszyły zgłoszenia do udziału w forum. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze rejestracje na stronie internetowej kobiecedrogi.pl, a więc powtórzmy. Trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi 9 października w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Dean Lewis już teraz na danie Radia Nadzieja.

0: razem grupa Lady Punk. 35 minut po 19 na antenie Radia Nadzieja. Teraz wybierzmy się na kilka chwil do teatru, lalki, aktora, bo żyje się ten sezon artystyczny. Czas zacząć już jutro premiera spektaklu Cukierku, Tyłobuzie. Będzie to adaptacja historii o pewnym niesfornym kocie, którego postać stworzył Waldemar Cichoń, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Jarosław Antoniuk wyjaśnił, na czym polega fabuła spektaklu.
1: No jest to historia przede wszystkim o przyjaźni, historia o poczuciu odpowiedzialności za zwierzątko, a jednocześnie mówi jakby z perspektywy kota, który jest małym kotkiem, ma siostrzeczki, ma braci i trafia z kolei do pewnej rodziny, która go adoptuje czy bierze, no i zaczyna tam w ogóle psocić. Natomiast jest na tyle miły, na tyle sympatyczny, że wszyscy go pokochali, tolerują go.
0: Reżyser przedstawia przedstawienia, Dariusz Wiktorowicz, chwalił profesjonalizm siódemki aktorów, którzy występują, raczej wystąpią jutro w spektaklu. Posłuchajmy.
2: No, nie słuchają, więc mogę powiedzieć. Ja jestem zachwycony współpracą, bo naprawdę kończyliśmy próbę o wiele wcześniej, bo oni przychodzili przygotowani. Myśmy już po 3 tygodniach robili całość, graliśmy całościami i szlifowaliśmy. Jestem zachwycony zespołem, zwłaszcza nowymi osobami, które poznałem, bo przy Nońku już z częścią zespołu współpracowałem. Teraz jest młoda aktorka Magda i Marzenę, którą po poprzedniej realizacji nie poznałem. Jestem bardzo wdzięczny im za taką współpracę, owocną współpracę.
0: W roli tytułowej wystąpi Magdalena Pawczyńska, aktor Turka dziękowała kolegom z zespołu za pomoc w przygotowaniu do roli.
3: Myślę, że jest to bardzo miłe i to bardzo fajne wyróżnienie, że gram rolę tytułową. Natomiast uważam też prywatnie, że było to przeznaczenie, ponieważ premiera spektaklu odbywa się w mojej urodziny. Ja akurat powiem szczerze, że kota nie mam i nigdy nie miałam, więc oczywiście były jakieś trudności na początku i trochę taki strach. Czy ja wiem, jak ten kot będzie się zachowywał, czy wiem, jak będzie się naturalnie ruszał, jakie te reakcje będą takie właśnie, no, naturalne. Natomiast tutaj akurat przyszedł mi z pomocą zespół i twórcy, którzy koty posiadają.
0: Premiera spektaklu już jutro. Tych, którzy tego dnia nie będą mogli pojawić się w Teatrze Lalki Aktora w Łomży, uspokajamy. Przygody kota Cukierka będzie można oglądać wielokrotnie podczas rozpoczynającego się sezonu artystycznego w łomżyńskim teatrze, na antenie Radia Nadzieja. Już teraz grupa The Corrs, a potem wracamy na półkę z polską muzyką, Sarsa z zespołem Tilaf.

0: Straszny dzień.
1: Grupa T-Love, Sarsa, za 16 minut, godzina 20. Teraz piłka nożna, kibice są pełni entuzjazmu i wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Dziś Polska na PGE Narodowym podejmie Bośni i Hercegowiny w meczu Ligi Narodów UEFA w dywizji B. Kibice zmierzający na PGE Narodowy w większości są pewni zwycięstwa, zapowiadają głośny doping naszej drużyny oraz liczą na spotkanie pełne wrażeń. Z kibicami rozmawiał Przemysław Lis.
2: 2-1 dla naszych?
3: No, mamy nadzieję na wygraną.
2: Wygramy to, damy radę. Lewandowski 2, a Świderski poprawi na 3. Może jedną stracimy, jest bułka w bramce. Powinno być dobrze.
4: Gorący doping będzie i wygrana oczywiście. Tylko Polska.
5: No, 2-1 dla Polski. Bo to przyjechaliśmy bardzo z daleka.
6: No, emocje są duże, tak? Także no, mamy nadzieję, że panowie no, pokażą dzisiaj swoje możliwości i zaczną dobrze Ligę Narodów od zwycięstwa i naładowani dobrą energią w każdym kolejnym meczu pokażą to samo i jeszcze lepsze.
7: Polacy dadzą radę, 2-0 będzie.
8: Nie będzie łatwo, ale wygramy 3-1. Jak zagrają konkretnie, to będzie konkretny wynik.
9: 2-1 albo dla nich, albo dla nas. Wierzę, że dla nas...
1: Dla naszej reprezentacji będzie to pierwsze spotkanie od majowo-czerwcowego zgrupowania, podczas którego rozegrała dwa mecze towarzyskie. Biało-czerwoni przegrali wówczas z Ukrainą 0-2 i zremisowali z Nigerią 2-2. Dzisiejsze spotkanie będzie również 51. meczem biało-czerwonych na PGE Narodowym, nazywanym też twierdzą naszej reprezentacji. Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina rozpocznie się za... godzinę równo, kwadrans przed 21.

Grupa Roxette. No, to nie Radio Nadzieja. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko poinformował, że rannych zostało 46 osób. 25 z nich trafiło do miejskich szpitali. W rejonie Sołomiańskim rosyjski dron uderzył w budynek biurowy. Ciała ofiar znaleziono w pobliżu i wewnątrz budynku oraz w samochodzie na parkingu w rejonie Pieczerskim. Nastolatek zginął w wyniku ataku na budynek mieszkalny. W miejscach uderzeń pracują policjanci, ratownicy i lekarze. Służby usuwają skutki ataków i dokumentują je jako zbrodnie wojenne. Tymczasem Ukraina pilnie potrzebuje pieniędzy na drony i pociski. Chodzi o 27 miliardów dolarów. O pomoc w tej sprawie apeluje prezydent Wołodymyr Zełenski, który przestrzega, że jeśli nie uda się znaleźć funduszy na początku przyszłego roku, jego kraj może zostać pozbawiony ochrony przeciwlotniczej. Około 1/3, a może nawet nieco więcej tych środków potrzeba na drony w styczniu, lutym i marcu. Jeśli nie zamówimy ich nie opłacimy w październiku oraz listopadzie, w styczniu i w lutym staniemy przed poważnymi wyzwaniami, powiedział Wołodymyr Zełenski dziennikarzom podczas briefingu na komunikatorze WhatsApp. Prezydent Ukrainy wezwał też Komisję Europejską do przyspieszenia wypłaty drugiej transzy pożyczki wartości 90 miliardów euro, która ma pomóc w sfinansowaniu zakupu tego uzbrojenia. O 20:00 w Radiu Nadzieja, katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Czas modlitwy, refleksji i odnowy wiary. W najbliższą niedzielę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży rozpoczną się misje święte. Tygodniowe spotkania poprowadzą księża Andrzej Surdykowski i Marek Żmijewski z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowie Mazowieckiej. Do wspólnej modlitwy zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz parafii.
2: Misje święte odbywają się w kościele co mniej więcej 10 lat. Tym razem takim szczególnym powodem jest jubileusz diecezji, stulecie diecezji łomżyńskiej. Misje święte właśnie są po to, aby parafia jeszcze bardziej radykalnie niż kolekcje parafialne, adwentowe czy tylko postne, mogła spojrzeć na siebie okiem Boga i przemienić swoje życie.
1: Od poniedziałku 28 września do soboty 3 października spotkania misyjne będą odbywać się o godzinie 9, 15 i 19. Misje zakończą się 4 października w dniu parafialnego odpustu ku czci świętej Faustyny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież Leon XIV nawiązał do odbywających się obecnie pielgrzymek na Jasną Górę.
3: Leon XIV przypomniał, że obecnie na Jasnej Górze pod hasłem Małżeństwo rodzi życie na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Papież poświęcił katechezę Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes. Przestrzegł, że odrzucenie relacji z Bogiem prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Poznawanie liturgii, krótkie katechezy, kursy, modlitwa, a nawet edukacyjne gry. To wszystko można znaleźć w nowej aplikacji projektu Z Pasji do Liturgii. Aplikacja powstała z myślą o tych, którzy chcą lepiej zrozumieć liturgię i bardziej świadomie w niej uczestniczyć. Jak mówi związany z projektem ksiądz Mateusz Kopa, aplikacja odpowiada także na potrzeby formacji liturgicznej wiernych.
4: Jak w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną powiedział Dawid Makowski, który jest naszym tutaj głównym koordynatorem projektu Z Pasji do Liturgii, aplikacja jest wyjściem naprzeciw życzeniu papieża Leona XIV odnośnie do formacji liturgicznej wiernych. Chcemy poprzez nią dotrzeć do wszystkich, którzy tylko mają pod ręką telefon czy tablet. Przez szeroką ofertę naszej aplikacji pragniemy przedstawić każdemu misterium liturgii, tak aby jeszcze świadomiej, pełniej i czynniej w niej uczestniczyć.
1: Jak zaznacza ksiądz Mateusz Kopa, poznawanie liturgii może mieć również formę zabawy. Aplikacja oferuje m.in. gry edukacyjne.
4: Oprócz tego, że mamy kompletne drzewko wiedzy i umiejętności, oprócz tego, że jest cała masa naprawdę dobrze przygotowanej wiedzy formacyjnej, mamy także gry. Możemy tutaj pograć sobie w dzwon. Kiedy otworzymy sobie tę ostatnią część, czy znasz te liturgiczne terminy, zaczynamy grać w grę trochę przypominającą wisielca. Zgadujemy literki, pojawia się pewne konkretne hasło, z czasem dochodzimy do tego, jakie to hasło jest i na koniec otrzymujemy jego definicję. Więc naprawdę jest to świetna aplikacja do tego, żeby poznawać liturgię. Moi drodzy, jeśli chcielibyście poznawać liturgię lepiej, jeśli podobają Wam się poniedziałkowe katechezy dotyczące liturgii, bardzo serdecznie zapraszam, aby pobrać tę aplikację.
1: Z Pasji do Liturgii to propozycja zarówno dla osób, które dopiero zaczynają zagłębiać liturgię, jak i dla tych, którzy chcą przeżywać ją jeszcze pełniej i bardziej świadomie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy.
0: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15.

Nie wiem, czy to moje łzy, czy deszcz. Śpiewa Sarsa Echo. Ten utwór na antenie radia Nadzieja deszczowa, póki co aura w ten piątkowy wieczór. No i deszcz będzie towarzyszył zmaganiom Polaków z Bośniakami w ramach Ligi Narodów. Dziś ten mecz za pół godziny rozpocznie się na PGE Narodowym, no ale chyba deszcz nie przeszkodzi, bo ten stadion, jeśli się nie mylę, nasz Narodowy Stadion w Warszawie ma zamykany dach. Na pewno warunki atmosferyczne nie będą krzyżować planów, jeśli chodzi o naszych siatkarzy. Jeśli chodzi o naszych siatkarzy, polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy, w półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. W drugiej półfinałowej parze rywalizować będą Francuzi i Finowie. Ci ostatni w ćwierćfinale sensacyjnie pokonali Włochów. Finał i mecz o brąz już jutro.

Jest 20.16, więc już za krótką chwilę po utworze grupy Mocni w duchu modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123-502 albo drugi podobny numer, różniący się tylko ostatnią cyfrą, 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Rozważając tajemnice radosne Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o nawrócenie grzeszników, o powrót do zdrowia dla chorych i ulgę w cierpieniu, za małżeństwa w kryzysie, o dar pokoju na całym świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Maryja zaufała Bogu. Zrezygnowała z własnych szlachetnych planów, stała się nową Ewą. Nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach. Oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga.
2: Ciebie w niebie święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przyrocz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże! Dziękujemy Pani Jadwigo.
1: Tajemnica druga. Nawiedzenie Elżbiety. Maryja przypomina nam o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara chrześcijańska to nie tylko przyjęcie faktu, że Bóg istnieje i że jest miłością. To także mądra i ofiarna troska o tych, którzy potrzebują naszej obecności i pomocy, słów i czynów dojrzałej miłości.
5: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Z Panem Bogiem, dziękuję Pani Mario.
1: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W Jezusie Chrystusie miłość niewidzialnego Boga stała się widzialna, abyśmy mogli w nią uwierzyć do końca i bez wahania. Dla chrześcijanina wierzyć to znaczy uwierzyć w miłość, to zawierzyć siebie tej miłości, która stała się widzialna, to kierować się w nią w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Z Panem Bogiem, Pani Tereso, dziękujemy.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie w świątyni. Owocna wiara wymaga od każdego z nas, by codziennie ofiarować coś Bogu i ludziom. Nasz czas, naszą obecność, naszą miłość i troskę, wrażliwość, nasze radości i cierpienia, to, kim jesteśmy i co mamy. Wierzyć to być do końca wiernym także wtedy, gdy przenika nas jakiś miecz boleści, jakaś poważna próba czy niezawinione cierpienie.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mów zapłać za wspólną modlitwę różańcową, odbywa się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem dziękujemy Państwu.
1: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Wierzyć dojrzale, to rozumieć, że wtedy, gdy Bóg wydaje mi się obcy, daleki czy nieobecny, to ja się od Niego oddaliłem, a nie On ode mnie. I że trzeba Go szukać w świątyni, czyli powracać do spraw Ojca, do Jego prawdy o mnie i do Jego miłości do mnie.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządzco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególne podziękowania dla tych Państwa, którzy połączyli się z nami telefonicznie. Pani Jadwidze, Pani Marii, Pani Teresie, Pani Jadwidze z mężem oraz Panu Krzysztofowi z żoną. W studio modlili się z Państwem Magdalena,
9: Aneta
0: oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
9: Na wieki wieków.

Na antenie Radia Nadzieja, Tomek Kamiński. A na ulicach Paryża tysiące osób powitały papieża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Pierwszą okazją dla wiernych, by zobaczyć Ojca Świętego, był jego przejazd papamobile ulicami stolicy po wizycie w Pałacu Elizejskim i siedzibie UNESCO. Leon XIV przejechał papamobile przez południową część miasta. Naliczącej niemal 3 km trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, które witały papieża śpiewem, okrzykami i modlitwą. To wielka radość. Od tygodnia moja córka mówi mi, że nie może się doczekać. Wyszła ze szkoły po południu, żeby tutaj być. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To wyjątkowa chwila, której nie można przegapić. Mówili polskiemu radiu paryżanie. Papież zakończył przejazd przed katedrą Notre Dame, w której odprawił nieszpory. Była to pierwsza od czasu zakończenia odbudowy wizyta głowy kościoła katolickiego. W tej świątyni minęło 7 lat, odkąd cały świat wstrzymał oddech, patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji, powiedział Ojciec Święty Leon XIV. Papież zakończy dzień, kończy właściwie ten dzień czuwaniem na Stade de France, na którym zgromadziło się ponad 80 tysięcy młodych Francuzów. Jego wizyta we Francji potrwa do poniedziałku, 28 września. I więcej o tej podróży apostolskiej właśnie do Francji w aktualnościach Radia Watykańskiego, które 10 minut po godzinie 22. Tymczasem za krótką chwilę modlitwa apelowa i będziemy mogli tradycyjnie, do tego zachęcam, na koniec tego piątkowego, jesiennego już dnia, zaśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując jej za przeżyty piątek, za pomoc jej z jej strony i prosząc ją o pomoc w dniu jutrzejszym. Tradycyjnie też po apelu jasnogórskim kolejne notowanie listy z mocą, a w jutrzejszy sobotni poranek przywita się z Państwem Anna Borawska. Hubert Chojnowski, dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A gdzie się stwierdziłem?
2: O, dobrze, proszę notowanie. A, nie zauważyłem lampki, widzisz? O, w telefonie.
1: Jest lampka, a dzisiaj stwierdziłem, że zaczniemy inaczej i od razu w tle nam będzie przykrywać propozycja, ale wszedłem ci w słowo i mów.
2: Witamy w kolejnym notowaniu Listy z mocą. Dziś, tak jak w ubiegłym tygodniu, w duecie Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Witamy, zapraszamy na kolejne co najmniej trzy kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. W tle już słyszymy po raz drugi chyba w naszej poczekalni Maria Bober
1: Nie.
2: z utworem. Widzisz? To ja tak wpadłem na ten, to ja już prawie z...
1: Nie, mamy tutaj nowość.
2: Granie.
1: Mniejsze granie.
2: Ale po raz drugi.
1: Proszę?
2: Po raz drugi, czy też po raz
1: chyba
2: pierwszy?
1: Chyba po raz pierwszy.
2: Tak? Ja muszę jednak ogarnąć trochę się dzisiaj.
1: Na spokojnie.
2: Mój dom, w takim razie witamy. Co prawda mniejsze granie znam już od wielu, wielu lat. Rotacja akurat duża, jeśli chodzi o grupę Mniejsze Granie. Tym razem prezentujemy w naszej poczekalni Mój dom, erden.lista.192, niezmiennie pod numer 7148. Koszt całkowity złoty 23. Pamiętajcie, za każdego SMS-a dajemy 10 punktów.

0: Mniejsze granie po raz pierwszy w naszych propozycjach, w naszej poczekalni. Jeżeli chcecie, żeby weszło do naszego notowania, to ślijcie smsy rdn.lista.192 na numer 7148, a jeżeli chcecie zostawić swoje propozycje do listy z mocą, to wysyłajcie je na adres listazmocą@rdn.pl. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Zapraszamy również na Facebooka, o tym za kilka chwil trochę więcej, a my teraz prezentujemy pierwszą 20 718 notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Mi chyba dzisiaj za mocno jesień weszła. Ziewa mi się, już tam zmrok za oknem i w ogóle ten chłód.
2: No tak, bo to pierwsze notowanie jesienne w tym roku.
1: No tak, zgadza się dziś. No tak, już mamy kalendarzową, astronomiczną. No i niestety za oknem też. I to taką brzydką. Ale ma być jeszcze piękniej. W przyszłym tygodniu ma być ta złota polska jesień. Czekamy. Ale do tego czasu trzeba jakoś wytrwać. Można wytrwać na przykład słuchając listy z mocą, zaglądając na profil. Czekamy na Was na Facebooku. Wpadnie fotka albo już wpadła. Darek jest szybki, więc pewnie już możecie zaglądać i nas oglądać. A my teraz zostawiamy Was z pozycją 20.
2: Tak, Teleo otwiera nasze 718 notowanie. Utwór Na wieki wieków spada z 19 miejsca względem tamtego tygodnia. rdn.lista.190, 7 punktów w tym tygodniu. Jeszcze na szybko możemy powiedzieć, że w dzisiejszym notowaniu mamy 10 awansów, 8 spadków. Jedna pozycja utrzyma tylko notowanie z tamtego tygodnia i mamy jedną nowość. A jeżeli mamy jedną nowość, to też będziemy się z kimś żegnać, a raczej będziemy się z konkretnym utworem żegnać, ale to za chwilę. Teraz Teleo, Na wieki wieków.

0: znaczy, Darku, że dzisiaj się będzie dużo działo, bo jak tylko jeden utwór, nie pamiętam, ja mam takiej listy, to już było wieki temu. No i cieszymy się, bo będą same zmiany i tak samo będzie na pozycji 19. No tu niestety bardzo zła wiadomość. To zostawię tobie.
1: Na miejscu 19 spadek o 12 oczek w dół. Wiola Brzezińska z Historią pewnego dzieciństwa. No z 7 na 19 to jest bardzo bolesny spadek. 9 punktów tylko w tym tygodniu. Jeżeli chcecie odwrócić tę sytuację, to ślijcie SMS-y treści rdn.lista.189.

0: Uprzejmie melduję, post na Facebooku już jest, można się tutaj pokazać nam.
1: Wiola też jeszcze z nami jest, ale tutaj apelujemy, głosujcie, bo co tu się stało? No 12 oczek w dół, takie spadki nas smucą. Mam nadzieję, że was też. Głosujcie, rtn.lista.189, zaledwie 9 punktów.
0: No ale tak zaradzę, że mamy duży spadek, ale też będzie duży awans w pierwszej dziesiątce, ale to jak przyjdzie na niego czas. A teraz mniejsze granie po raz drugi dzisiaj z utworem Nadzieja. Awans z 22 oczka, rdn.lista.185 punktów 11.

0: Mój dom czy nadzieja? Który faworyt dla ciebie?
1: Dobre pytanie. Mój dom jeszcze nie jest tak dobrze osłuchany jak nadzieja, ale mam nadzieję, że mój dom jeszcze wybrzmi w naszym notowaniu.
0: Poczekalni na pewno. No zobaczymy. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby nadzieja utrzymała się w pierwszej dwudziestce. Głosujcie rdn.lista.185.
1: A teraz już słyszymy gdzieś tam z tyłu nowość na naszej liście. Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191, 14 punktów. I to też znaczy, że utwór Moc Słowa opuszcza naszą listę bezpowrotnie.

0: A co, jak nowość, to w całości Maria Bober i Jadwiga Postrożna, Ukryta miłość, prosto z poczekalni. Na razie skromnie na pozycję 17, ale będzie lepiej, na pewno będzie lepiej. I ślijcie SMS rden.lista.191.
1: A przed nami kolejny spadkowicz i to z pierwszej dziesiątki do drugiej, z 9 na 16, 7 oczek w dół. Marcin Styczeń z utworem Noc pojedynku. rdn.lista.170, punktów 18.

0: Za oknami styczeń, na liście z mocą też, przynajmniej temperaturowo, nie wiem, jestem zmarzł.
1: Jeszcze nie jest aż tak zimno, żeby
0: nie styczniem. Dla mnie odczuwalna jest zero, co najmniej. Naprawdę nie lubię zimna, wolę się grzać. Marcin Styczeń, no niestety duży spadek, wypadł z pierwszej dziesiątki, zatrzymał się jeszcze, na szczęście przed końcem drugiej, na pozycji 16, noc pojedynku rden.lista, 170 punktów, 18.
1: A na miejscu 15 Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski wypływają na ocean bez dna. Jest to awans jedno oczko do góry, rdn.lista, 156 i 19 punktów w tym tygodniu zebrali.

0: nasz ulubiony duet. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski, awans. No, wydawało się, że popłyną już, ale nie. Płyną, tylko w przeciwnym kierunku. Ocean bez dna, 19 punktów, 15 lokata, rdn.lista.156.
1: Wy popłynęliście natomiast z komentarzami na Facebooku, jesteście aktywni, widzę, cieszymy się bardzo z tego powodu. Piszcie, pewnie w pierwszej dziesiątce zaglądniemy tam na dłużej, a na razie pędzimy do kolejnego naszego ulubionego duetu. Na 14 miejscu Aaron i Krux z utworem Anioły i kolejny awans o jedno oczko do góry. rdn.lista.142 21.

0: utwór zostanie z nami na dłużej, myślę. A jest pewnie długo, tak? Dzisiaj jeszcze nie zliczyłem. Znowu już się biję w pierś. Myślałem, że... Ach, dobra, nie będę nic obiecywał. W każdym bądź razie za chwilkę powrócimy do naszej statystyki. Anioły dziś oczko w górę, a teraz przed nami, może najpierw pozdrowię Ewę i Ignasia, są przed radioodbiornikami, więc teraz utwór, który wywoła na pewno uśmiech na ich twarzy.
1: Na ich, a na pewno na moim, bo Dzikie Serca awansują 5 oczek w górę z 18 na 13 i bardzo mnie to cieszy. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będzie awans. rdn.lista.162 24 punkty.

0: Ja bym chętnie do końca wysłuchał, ale no, dobrze. Ty tu rządzisz, lecimy dalej. Pilnujemy
1: czasu. Niestety trzeba lecieć dalej.
0: Może będzie na podium, zagramy w całości obie cesenki z mojej strony, ale trzymam kciuki, że dzikie serca w końcu na tym podium wylądują. Jest dobrze, bo pięć oczek w górę, stać się kimś rtn.lista.162.
1: No ja mam nadzieję, że wejdą jeszcze wyżej. I nadzieję również ma Marcin Wargocki na 12 miejscu. Kolejny awans o jedno oczko. Tak się tutaj skradają nam nasi uczestnicy. Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, rdn.lista.181, 26 punktów.
2: Kierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Coraz bliżej pierwszej dziesiątki, Marcin Wargocki. Piękny utwór. Chciałbym, żeby został z nami na dłużej. Wszystko w waszych dłoniach. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów. Naprawdę warto słuchać. W przypadku utworu Nadzieja o treści rden.lista.181.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który od dłuższego czasu śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. Jest to spadek. W tamtym tygodniu otwierał pierwszą dziesiątkę, w tym tygodniu zamyka drugą. rdn.lista.902 28 punktów.

0: Z ostatniego miejsca w pierwszej dziesiątce na pierwsze miejsce w drugiej. Ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem, a tam trzeba zawsze szukać pozytywnych stron sytuacji. Tak jest w przypadku księdza Jakuba. Erden.lista.902 to głos oddany na utwór Lubię być księdzem.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A w tym tygodniu naszą pierwszą dziesiątkę otworzy nam Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No, dwa oczka w dół, więc sami ocencie, czy tak bliżej. Bliżej na pewno środka tabeli. Jeżeli chcecie, żeby powędrował ten utwór wyżej, ślijcie SMS-y do treści rn.lista.124, a w tym tygodniu zdobył Adam Rymasz i grupa Odpowiem 32 punkty.

0: Wisieli w dół, ale jeszcze się ostali w pierwszej dziesiątce. Adam Rymasz, grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.lista.124 punktów 32.
1: A miejsce dziewiąte to awans z 12. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 34.

0: Chciałoby się, żeby to jeszcze by brzmiało, ale trzeba lecieć dalej.
1: To ja dośpiewam.
0: A to, to już...
1: Poza anteną.
0: To już cisza, a nie Jaskierską i zapraszamy.
1: Jest miło, nie psujmy klimatu. I nie popsuje go na pewno opozycja. Ósma przed nami, teraz Kapela N. Spadek, co prawda trzy oczka, ale wyjazd wysoko, więc są powody do zadowolenia. erden.lista.180, ślemy pod numer 71 48 punktów 38.

0: Anioł Pański w mocnym brzmieniu w wykonaniu kapeli rden.lista.180, no a niestety trzy oczka w dół.
1: Mówiliśmy wcześniej o ulubionych duetach. Był Aaron i Krux, była Agnieszka Miłek i Mariusz Niegórski. No a teraz ksiądz Jakub Barczak i siostra Julita się rozdzielili. Jak to tak? Dziwnie. Tak. Coś, czegoś brakuje. Jakoś jednak powinni chyba być obok siebie w tej naszej tabeli. Nie wiem, co o tym myślisz, Pawle?
0: Będą, zejdą się. Nieraz się rozstawali i za każdym razem wracają do siebie. Na to musimy poczekać co najmniej tydzień. Póki co siostra na cztery oczka wyżej. rden.lista.026 punktów 44.

0: noc i w dzień.
1: Czuwamy wspólnie z siostrą Julitą, wy też czuwacie i wspieracie, chociaż może być lepiej. Jest pozycja wysoka, 7 lokata, ale tych punktów mogłoby być więcej, bo zaledwie 44. Żeby było więcej, ślijcie smsy erden.lista.026.
0: Jeden punkcik więcej, bo 45 zdobył Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Jest to najwyższy awans dzisiaj. 11 oczek w górę z 17 na 6 miejsce. No, widziałem, że wyczekiwany ten utwór był, jak patrzyłem sobie na Facebooka, zaraz zobaczymy, co tam napisaliście ciekawego. A my już słuchamy i wysyłamy SMS-y na bibro rdn.lista.187 45 punktów.

0: etap, gdzie tuną w bólu. Dlatego dziś, Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz, ożywionym w cienie.
1: Gratulujemy, największy dziś awans, Bibro. Jestem głosem ulic. erden.lista.187. Ślemy pod numer 7148.
2: A na miejscu piątym, no też zaskoczenie, tylko jedno oczko w dół, ale no ktoś zrzucił z czwartego miejsca Janusza Jędrusika z utworem I cóż mogę ci dać. No wydawać by się mogło, że to czwarte miejsce jest dla niego przypisane, a tu jednak no ktoś pozbawił go tego miejsca. Kto się okaże za chwil kilka. Jeżeli chcecie głosować na Janusza Jędrusika, aby powrócił na czwarte, może wskoczył na podium, to głosujcie rdn.lista.116.92 punkty. Janusz dzisiaj zdobył i myślę, że to jest dobry moment, żeby zobaczyć na szybko na Facebooka, co tam ciekawego u was. Ewa się zameldowała, że słucha, jest i słucha z Ignasiem. Grzegorz jest, wita z żonką, mnie i Pawła, całą ekipę. Słuchają muzyki, odpoczywając po pracy. No to jest bardzo dobra forma odpoczynku, żeby słuchać listy z mocą. Marta jest tutaj z nami, wita wszystkich jesiennie z pozytywnym nastawieniem. No i bardzo dobrze, że jest pozytywne nastawienie. Jacek z cieplutkiej Walii nas pozdrawia. My również pozdrawiamy. Jest Agata, Agapę. Dobry wieczór, Agato. Czekamy na nowy utwór, bo utwór jeszcze był jeszcze jakiś czas temu w naszej liście, więc mamy nadzieję, że coś nowego się od ciebie pojawi. Mariusz jest z nami, słucha. Bartosz Baran, Bibro jest i pozdrawia. I zobaczmy jeszcze, kto się tutaj zameldował. Lajkach jest Grzegorz, Ewa, Janusz, Mariusz, Marek, Aneta, Kinga, Bartosz, Mariusz, Jacek i Marta. Piszcie do nas, co tam ciekawego u was. Jeszcze jak się coś nowego pojawi, to przeczytamy jeszcze przed końcem listy, a my już dajmy tutaj wybrzmieć Januszowi Jędrusikowi. I cóż mogę ci dać?

0: No to powiedz
1: ona
0: mi,
1: mówi,
0: Pawle, kto pozbawił czwartego miejsca Janusza Jędrusika?
1: To ona, Dominika Stabrawa. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jak widać, nic nie jest dane na zawsze. Janusz będzie musiał się zadowolić piątą lokatą. Pewnie lepsza, bo ta czwarta to przez sportowców przynajmniej lubiana. Więc oszczędziliśmy tego Januszowi. Jeśli chce ją odzyskać mimo wszystko, to głosujcie rdn.lista.116. A jeśli chcecie, żeby Dominika tylko przelotnie na pozycji czwartej była i do naszego podium zawitała już w przyszłym tygodniu, to głosujcie rdn.lista.188. To głosy oddane na utwór Nauczysz mnie punktów 222.

0: wokal. Daj posłuchać jeszcze nam, słuchaczom, Listy z mocą.
1: Chciałbym, ale to jak będzie na pierwszym miejscu, to wtedy całość zagramy. Ale widzę, że no, przynajmniej w dzisiejszym notowaniu no, byłoby ciężko, chociaż no, te 222 punkty to jest już taki atak na to podium. Ale jeszcze trochę brakło. Jeszcze, jeżeli chcecie, żeby Dominika na podium rzeczywiście wylądowała, rdn.lista.188, ślijcie smsy na numer 7148 albo głosujcie na stronie listazmocą.rdn.pl. Tam też możecie oddawać głosy. A my przechodzimy do podium 718 notowania Listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim mamy spadek z drugiego. Projekt Tylko Jezus z utworem Jak Łania. 334 punkty pozwoliły zdobyć trzecią pozycję. rdn.lista.940. Jeżeli chcecie, żeby Tylko Jezus powędrował z powrotem w górę tabeli.

dalekiej, ale jak się okazuje cieplejszej Szkocji, na pozycję trzecią wylądowało małżeństwo Śmiałków, gościnnie Magdalena Bober w utworze Jakłania. Erden.lista.940 punktów 334.

0: Miejsce drugie.
1: Kto nie zwyciężył w tym tygodniu? Arete spadło, nie, co ja mówię, awansowało z trzeciego na drugą, ale to nie wystarczyło. 414 punktów nie wystarczyło, żeby zdobyć pierwsze miejsce. rdn.lista.133, taki numer jest przypisany, jeżeli chcecie słać SMS-y na numer 7148. Jeżeli to właśnie Arete ma według was zwyciężyć w przyszłym notowaniu, wszystko zależy od was. Słuchamy.
2: To jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

tak, podwojenie punktów w przypadku Arety, no na niewiele by się zdało. Dalej pozycja druga byłaby co prawda odzyskana, no ale nie pozwoliłoby to zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. Dziś no trzeba było prawie 1000 punktów, żeby utrzymać pozycję, a już zdradziłem. A kto wie, to wie. Póki co na miejscu drugim Arete zwyciężyłaś rd.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: No, ja chciałem tutaj z arytmetyką wejść, że już było 10 awansów, było 8 spadków, jedna nowość i co nam zostało? No i, ale już powiedziałeś, że mamy obrończynię tytułu Magdalenę Sikorę. Utwór On z nami zdobył 883 wasze punkty. To dzięki wam Magdalena Sikora utrzymała swoją pozycję względem tamtego tygodnia. Jeżeli

0: chcecie, żeby dalej utrzymywała pierwszą pozycję, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148. I to już wszystko. Dobrnęliśmy do pierwszego miejsca, 718 notowania listy z mocą. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, że wysłuchaliście. I cóż, pora się pożegnać w tym tygodniu.
1: To już jest koniec, tak, niestety. Już dzisiaj nic nie zaspoileruję. Zapraszam na listę za tydzień. Ja za tydzień się nie pojawię, ale będzie Darek. Z kim? W duecie? Solo? Zobaczymy.
0: Czas pokaże. Wszystko zobaczymy. Zależy. Zobaczymy. A czas pokaże, dzisiaj tak. Dziękuję Wam za słuchanie listy z mocą Paweł Hajduga
1: i Dariusz Jakubiak.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa, zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Z kolei w siedzibie UNESCO Ojciec Święty zaproponował antropologiczną refleksję na temat tego, co znaczy być człowiekiem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją 4-dniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
2: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
1: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie.
2: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu. Zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
1: Z kolei po południu Leon XIV udał się do siedziby UNESCO jako drugi papież w historii. Zwracając się do międzynarodowego gremium, przypomniał pierwszą wizytę, którą odbył tam Jan Paweł II, a także zaproponował m.in. obszerną refleksję antropologiczną na temat tego, co znaczy być człowiekiem.
2: Być człowiekiem oznacza zatem odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
1: W dzisiejszym programie papieskiej wizyty w Paryżu są też nieszpory w katedrze Notre Dame oraz czuwanie z udziałem młodzieży na stadionie Stade de France.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym piątkowym gościem dnia jest pan Radosław Żegalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie prezesie, na początku zapytam chyba w imieniu wielu mieszkańców, kiedy w ogóle zaczynacie ogrzewanie w tym roku? Kiedy zaczynacie sezon grzewczy?
2: Tak naprawdę my grzejemy przez każdy rok w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
1: Czyli jak ktoś narzeka, że u niego w bloku musi się ogrzewać teraz farelką, to do spółdzielni najpierw i dopiero
2: tak,
1: spółdzielnia do was.
2: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty, czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
1: Czyli spółka jest cały czas właściwie gotowa na sezon grzewczy. Nie ma tak, że...
2: Przez każdy dzień, nie ma żadnych przerw, już od wielu lat nie ma nawet przerw letnich na remont naszych urządzeń. Ciągłość dostaw ciepła w naszym mieście jest realizowana każdego dnia w roku.
1: A jak to będzie wyglądało z kosztami w tym roku? Taryfy będą droższe?
2: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku. Ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no, chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. I widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen z rębki leśnej. Czy to się przełoży na podwyższenie cen ciepła? Na tą chwilę jeszcze nie wiem. Do tej pory udawało się nam te wszystkie wzrosty opanować w taki sposób, żeby nie podwyższać ceny ciepła dla mieszkańców. Natomiast no, tutaj wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa. Czy ta podaż się zwiększy z rębki?
1: A w tej chwili nie. Jest problem z tym, tak?
2: W tej chwili jest problem. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów, z których korzystamy z gałęzi szczubów i albo z tak zwanych zrzyn na tartakach. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa. No teraz jest ewidentnie widoczny wzrost i ten wzrost nie jest mały, bo my tutaj w ciągu dwóch miesięcy ceny z rębki wzrosły od 20-30%. No to jest to bardzo duży wzrost. Nie wiem, czy to jest po prostu taka psychologiczna jakiś psychologiczny taki aspekt, ponieważ tamta zima była bardzo mroźna i każdy po prostu stara się jak najwięcej tego paliwa sprowadzić i magazynować. Czy to jest po prostu tak naprawdę wynik tego, że jest mało przetwórstwa drzewnego obecnie w kraju w realizacji?
1: Czyli dlatego, że obszary jakby te zwolnione z wycinki są coraz większe w kraju, przez to jest coraz mniej surowca drzewnego, no i takie firmy jak wy, które się właśnie na tej zrębce skupiają, no tracą na tym w pewnym sensie.
2: No tak, tak, tak. To jest po prostu wynik tego, że część zasobów leśnych państwowych została wykluczona z wycinki, czy też przecinki, bo tam po prostu czyszczenia nawet lasu, bo często się po prostu to czyści i one są wykluczone. Wprowadzono też sporo tak zwanych lasów społecznych, które też są wykluczone z przetwórstwa, czyli z korzystania z tego drzewostanu i to po prostu w mojej ocenie no, wpływa na podwyższenie cen odpadów drzewnych. Narzekamy nie tylko my jako ciepłownicy, którzy korzystają z biomasy, ale też wszystkie firmy przetwórstwa, które też korzystają z tych zrębek. Są to głównie przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją płyt wiórowych i oni też po prostu mają niedobór i to wpływa na cenę surowca.
1: No czyli z jednej strony plus, państwo tak, plus, zachęca do OZE, do tych odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony no właśnie jednak przez politykę państwa takiego surowca jak zrębki, którą można też przecież do OZE zaliczyć, no jest mniej albo jest droższa.
2: Tak, no, taka jest po prostu prawda i nie mamy na to już wpływu. No, trzeba też zwrócić uwagę, że tych przedsiębiorstw, no, my już mamy już ponad 6 lat nasze urządzenia. Przez te 6 lat też powstało bardzo dużo, akurat tutaj w naszym terenie, nowych kotłów na biomasę, czyli ten popyt się znacznie zwiększył i wprawdzie też firm, które przerabiają ten materiał drzewny na zrębkę też jest więcej, ale po prostu popyt też robi swoje. No, w Suwałkach już się otworzyło dwukrotnie większa instalacja na biomasę w stosunku do naszej, to jest dwukrotnie wyższa, czyli to już jest też jakiś tam nowy element, który też wpływa na popyt. Zresztą tu i Ełk, Suwałki, Augustów, Hajnówka, jest po prostu sporo. Zambrów teraz się buduje też w Kolnie. Także tych przedsiębiorstw, które weszły w tego typu kotły jest coraz więcej. Do tego dochodzi no, ta blokada 20% zasobów leśnych, która już istnieje chyba drugi rok. I to wszystko wpływa, że te ceny rosną. Plus jeszcze bardzo wysoka cena oleju napędowego, który jest wykorzystywany w produkcji zrębki, czyli wszystkie urządzenia, które produkują zrębkę, są wykorzystywane do tego celu silniki spalinowe. Sam transport, często jest to powyżej 100 kilometrów, też po prostu wpływa potem na cenę zrębki i stąd te wzrosty. No, czy to jest tylko wynik tutaj takiej psychologicznej, jakiejś takiej sytuacji związanej z tym, że ten sezon się zbliża i też każdy wieści, że być może ta zima będzie taka mroźna i czy to ma na to wpływ, czy to się uspokoi, zobaczymy pod koniec roku. Będę już w stanie stwierdzić, tak, czy wpłynie to na nasze ceny ciepła, czy też nie.
1: No do końca roku to być może olej napędowy przekroczy tą magiczną barierę 10 zł, coraz więcej na to wskazuje, więc no niewiele się zapowiada na to, że będzie taniej jak na razie.
2: No sam pan widzi, że to po prostu jest wszystko takie no dosyć skomplikowane, bo ciężko wróżyć, tak? Ja jeszcze dwa miesiące temu kupowałem cenę, nadal w takich cenach, jak kupowałem rok wcześniej, a tak naprawdę ten kryzys energetyczny już trwa dosyć długo i tego wpływu na cenę zrębki nie widziałem. Ona dopiero po prostu pojawiła się te wzrosty w ostatnich dwóch miesiącach. Czy to jest chwilowe? Nie wiem. Czekam też z niecierpliwością, no, jak to się będzie rozwijało w przyszłych miesiącach i będziemy wtedy w stanie określić, czy jesteśmy w stanie przełknąć te wzrosty cen paliwa i utrzymać ceny ciepła, czy też trzeba będzie je podwyższyć.
1: No bo potem na tym rachunku końcowym to jednak właśnie przeciętny mieszkaniec i tak widzi MPEC, że wasze logo i to jakby wy jesteście w powszechnie potem winni temu, że jest drożej. A jak widać, to jest bardzo skomplikowany proces. Panie prezesie, a ta zrębka u was to już jest chyba jakby większość energii pozyskiwanej jest z tego, tak?
2: Tak. 75% produkcji ciepła u nas tutaj w Łomży jest z procesu spalania zrębki leśnej, tartacznej. Tak, 75%.
1: W ciągu tych kilku lat to już tak doszło, tak? Do 75%?
2: To już się utrzymuje się dokładnie od 3 lat.
1: Od 3 lat. I będziecie jeszcze zwiększali udział zrębki?
2: Nie,
1: czy nie ma już planów?
2: Nie.
1: Czyli
2: nie.
1: Tak do 75%.
2: Nie będziemy, mamy cały czas, utrzymujemy w gotowości też kotłownię gazową w szpitalu, którą wykorzystywaliśmy jeszcze kilka lat temu. Natomiast no, wzrosty cen gazu ziemnego w stosunku do tych naszych tutaj wzrostów zrębki są nieporównywalnie większe. W tej chwili cena gazu za megawattogodzinę, spotowa cena gazu sięga 350 zł, gdzie jeszcze z pół roku temu było to 140 zł. Także tutaj widać, że te wzrosty są no, powyżej 200% nawet. Tak? Także cieszę się, że nie mamy tak naprawdę urządzeń, które korzystają z gazu. Ten gaz jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zawirowania na tym rynku energetycznym. I ja to po prostu widzę, dlatego myśmy nie wchodzili nigdy w ten gaz. Mamy tutaj w zapleczu tylko ten szpitalną kotłownię, którą utrzymujemy przez cały czas, licząc na to, że skorzystamy z tego jeszcze w przyszłości. Natomiast no, współczuję tym firmom, które muszą wykorzystywać to paliwo do ogrzewania, czy też do innej jakiejś produkcji w przemyśle, ponieważ no, ceny te biją rekordy.
1: Panie prezesie, a czy Łomżyniacy, czy mieszkańcy Łomży są właśnie świadomi, jeśli chodzi o oszczędzanie ciepła? No może takie standardowe pytanie zadam o tej porze roku, skoro zbliża się sezon grzewczy. Jak mieszkańcy Łomży mogą na rachunkach oszczędzić? Niezależnie od tego, czy ta taryfa będzie większa, czy mniejsza, jakie są sposoby na oszczędzanie ciepła?
2: To znaczy, no wydaje mi się, że tak. Z naszej strony to myśmy zrobili wszystko, co można, żeby po prostu wykorzystywać jak najmniej ciepła do tego, żeby ogrzewać mieszkańców. Pilotujemy to, monitorujemy. No teraz jeszcze będziemy wprowadzali, mam nadzieję, że uda się też sfinalizować umowę z firmą, która jeszcze nam pomoże wdrożyć rozwiązanie opierające się na sztucznej inteligencji odnośnie prowadzenia sieci cieplnej i węzłów cieplnych, bo jesteśmy właśnie teraz na takim etapie. Tutaj wspomnę, że mamy już to wprowadzone od 2 lat w kotłowni naszej miejskiej, głównej. I to sterowanie też nam tutaj pomogło wprowadzić oszczędności. Natomiast sami mieszkańcy, no tak naprawdę to mają wyjście takie, albo przykręcać zawory na grzejnikach regulacyjne, albo nie, no i, ale każdy chyba z nas ten komfort ciepła docenia i każdy mi się wydaje, że lubi to ciepło i to tak trudno jest tak oszczędzać.
1: A spodziewał pan się takiej mroźnej zimy, jak w tamtym roku? Jesteście
2: nie,
1: na to gotowi?
2: Nie spodziewaliśmy się takiej ostrej zimy, tak jak w tamtym roku. No naprawdę ona dała nam trochę w kość. Udało się to wszystko jakoś tam przeprowadzić suchą nogą. Nie było większych awarii. Natomiast no, mieliśmy problem z pozyskaniem zrębki, ponieważ no, w te mrozy uniemożliwiona była i wycinka, i przetwórstwo. Z powodu tych ujemnych temperatur to te urządzenia nie potrafiły sobie poradzić z drewnem, które było zmrożone. Dlatego w tym roku zaczęliśmy już robić zapasy dużo, dużo wcześniej i powiększyliśmy te zapasy. Zapasy mamy przez cały czas praktycznie na 100%, zarówno i jeżeli chodzi o zrębkę i jeśli chodzi o też węgiel kamienny, także jesteśmy przygotowani, robimy ostatnie przeglądy i w zasadzie jesteśmy w 100% gotowi do tego, żeby zacząć nowy sezon grzewczy.
1: Panie prezesie, niedawno w sierpniu organizowaliście dzień otwarty węzła cieplnego w budynku Mosir. Tam trochę mieszkańców było, bo też tam byłem robiąc relacje z tego wydarzenia, ale czy takie wydarzenia będą częstsze? Bo ludzie, z którymi rozmawiałem, mówili, no bardzo fajnie, że jest takie coś organizowane, ale dla wielu to była kompletna nowość, jak wygląda właśnie ta instalacja i może właśnie warto mieszkańców częściej uświadamiać.
2: To znaczy tak, na pewno będziemy kontynuowali takie wydarzenia. Zainteresowanie, wprawdzie to były wakacje, także młodzieży dużo nie było, ale byli też starsze osoby, które były zainteresowane i one tutaj brały głównie udział. Chcemy teraz takie spotkania, takie wydarzenia przeprowadzić w roku szkolnym, czyli już niebawem w październiku. Będą dni otwarte na kotłowni naszej. Tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom, czy też uczniom naszych szkół i rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany. Tutaj dziękuję Mosirowi, pani dyrektor, za to, że umożliwiła nam po prostu przeprowadzenie takiej wizytacji, takiego pokazu. Myśmy z naszej strony też się przygotowali. Nasi inżynierowie zrobili takie makiety fajne, bardzo fajne, które pokazują na żywo, jak po prostu przebiega cały proces przekazywania ciepła i sterowania tym ciepłem. No, w jednym z największych węzłów cieplnych właśnie w Mosirze, który zasila zarówno ten cały budynek w ciepło, ale też w ciepłą wodę użytkową, ale też podgrzewa ten kompleks basenowy, czyli baseny plus jeszcze wentylację. Także jest to taki skomplikowany węzeł, który pokazuje wszystkie możliwości, jakie można uzyskać poprzez ciepło systemowe z miejskiego przedsiębiorstwa MPEC.
1: Na koniec jeszcze, panie prezesie, zapytam o modernizację stacji uzdatniania wody. Trwa teraz trzeci etap. Prace na jakim są właśnie teraz etapie? Posuwają się naprzód, jak rozumiem.
2: Praktycznie już jest zakończone, prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on tam blisko 2 miliony złotych, ponad 2 miliony złotych. Natomiast no, jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe i bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
1: I tą pozytywną informacją dzisiaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był prezes łomżyńskiego MPEC, pan Radosław Żegalski. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
0: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszego dzisiejszego gościa zastajemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, recenzent Inter i Plusa Minusa Rzeczpospolitej i wielu innych tytułów. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Tak, dzięki za zaproszenie. Dzięki. Tak, prosto z Gdyni, prosto z obserwowania, jak to polskie kino się rozwija albo nie rozwija, ale teraz tak, no nie o filmach festiwalowych, paradoksalnie.
1: Chociaż dwa zdania na koniec też chciałem zapytać cię, co polecasz z tego festiwalu, ale zanim to najpierw o tej wielkiej narodowej dyskusji o lalce, jak tylko w media społecznościowe zajrzę, to albo część osób załamuje ręce, albo część osób wychwala pod niebiosa serial Netflixa. W środę do kin wchodzi inny film, też lalka w tytule. Widziałeś serial, widziałeś film przedpremierowo. Co można powiedzieć, no zwłaszcza o tym drugim, no bo o serialu każdy może kliknąć, ale o filmie, filmu no mało kto widział.
2: No wiesz, ja myślę, że po tej całej awanturze, która też momentami jest no absurdalna, no wiesz, ja słyszałem historię ludzi, którzy wyrzucają się na Facebooku ze znajomych już, bo się komuś podobała na przykład lalka. Naprawdę, dzisiaj mi opowiadała jedna osoba ze środowiska filmowego na festiwalu w prywatnej rozmowie, więc nie będę mówił kto, że została wyrzucona po prostu przez kogoś ze znajomych, tak, bo podobała jej się lalka. Ja się cieszę, że my się kłócimy oczywiście o Prusa, tak, natomiast no jak to w Polsce te kłótnie muszą być bardzo emocjonalne. Słuchaj, no nie będziemy się kłócić na pewno o tą lalkę Macieja Kowalskiego, która wchodzi do kin, lalkę, która kosztowała 65 milionów złotych, co jest też warte zaznaczenia. Tutaj nie ma państwowych pieniędzy w tym wszystkim. Wiesz, ja w ogóle też słyszałem takie różne zarzuty o tej lalce Netflixowej. Niech sobie kręcą filmowcy za własne pieniądze. No, Netflix jest amerykańską korporacją, pieniędzy podatnika tam nie ma, ale w tej wersji też kinowej, wiesz, nie ma ani udziału Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jakiś tam jest udział Ministerstwa Kultury, nie wiem jaki. Natomiast to są głównie prywatne pieniądze, oczywiście też amerykańskiej korporacji, jaką jest Warner Bros., no bo to TVN produkuje. Natomiast no, nie będziemy się o to kłócić. To jest taka lalka, która bardzo zadowoli tych wszystkich, którzy nie lubią lalki w tej Netflixowej. Mi się podobają obie lalki. Moje serce jest bardziej przy tej Netflixowej, takiej postmodernistycznej, ale lubię tą lalkę kinową. Uważam, że to jest dobra, zachowawcza, konserwatywna, ale w takim duchu, wiesz, mam na myśli konserwatyzm pod kątem takim filmowym, że jest tak konserwatywnie
1: rozumiem,
2: zrobiona.
1: Ta lalka w kinach to jest na taki film, na który idą wycieczki szkolne, żeby zobaczyć, a czasem niektórzy oglądają film, żeby nie czytać książki. Mhm.
2: Wiesz, ja napisałem w swojej recenzji dla Rzeczpospolitej na stronie, ona jest, że wnuczki wychowane na Tarantino mają lalkę Netflixową, a dziadkowie i babcie mają lalkę kinową. Natomiast ludzie w naszym wieku też mogą spokojnie iść i myślę, że będą dobrze się bawić. Wiesz, to jest w ogóle dobra ekranizacja. Inna sprawa, że poprzeczka jest bardzo nisko zawieszona, bo te ekranizacje z ostatnich lat były albo słabe, albo bardzo słabe. Ostatnią dobrą ekranizacją klasyki, to jest Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy, który się broni do dzisiaj. Natomiast wiesz, to jest taki film, który przypomina mi produkcje hollywoodzkie z lat 50., 60., gdzie masz cały gwiazdozbiór. Ja też w swoim tekście napisałem, że to jest taki Galacticos, taki Real Madryt polskiego aktorstwa, więc no, w każdej scenie jakaś znana twarz jest, tak? I to jest z rozmachem zrobione, z pięknymi zdjęciami. To się po prostu dobrze ogląda. Natomiast no, to jest już film, który ma na przykład zupełnie inną łęcką niż ten serial w Netflixie.
1: No rozumiem, że łęcka w wersji kinowej nie przeklina i nie ma... Nie ma tak dużej dynamiki w sobie, jak zagrała...
2: Sandra Drzymalska. Znaczy, wiesz co, to dokładnie. Jest tak, że akurat twórcy Netflixa dosyć inteligentnie zrobili w ten taki wątek emancypacyjny wdrukowali, bo zauważ, że ja się bardzo bałem tego, że Netflix pójdzie taką drogą właśnie feminizowania Łęckiej w takim stylu, w jakim dzisiaj się feminizuje. Ale oni sięgnęli po emancypatki kogo? Bolesława Prusa. I to jest inteligentny zabieg, bo oni pokazali rodzaj feminizmu, ale tamtego feminizmu, takiego, który już emancypacji,
1: który
2: Prus opisał.
1: A co powiedziałbyś tym, których jednak ta zabawa formą dość mocno razi? To znaczy, no umówmy się, no, jak otworzymy Prusa, to możemy interpretować sobie różne opowieści o Łęckiej, Wokulskim i o Warszawie końcówki XIX wieku, ale no jednak nie padają tam tak wulgarne słowa, które wielu osób po prostu odpychają. Zresztą pewnie też widziałeś tę dyskusję u siebie wśród znajomych na Facebooku, bo toczy się to no, tych dobrych dwóch tygodni dość intensywnie.
2: Wiesz, no, mi aż tak bardzo ten język nie przeszkadza, ale potrafię zrozumieć argumenty tych, którzy mówią, że tego języka jest za dużo. Wiesz, no, jeżeli spojrzymy na różne ekranizacje Szekspira, Baz Luhrmann zrobił przecież Romeo i Julię z Leonardo DiCaprio już 30 lat temu, to jest 96 rok, 3 dekady temu, i włożył w ręce Romeo karabiny Uzi i był w hawajskich koszulach. Tyle, że tutaj też się zgadzam z tymi krytykami, albo w zasadzie potrafię zrozumieć ich argumentację, gdy oni mówią, no dobrze, okej, tylko że Szekspir ekranizowany w kinie jest Szekspirem. On ma inne szaty, ale to jest wciąż Szekspir. Natomiast tutaj się dzieje coś takiego, co jest w teatrze, co mnie nie dziwi, bo autorem scenariusza jest Demirski, który przecież jest progresywnym jednak dramaturgiem teatralnym. I tutaj mamy zmianę w ogóle wymowy, zmianę finału. To jest coś, co robi teatr bardzo często, a czego kino raczej nie robi. Natomiast wiesz, no ja tą lalkę porównuję, widzisz, to jest trochę tak, ja dlatego nie porównuję za bardzo do siebie tej lalki kinowej, lalki Netflixowej, bo lalka Netflixowa to są bękarty wojny, to co Quentin Tarantino zrobił, gdzie pokazał, jak żydowski oddział pod przewodnictwem Brada Pitta po prostu zabija Adolfa Hitlera i całą wierchuszkę nazistów w paryskim kinie. Natomiast ten film, ta lalka kinowa, to jest taki film późnego, w stylu późnego Stevena Spielberga, jak Lincoln, tak? No, a jeżeli miałbym porównywać wojennie, no to powiedzmy lalka jest Szeregowcem Ryanem, tak, a tamta jest bękartami wojny. Nie da się tych rzeczy porównać. Więc ta lalka kinowa jest też wspaniale zagrana przez no, choćby Marka Kondrata. Wiesz, ja uważam, że warto iść na ten film, żeby zobaczyć, jak wiele straciliśmy, że Marka Kondrata nie było w polskim kinie przez 15 lat. To jest jego pierwszy film od 15 lat i to jest absolutnie, on gra Rzeckiego. To jest wspaniała rola, która w Stanach Zjednoczonych miałaby nominację do Oscara za Best Supporting Actor, tak? Czyli taki właśnie aktor drugoplanowy. On jest takim kompasem moralnym Wokulskiego. On jest kimś, kto pilnuje tego Wokulskiego. Marcin Dorociński też jest bardzo dobry w tej roli, ale on też jest innym Wokulskim. Wiesz, to jest taki biznesmen, wizjoner, to też nie jest do końca takie prusowskie, tak? Bo na przykład ten wątek klasowy nie jest aż tak mocno pociągnięty, tak jak w tej wersji Netflixowej, która jest robiona przez ludzi, którzy mają serce po lewej stronie. I Demirski, i Paweł Maślona, którego bardzo cenię, lubię też osobiście, reżyser, to są twórcy, którzy mają bardzo lewicowe poglądy. Takie bardzo społeczne, tak? I nawet ta lalka Netflixowa moim zdaniem uderza w tych tak zwanych lipków. To znaczy, że to nie prawica powinna się oburzać, tylko to liberałowie powinni się oburzać, nie? Zresztą to samo Demirski zrobił w Anieli. On jest autorem scenariusza do Anieli, gdzie było uderzenie wprost no, w profesora Matczaka i jego syna Matę, tak? Więc to jest to. Natomiast wiesz, no, w tej lalce kinowej to wszystko jest poukładane w inny sposób. No ten Wokulski jest właśnie kapitalistą, on jest kimś takim, kto chce inwestować w naukę, a jednocześnie Łęcka nie tyle jest, ona jakby Łęcka w interpretacji Kamili Urzędowskiej jest taką prawdziwą lalką, to znaczy ona jest przezroczystą postacią, ona jest takim pionkiem przestawianym na szachownicy przez też kobiety silne, tutaj Agata Kulesza absolutnie kradnie show, Maria Dębska, może jeszcze dzisiaj powiemy w kontekście innego filmu, o niej też jest znakomita w swojej roli, więc są silne kobiety, ale ona jest taką Łęcką przestawianą na planszy, tak, ten Wokulski, bo jest oczami Wokulskiego powiedziany, tak jak lalka Netflixowa jest oczami Łęckiej, tak tutaj oczami Wokulskiego. To jest zupełnie inna perspektywa, natomiast ja ją też kupuję, no to są, wiesz, bardzo no, przystojny Dorociński, bardzo no, atrakcyjna Kamila Urzędowska, którzy grają pięknych ludzi, którzy nie potrafią się porozumieć przez pewne konwenanse tamtych czasów, ale jednocześnie to wszystko jest stonowane i zachowane w takich normach, które na pewno spodobają
1: Łukasz,
2: się widzowi.
1: Obiecane dwa zdania na temat festiwalu w Gdyni, czy jeśli tak, to które filmy szykują nam się do kin, no bo wiemy też, że jakby dla tych, którzy niezbyt uważnie żyją polskim życiem kulturalnym czy kinowym. W Gdyni te filmy mają taką małą prapremierę dla recenzentów, dla ograniczonej widowni. No na przykład Sandra Drzymalska też będzie jeszcze raz podbijała tym razem już ekrany kin jako Violetta Villas.
2: No tak, i ona stworzyła dobrą...
1: Filmu?
2: Tak, tak. Ja naprawdę podziwiam bardzo Sandrę, bo ona ma naprawdę swój czas w tej chwili. Lubię jej rolę. Nie za bardzo lubię film Violetta Villas. Uważam, że jest nieudanym biopikiem. Tak samo jak nieudany jest film o Lady Punk. W ogóle te biografie nie są zbyt udane. Dużo świetnych debiutów, dużo młodych twórców. Natomiast ja tak króciutko zwrócę uwagę na film z Marią Dębską, Przez ścianę. Nie wiem, kiedy on będzie miał premierę. Podejrzewam, że wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby ten film dostał Złote Lwy. Krzysztof Zanussi jest szefem jury, więc to też jest możliwe. On ten film może do niego trafić. To jest, słuchaj, film bardzo, ale to bardzo antykomunistyczny. Film, który pokazuje stalinizm. W ogóle powiem ci, że ta fala antykomunizmu, czy w biografii o Kuroniach Piotra Domalewskiego, czyli Nasza rewolucja, czy w innych filmach, ten antykomunizm jest wręcz taki czarno-biały. Znaczy, to też oddzielną rozmowę kiedyś możemy o tym zrobić, że coś się stało w polskim kinie, że polscy filmowcy, których tam prawica odsądza od czci i wiary, że są tacy strasznie lewicowi, robią ostatnio takie bardzo skrajnie antykomunistyczne filmy. Kasia Adamik przecież zrobiła film, który ja bym wręcz nazwał prawicowym filmem. Zima pod znakiem wrony też jest tutaj na festiwalu.
1: Chociaż pewnie
2: filmowym.
1: Sama reżyserka by się na to mocno obraziła.
2: Powiem ci tak, Marcin, powiedziałem to już w Interii, tak? bo dzisiaj też nagrywałem w Interii, więc mogę też ci powiedzieć. Wczoraj powiedziałem Kasiu, mówię, Kasiu, zrobiłaś najbardziej prawicowy film na tym festiwalu. Śmialiśmy się oboje z tego, ale trochę tak jest. Bardzo, bardzo taki antykomunistyczny film, także nie obrazi się Kasia Adamik.
1: Na dogrywkę tej rozmowy bardziej już szerszą, czy dotyczącą właśnie tych zmian systemowych może nawet w polskim kinie. Na razie odsyłamy do Netflixa, do kin i do recenzji Łukasza Adamskiego, między innymi w Interii i w Rzeczpospolitej. Dzięki serdeczne, Łukaszu. Dobrego
2: dzięki wielkie, dzięki.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: And you do it for the love. Yeah, when you do it, may as well do it for the love.
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
2: Nasz kolejny gość przy telefonie Mateusz Fałkowski z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapowiadałem naszą rozmowę w kontekście artykułu w Tygodniku Powszechnym i obiecuję, że do tego artykułu za chwilę wrócimy, bo 50. rocznica powołania Komitetu Obrony Robotników zasługuje na właśnie tylko jedną naszą rozmowę, ale i na cały cykl akademickich dyskusji i nie tylko akademickich dotyczących tego fenomenu. Natomiast chciałem zapytać o to, co dzieje się i działo w Instytucie Pileckiego w oddziale berlińskim, to znaczy z cyklu to, co napisał pan na Twitterze, bardzo ładnie mi się spodobało, po co nam polityka pamięci i instytucje działające za granicą. Często ten argument wraca, że w sumie to no coś tam sobie gadamy, robimy jakieś akademie, pogadanki, wydajemy parę książek, ale czy coś z tego realnego wynika? A tu widziałem wczoraj w mediach społecznościowych, że sporo się wydarzyło.
3: Tak, to trzeba podkreślić, że rzecz jest w budowaniu instytucji i w budowaniu pewnej infrastruktury do dalszych prac, dalszych badań, dalszych debat. Bo nie chodzi o to, że czasami się w taki sposób krytycy polityki historycznej, czasami ją tak definiują, czy tak starają się przedstawić, jako to, że państwo każe coś pisać, nie wiem, na przykład naukowcom. No, tymczasem dobra polityka historyczna to jest taka, o której można powiedzieć, że w zasadzie jej nie ma, bo jej do końca nie widać. Druga z jej zaleta, czy druga jej cecha, to jest taka, że ona buduje pewne instytucje i buduje infrastrukturę. To znaczy na przykład, jeżeli państwu zależy na tym, żeby uczenić, żeby badacze mieli dostęp do jakichś źródeł, to te państwo zapewnia dostęp do tych źródeł. Ale nie każe jakiś tam, nie narzuca jakiejś interpretacji. No i tutaj mamy sytuację taką, że bardzo wiele źródeł, na przykład do okupacji, do II wojny światowej, jest w różnych archiwach de facto zamkniętych, ukrytych. I to, co my robimy w Instytucie Pileckiego, między innymi w oddziale w Berlinie, no to jest raz, że staramy się to udostępnić, czyli na przykład od 2019 roku zeskanowaliśmy, czy zdigitalizowaliśmy ponad 6 milionów stron dokumentów dotyczących okupacji z archiwów niemieckich i te dokumenty w tej chwili są dostępne dla badaczy. No i oczywiście intencja tutaj jest jasna, to znaczy Polsce zależy na tym, żeby okupacja była uczciwie opisywana. Uczciwie to znaczy z pokazaniem na przykład całego aparatu represji właśnie ze strony okupanta, a to można uzyskać tylko wtedy, kiedy uwzględnimy źródła właśnie dotyczące właśnie no, zakresu działań właśnie tych wszystkich formacji policyjnych, wojskowych i tak dalej. No i teraz to, co wczoraj, to co do czego pan redaktor nawiązał, no to była jeszcze inna historia. Mianowicie niemieckie siły okupacyjne po 1939 roku robiły przy pomocy bardzo wykwalifikowanych, bardzo dobrych fotografów bardzo dużo zdjęć takich reportażowych. Nie wszystko było wykorzystywane w propagandzie, bardzo dużo po prostu było po prostu kolekcjonowanych, zachowywanych. No i te zdjęcia z bardzo różnych miejsc, właśnie i z kampanii wrześniowej, i z Powstania Warszawskiego, i z czyszczenia różnych gett, one zostały przejęte po wojnie, po 1945 roku, przejęte przez siły, już nowe siły okupacyjne w Niemczech, to znaczy akurat przez administrację francuską. I francuskie archiwa wojskowe po prostu te zdjęcia przechowały w swoich zbiorach, czyli te niemieckie zdjęcia okupowanej Polski. No i teraz my wspólnie, znaczy Instytut Pileckiego, wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, we współpracy właśnie z tymże archiwum właśnie kolekcji audiowizualnych właśnie Wojska Francuskiego, żeśmy w tej chwili podpisali umowę o współpracy, żeby te zdjęcia, te wiele tysięcy zdjęć właśnie z okupowanej Polski zrobionych przez Niemców udostępniać, badać, opisywać.
2: To proszę pozwolić o jedno naiwne, albo niech będzie naiwne, albo głupie pytanie wręcz. Po co Niemcy robili te zdjęcia?
3: No oni oczywiście częściowo te motywacje są bardzo różne. Częściowo to jest robione dlatego, że na użytek propagandy. Tak? To znaczy, że nasza kampania wojskowa ma bardzo duże sukcesy, w związku z tym robimy zdjęcia po to, żeby to pokazać. Drugi element jest zawsze element motywacji osobistej, to znaczy jeżeli przy armii jest dużo bardzo zdolnych fotografów i oni mają sprzęt i oni mogą fotografować, to oni robią różne zdjęcia, które są zdjęciami już nazwijmy to wręcz o znaczeniu takim trochę właśnie reportażowo-artystycznym nawet, tak? To znaczy oni dokumentują, ponieważ taką potrzebę twórczą, nazwijmy, mają. Trzecia rzecz to jest związana po prostu z pewnym aparatem państwowym, który w Niemczech tradycyjnie był bardzo zawsze silnie rozwinięty. No i każda biurokracja ma potrzebę archiwizowania czy dokumentowania swoich działań. No i tutaj to właśnie oni to robili.
2: No dobrze, to czekamy też na kolejne kroki w tej kwestii, jeśli chodzi o digitalizację, zbieranie, bo to jest coś absolutnie bezcennego, jeśli chodzi o wartość historyczną. A teraz wróćmy do artykułu, który zapowiedziałem już w przeglądzie prasy, czyli tekst poświęcony pół wieku, półwieczo tak naprawdę, chyba dobrego w końcu słowa użyłem, 50 lat. Chodzi o rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Co dziś ta data, co dziś tamto wydarzenie może nam powiedzieć? To znaczy, mam takie poczucie, że KOR, także dlatego, że ludzie tworzący go i na początku, i później dołączający do niego, no są dzisiaj po dwóch stronach barykady, totalnie po dwóch stronach barykady w Polsce, no nie mogą się spotkać na wspólnych obchodach, bo wymagałoby to połknięcia pewnie paru własnych języków i wrzucenia ambicji i dumy w buty. Natomiast no, z perspektywy historii i tych młodych ludzi, którzy dzisiaj sięgną po podręczniki do historii, jest w tym coś przerażająco smutnego, że Macierewicz, Naimski, Michnik i kilka jeszcze przynajmniej osób żyjących, którzy tworzyli wtedy KOR i później dołączali też do KOR-u, nie mogą się dzisiaj spotkać na obchodach, by chociaż na godzinę albo dwie zapomnieć o tym, że całe lata 90. i późniejszy czas ich podzielił.
3: No też tak podzielam tutaj taką pesymistyczną diagnozę pana. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście trochę smutne. Myślę, że to jest trochę też niestety naturalne, to znaczy w jakimś sensie, żeśmy się dążyli do tego przyzwyczaić, że z tego wielkiego, bardzo eklektycznego, dużego ruchu Solidarności wyłoniły się bardzo różne obozy i tak naprawdę ci ludzie z różnych środowisk, kiedyś tworzących jeden ruch, po 1989 roku bardzo mocno zaczęli rywalizować. I to jest też do jakiegoś stopnia zrozumiałe, to znaczy, że bardzo często, tak jak nie wiem, jak na listach wyborczych, najmocniejsza rywalizacja, czy najcięższa rywalizacja, czy najbardziej zażarta rywalizacja jest zawsze z kolegami na liście. Tak samo również w obozie solidarnościowym czy postsolidarnościowym zaczęła się od samego początku właśnie taka batalia, częściowo rząd dusz, częściowo interpretacje właśnie tego wcześniejszego wspólnego wysiłku, częściowo pewne właśnie też takie zasoby typu, bo nie tylko zasoby materialne, ale też prestiż, prawda? Znaczy, to się po prostu, to nam jakoś towarzyszy już od samego początku lat 90., od czasów Komitetów Obywatelskich i Wojny na Górze. Także ja w tym sensie mnie to nie zdziwiło. Natomiast oczywiście też podzielam pana postulat, że uważam, że 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników zasługiwała na to, żeby na moment te spory trochę zawiesić i żeby się po prostu wspólnie spotkać i wspólnie celebrować.
2: No dobrze, to nasze żale i smutki możemy sobie pocelebrować innym razem. Chciałem zapytać już teraz zupełnie poważnie, co nam, zwłaszcza dla młodego pokolenia dzisiaj, tamte wydarzenia sprzed 5 dekad mogą przynieść. Czy to już jest tylko taka historia pod tytułem był sobie czarny PRL i ludzie, którzy z tym powalczyli, czy jednak jest tam jakaś idea, jakiś pomysł, jakiś no właśnie coś nieuchwytnego, co może być też ważne w rzeczywistości Anno Domini 2026-2027?
3: Znaczy, wydaje mi się, że to jest o tyle uniwersalny problem, bo to jest problem wspólnego działania, tak? To znaczy, to jest też problem, który nam towarzyszy nawet teraz. To jest, w jaki sposób ludzie różnych, bardzo o różnych światopoglądach, czy różnych też nawet interesach, czy pozycjach takich społecznych, w jakimś momencie mogą wspólnie działać i w jaki sposób odkrywają właśnie ten wspólny cel i wspólną metodę działania. No i oczywiście Komitet Obrony Robotników powstał w sytuacji, w której no, mało sprzyjało wspólnemu działaniu, to znaczy w ogóle mało sprzyjało działaniu. Trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy stworzyli komitet, a wcześniej akcję pomocy dla robotników represjonowanych w Radomiu, Ursusie, również w Płocku, w Grudziądzu, to oni byli bardzo nieliczni. Tak? To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Mianowicie to nie było wcale tak, że to było coś łatwego. Wtedy częściowo osoby, które były nawet krytycznie nastawione do komunizmu czy do PRL-u, były trochę straumatyzowane jeszcze po marcu 68 roku, po grudniu 70 roku. Również mało po tej dekadzie, znaczy w czasie dekady Gierka, znaczna część społeczeństwa, również tych takich elit, które się w jakiś sposób dorabiały i uważały, że to jest coś ważnego, że ta substancja, której oni bronią, to było właśnie takie też określenie, że oni przecież muszą dbać, nie wiem, o to, co jest na uniwersytecie, żeby ta nauka polska się rozwijała, oni muszą dbać o ten przemysł, żeby on się rozwijał, nie możemy się w jakiś sposób narażać tego, prawda? Znaczy to były takie argumenty i te argumenty były formułowane w stosunku do tych nielicznych bardzo ludzi, właśnie w sposób taki, że to są ludzie nieroztropni, którzy narażają tą substancję, te ważne rzeczy również dla ogółu, na jakąś porażkę. W związku z tym, no, może nie mówiono o nich wprost w takich konkretnych przyjacielskich kontaktach, że są wykrzycielami czy coś, ale na pewno to było, oni byli narażeni na zarzut, że oni no, zbyt dużo ryzykują, zbyt dużo stawiają na kartę i rzeczywiście stawiali sporo na kartę. Więc to jest jeden aspekt, tak? To znaczy my, i to jest pierwsza też lekcja z tego, jaką ja odczytuję tutaj właśnie te 50 lat później, mianowicie, że my zarówno w takich systemach autorytarnych, jakim był PRL, jak również w demokracji teraz, potrzebujemy ludzi odważnych. Tak? To znaczy my potrzebujemy jakiejś porcji odwagi. Oczywiście to możemy się kłócić, jakiego typu to ma być odwaga, ile tej odwagi ma być, ale w każdym razie ci ludzie odważni są nam potrzebni. Tak? To znaczy to jest jakby